0: korupcji. Wcześniej parlament uchylił jego immunitet. Polityk twierdzi, że nie potrafi zrozumieć stawianych mu zarzutów i sam przyszedł do prokuratury, aby złożyć zeznania. Jak informuje prokuratura, śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych. W latach 2014-2018 Szestak z prezesem węgierskiej spółki zarządzającej majątkiem państwowym otrzymywali łapówki za faworyzowanie jednego z inwestorów. W sumie 11 miliardów forintów. Litwa rozpoczęła największe ćwiczenia Krajowego Systemu Mobilizacyjnego. Mają mieć nie tylko charakter sztabowy, ale też praktyczny z udziałem obywateli. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
1: Scenariusz ćwiczeń przewiduje fikcyjne zagrożenie wymagające uruchomienia działań chroniących ludność i symulacji działań podejmowanych dla przeprowadzenia mobilizacji. Testowane są m.in. działania instytucji zmuszonych do ciągłości pracy w warunkach stopniowego pogarszania się bezpieczeństwa, zakłóceń w dostawach energii i ataków hakerskich na infrastrukturę krytyczną. Przewidziane jest też symulowanie z udziałem ochotników koniecznych ewakuacji w związku z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi lub jądrowymi i to w warunkach przeciążenia kluczowych dróg, niedziałających usług i ograniczonych, niepełnych informacji o rozwoju wydarzeń. Ich istotnym elementem jest też zdolność do nawiązania kontaktu z siłami sojuszniczymi, w czym biorą udział także eksperci z polskich MSWiA i MSZ.
0: Z obwarzankami w rękach rozpoczęli decydującą część kampanii wyborczej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Dziś rozdawali wczoraj rozdawali kulinarne smaki spod Wawelu przy Rondzie Mogilskim. Kandydaci zamierzają walczyć o poparcie wyborców, którzy w pierwszej turze głosowali na innych kandydatów.
2: To jest ogromna rzesza wyborców. Z tego co pamiętam, 17 tysięcy na Aleksandrę Owsę i ponad 10 albo 12 tysięcy chyba panią Darię Gosek-Popiołek. Łatwo policzyć, to jest prawie 30 tysięcy wyborców. A więc bardzo dużo. I z tego, co mieliśmy tam z wcześniejszych badań, to wynikało, że duża część z tych, którzy w pierwszej turze zagłosują albo na panią Owsę, albo na panią Gosek-Popiołek, to w dużej turze zagłosuje na mnie. Tam to się mniej więcej dzieliło pół na pół według tych naszych badań, jeszcze sprzed pierwszej tury. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców. Bardziej jeszcze wyrównana niż o wyborców prawicowych, z której jednak zdecydowana większość skłaniała się z tych badań, tak wynikało, ku mnie.
3: To będzie czas przede wszystkim rozmów z mieszkańcami i to będzie najważniejszy, najcenniejszy element tego kampanijnego szlaku. Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów.
0: Mówili Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października. W gdyńskiej elektrowni oficjalnie uruchomiono 5 nowych agregatów gazowych, które produkują jednocześnie ciepło i energię elektryczną. I tę zmianę można właściwie zobaczyć z ulicy. Z komina elektrociepłowni nie unosi się teraz charakterystyczna para, bo przy obecnym zapotrzebowaniu zakład nie musi korzystać z bloków węglowych.
4: Zamieniamy paliwo węglowe na paliwo gazowe, obniżymy emisję CO2 o ponad 100 tysięcy ton rocznie.
5: To jest ta szybkość reakcji, znaczy, że możemy bardzo szybko reagować i uruchamiać kolejne silniki.
0: Mówiła Katarzyna Sowała, a wcześniej Mariusz Michałek, wiceprezesi zarządu PGE Energia Ciepła. Rozmawiał z nimi nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Sport w faktach RMF FM.
0: Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu awansował do niego po zwycięstwie nad Kanadyjczykiem Denisem Szalapowem 6-7, 6-3, 6-3. Hurkacz po raz ostatni grał o tytuł ATP w maju zeszłego roku podczas turnieju w Genewie. Teraz Polak ma szansę na kolejne trofeum. Finał turnieju dzisiaj, rywalem naszego tenisisty Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Początek o godzinie 13:00 czasu polskiego. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili do kraju. Polscy siatkarze w sobotę rozbili w finale Francuzów 3-1, a w niedzielę po wylądowaniu na warszawskim lotnisku Chopina zostali przywitani owacyjnie przez kibiców. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM rozmawiał z Kamilem Semeniukiem. Nasz przyjmujący przyznaje, że podczas turnieju był czas nie tylko na siatkówkę.
7: Dobra, ale tak, Kamil, o rzeczach poważnych. Podobno turniej w darta udało się rozegrać. To bardziej w Sofii czy w Mediolanie? Pewnie nie jeden.
8: No nie udało się właśnie. Nie udało się. No nie udało się zabrać darta na nasze nieszczęście, ale daliśmy radę sobie jakoś w inny sposób gdzieś tam zagospodarować ten czas wolny między spotkaniami, bo naprawdę ten turniej był tak długi, a stosunkowo tych spotkań nie było aż tak wiele, także trzeba było się jakoś ratować w wolnym czasie, jakoś zabijać czas. Nie był to dart, ale było naprawdę sporo innych atrakcji, żeby właśnie ten czas miło spędzić.
7: Co na przykład?
8: Ja preferowałem w Sofii, bo była bardzo ładna pogoda, opalanie na dachu, I to nie byłem tylko ja, było paru innych chętnych, także nabraliśmy też kolorytu, trochę witaminy złapaliśmy. Graliśmy na konsoli, FIFA, nie FIFA i w inne różne gry. Była grupa liczna, która grała w planszówki, także do wyboru, do koloru, ale dzięki temu właśnie ta atmosfera była naprawdę bardzo, bardzo dobra, powiedziałbym nawet, że wyśmienita, bo no daliśmy radę ze sobą żyć naprawdę przez długi, długi czas.
7: Śmiechem, żartem, 3 tygodnie z turnieju, tak jak powiedziałeś, i przytrzymanie formy wysokiej przez cały ten czas, bez słabszych praktycznie momentów, to jest duża sztuka i to jest zasługa tego Zakopanego, o którym wspominałeś, wcześniejszego trudnego zgrupowania.
8: No tam bardziej ładowaliśmy akumulatory, żebyśmy faktycznie fizycznie byli przygotowani na ten turniej, bo już jak zaczynasz Mistrzostwa Europy, to tego czasu, gdzie przysłowiowo przykręci śrubkę, już nie ma. Bardziej gdzieś starasz się utrzymać gdzieś tam napięcie mięśniowe i po prostu tą siłę, którą gdzieś wypracowałeś we wcześniejszym okresie. Ale tak jak mówisz, no trzymaliśmy naprawdę bardzo wysoki poziom. Niezależnie z kim graliśmy, nawet ta porażka z Bułgarią, też zagraliśmy moim zdaniem bardzo fajne spotkanie. Także chwała nam za to, że właśnie przez taki długi okres czasu utrzymaliśmy wysoki poziom naszej siatkówki, ale to też myślę, że jest efekt tego, tak jak chłopaki wspominali, no na treningach panuje naprawdę bardzo wysoki poziom, niejednokrotnie gdzieś wyższy niż były to spotkania rozgrywane właśnie chociażby w fazie grupowej, także to jest też efekt tego, że no my też zdrowo rywalizujemy gdzieś na treningach, aby każdy chciał właśnie wyjść w tym podstawowym składzie i dzięki temu ta nasza dyspozycja i ten poziom naszych siatków jest taki wysoki.
7: Nie od dziś jesteś ważnym elementem tej kadry, ale trochę ogniw się zmieniało w czasie tego długiego sezonu reprezentacyjnego, 5 miesięcy, tak? Nikola Grbicz potrafi chyba to robić, zresztą tak patrzę nawet po składzie środkowych, no to wiadomo, zmiany były trochę wymuszone. Też jest chyba ważna umiejętność trenera, żeby tych nowych zawodników do kadry wprowadzić, bo wszystko funkcjonowało naprawdę znakomicie.
8: No tak, tak jak powiedziałeś, no też nie bez powodu trener dostał nagrodę na Mistrzostwach Europy najlepszego trenera Dream Teamu, bo jest, myślę, odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. Naprawdę potrafi z każdego z nas wycisnąć maksa i to też z roku na rok potrafi ten naprawdę malutki procencik jeszcze z nas wycisnąć jak z takiej przysłowiowej cytryny. I to jest naprawdę coś wyjątkowego. On ma taką też motywację, żeby każdego roku, jak my przyjeżdżamy, cały czas nas pchać do przodu, abyśmy się stawali coraz lepszymi siatkarzami. Też nie ma łatwo, bo tak jak mówisz, z roku na rok są roszady, ktoś przychodzi, ktoś sobie robi pauzę, są niestety kontuzje, które też gdzieś tam krzyżują plany trenera, a mimo wszystko dajemy sobie radę i cały czas na tych turniejach bijemy się o najwyższe cele i myślę, że to też jest tylko potwierdzenie, jaką mamy fantastyczną reprezentację.
7: Złoty medal Mistrzostw Europy jest, awans na Igrzyska jest odhaczone, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
8: No, ostatniego powiedzmy gwizdka 8 dni, także czas płynie. Oczywiście mamy tutaj jeszcze obowiązki reprezentantów, u sponsorów i tak dalej, także jeszcze troszeczkę czasu tutaj spędzimy w swoim gronie. A później ja powolutku w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
7: To się już nie chce wyjeżdżać po takim długim jednym wyjeździe, tak?
8: No tak, tak, tak. No jednak będąc tyle czasu poza domem, to jednak ja uwielbiam gdzieś tam w zaciszu swojego domu posiedzieć, odpocząć i to będzie dla mnie naprawdę przyjemność gdzieś na tarasie zaparzyć sobie kawę, położyć ten złoty medal Ligi Narodów i sobie powiedzieć, fantastyczna robota z tego sezonu. Także tego czasu też nie ma jakoś specjalnie dużo, bo to 8 dni to tak naprawdę pstryknięcie palcem. A ja jeszcze gram jako jedyny za granicą, także też muszę się zaraz pakować z walizki na walizki i jechać do Włoch, także no nie będzie tutaj jakiś taki urlop, że pojadę na jakieś wakacje, tylko tak jak mówię, troszeczkę z rodziną, a później już jednak do kolejnej pracy. Myślę, że każdy z nas już jest też troszeczkę przyzwyczajony do tego kalendarza. Może być tak, że się ten kalendarz też zmieni w przyszłości i będą rozgrywane turnieje rangi gdzieś tam kontynentalnej w środku sezonu klubowego, także to też będzie coś ciekawego i zobaczymy, czy to jest krok w dobrą stronę, czy może jednak zostać przy tym starym systemie i jakoś zredukować, nie wiem, liczbę spotkań, czy właśnie tak jak mówisz, częstotliwość rozgrywania tych prestiżowych turniejów, bo myślę, że Mistrzostwa Świata co 4 lata to jednak lepiej smakowały niż co 2. Tak mi się wydaje, teraz troszeczkę ta ranga tego turnieju troszeczkę osłaba, no ale zobaczymy, jak to będzie. No faktycznie no, nie ma tego czasu jakoś specjalnie długo, zwłaszcza po okresie reprezentacyjnym, a przed okresem klubowym, bo jednak po okresie klubowym od trenera, co niektórzy naprawdę nie mogą narzekać na ilość wolnego. Ja sam miałem miesiąc czasu, także naprawdę wypocząłem po same uszy, także tutaj nie ma co zmieniać. Faktycznie po sezonie reprezentacyjnym przydałoby się może troszeczkę więcej tego tchu, ale tak jak mówię, no my za bardzo jako zawodnicy chyba tego nie możemy zmienić, to gdzieś tam na górze ci, co planują te kalendarze, jeżeli chodzi właśnie o turnieje, jakie rozgrywać, jaka częstotliwość, to oni muszą jednak usłyszeć też nasz głos i może się pochylić, no i coś z tym zrobić.
0: Z reprezentantem Polski w siatkówce Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Dobranocka. Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: chodzi, to jest nowe gówno.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: bo mi się należy.
1: Tak jest.
0: Wie każdy, kto ze mną coś przeżył?
2: Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w szyjącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs. Nie cenzurujcie poety.

Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to Loki, koza jak kusko, creepypasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy, co

życie daje i bierze jak chce. To random. Gwiazdki tu miałem jak Michelin. Bo warto próbować wariat. Menu degustacyjne, każdy wariant. Jezus Maria. Imprezy jak w filmie i byłem na dnie. A mistrzem pływania nie jestem. Mówię uczciwie i liczę do trzech. I działam na raz, bo szczęście nie jest cierpliwe, każdy czasami ma lipę. Muruj chałapę, zarób tapetę. Narzekasz ciszej, chwalić się też ci nie radzę. Ochłoń, walnij.

0: kokain, co płynie jak petrodolary.
1: W mózgu jak w banku.
0: Najlepszy safe, on nigdy nie został złamany. Cały mój sekret to ja, moje zasady. Sposób jak tu wychowany, gdzie co widziałem i byłem widziany.

0: życie. Tu stajesz w konkursie na składanie ofert.
1: Ja mam cynę
0: od pani, co wcześniej zajrzała do
1: dam się odegrać, rzuć jakąś liczbę. 7, 8,

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Niestety to było tak, życie mała od zawsze świat, zresztą to już słyszałaś. Jak gdybym zawarł z diabłem pakt, duszkę sprzedawał od nowa każdego dnia.

tego życia naraz i wtedy rozdzielą nas. Moja kochana, twój chłopiec nieczysto grał, ludzi okradał, właściwie jakie się da, wszystkie reguły łamał, przetrwany w świecie, który zna, tego wymaga młody zimny drań. Nie będę kłamał i chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty szybko lecieć do góry zaczniesz.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzecia. Czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Zaczynamy od konfliktu w Ukrainie. Rosja tej nocy kontynuuje ataki powietrzne na Kijów. Wczoraj w uderzeniach na cele w całym kraju zginęło 9 osób. W faktach także o kontrowersyjnym przemówieniu papieża Leona XIV podczas jego pielgrzymki we Francji. Zabierzemy też Was nad morze. Jeśli planujecie dzień na plaży, to mamy bardzo dobrą wiadomość. Nocny rosyjski atak na Kijów. Jak informuje Reuters, w stolicy Ukrainy słychać silne eksplozje. Pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne. Rosja kontynuuje niemal codzienne ataki powietrzne na cele w Ukrainie. Tylko wczoraj zginęło w nich 9 osób, a ponad 80 zostało rannych. Jestem zaskoczony uwolnieniem podejrzanych w sprawie ataku na bazę RAF Fairford w Wielkiej Brytanii, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. A ja przypomnę, zatrzymani w nocy soboty na niedzielę zostali wypuszczeni za kaucją. Dziennikarze pytali Trumpa, czy ta sprawa może mieć związek z Iranem. O tym donosiły wcześniej Times, Sky News i Daily Telegraph. Być może. Ja powiedziałbym, nie wypuszczajcie ich za kaucją. Jestem zaskoczony, że ich wypuścili. Ja bym tego nie zrobił. Odpowiada prezydent USA. Amerykańskie lotnictwo używa brytyjskiej bazy RAF Rayford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Brytyjska policja zaznacza, że mężczyźni nadal są objęci śledztwem, jest ich 5 i muszą się stosować do surowych ograniczeń w poruszaniu się i kontaktowaniu z innymi osobami.
3: Fakty prosto z Francji.
2: Utrzymanie pokoju w Europie poprzez dozbrajanie jest iluzją. Tak mówił papież w Metzu w czasie swojej pielgrzymki we Francji. O szczegółach paryski korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
4: W przemówieniu, które wywołało dużo kontrowersji, skrytykował on regularne apele władz poszczególnych krajów europejskich o zwiększenie wydatków militarnych i konsekwencje, jakie może to mieć w sferze budżetowej. Wielu obserwatorów zauważył, że być może niektóre jego słowa trudno było zrozumieć, bo Leon XIV nie mówi perfekcyjnie po francusku, ale część z nich zarzuciła papieżowi swoistą naiwność i wyraziła zaskoczenie, że poruszając bardzo ważny temat utrzymania pokoju na naszym kontynencie, papież w sumie niewiele czasu poświęcił wojnie w Ukrainie i zagrożeniu ze strony Rosji. Skupił się raczej na apelach o jedność Europy i zastanawiał się, czy nie powinniśmy czynić więcej, cytuję, kreatywnych wysiłków na rzecz pokoju, czyniąc ustępstwa. Według wielu obserwatorów miał na myśli negocjacje pokojowe.
2: Będą nowe rządowe standardy cyberbezpieczeństwa dla firm, które przetwarzają dane medyczne. Jest to reakcja na ostatnią serię wycieków danych pacjentów, m.in. z centrum Enelmed i z oprogramowania Medic. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Te nowe standardy mają być zaostrzone, mają pojawić się w nich dodatkowe informatyczne zalecenia, jak zmniejszyć ryzyko cyberataków. Chodzi m.in. o kontrolę dostępu i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. To potwierdza Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
6: Te standardy mogą przyczynić się do jeszcze zwiększenia takiej wiedzy na temat tego, w jaki sposób można podchodzić do ochrony danych osobowych i tego, czym zarządzamy w przestrzeni swojej firmy.
5: Równolegle Urząd Ochrony Danych Osobowych rozpoczął kontrolę w firmie, która odpowiada za oprogramowanie Medic. Resort cyfryzacji zapowiada surowe kary, jeśli okaże się, że tam zabrakło podstawowych zabezpieczeń.
2: Słonecznie i ciepło, nawet do 20 stopni. Tak będzie w tym miejscu dzisiaj. W faktach przenosimy się tam, gdzie wąski pas piasku wcina się w morze, rozdzielając wody Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Na Cyplu w Rewie w pierwsze dni jesieni pogoda nie przestaje rozpieszczać wypoczywających.
7: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
8: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
9: Fali nie ma, ale wiatru trochę jest. No, taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska. Tamtej trochę bardziej zafalowana.
8: Tak zwana wywiewka, bo cię może wywalić tam, no ale pływamy.
10: Tam, czyli w stronę chałup, tak?
8: W stronę chałup na przykład. Ale są chłopaki, patrzą się tutaj, jest bezpiecznie.
2: A z wypoczywającymi rozmawiał wczoraj nasz reporter Stanisław Pawłowski. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa.
11: Jaka będzie pana pierwsza decyzja jako prezydenta? Poza audytem oczywiście, bo powiedział pan audyt. Jaka będzie pierwsza decyzja jako prezydenta?
12: Na północy Krakowa jest 150 hektarów pięknej zieleni. Chcę tam utworzyć park Isisel. To jest wokół tereny wokół tak zwanej Doliny Pronnika. No i to będzie pierwsza decyzja, żeby ten ochronić przed agresywną zabudową.
11: Czyli nie będzie dużych ułatwień dla deweloperów?
12: No nie. To była polityka poprzednich prezydentów. Ja jestem krytyczny. Ja zawsze w Radzie Miasta głosowałem tak, żeby stawałem po stronie mieszkańców, a nie deweloperów.
11: wybory w Krakowie ponoć, przynajmniej te wybory, wygrywa się w Nowej Hucie. Co pan ma do zaproponowania mieszkańcom Nowej Huty?
12: To ten poprzedni prezydent, jeszcze profesor Majchrowski, rzeczywiście wygrał swoje pierwsze wybory w Nowej Hucie i stąd powstało takie przysłowie. Ale ono się nie sprawdziło już 2 lata temu, niestety, bo ja wygrałem w Nowej Hucie, a przegrałem z Aleksandrem Miszalskim. Natomiast Nowa Huta jest bardzo ważną dzielnicą, to jest mniej więcej 1/4 ludności Krakowa, dzielnicą piękną, ale bardzo zaniedbaną, dlatego że przez lata inwestowano pieniądze głównie w centrum, w Kazimierz, tam gdzie jest dużo turystów, a ta Nowa Huta podupadała. Podupadały tam zakłady przemysłowe, między innymi dawna Huta Lenina, więc chcemy tam stworzyć dużą strefę innowacji. Chcemy tam stworzyć strefę przemysłową, lekkiego, innowacyjnego przemysłu, zapraszać krakowskie startupy oraz firmy zagraniczne z takich branż jak AI, jak life science, jak gaming.
11: I to jest, rozumiem, propozycja dla tych wyborców, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską. A co dla lewicy? Jaką propozycję ma pan dla wyborców, którzy głosowali na Darię Gosek-Popiołek i Aleksandry Owce?
12: No, myślę, że ci wyborcy, bardzo często jak ja z nimi rozmawiałem, byli rozczarowani tą polityką partyjniactwa, zwłaszcza młodzi wyborcy partii Razem. Nie podobała mi się epidemia kolesiostwa, z którą mamy do czynienia w Krakowie. Ja im tłumaczyłem, że będzie 0 nominacji po linii partyjnej, a będą...
11: 0? A wiceprezydenci to po jakiej linii będą mianowani?
12: Mogę panu rzeczywiście złożyć zapewnienie, że żaden z moich wiceprezydentów nie będzie działaczem partyjnym. Nie będę
11: to. A mecenas Hoffman? Będzie, no, czy nie będzie wiceprezydentem? Nie jest działaczem partyjnym, nie. Ale pytam się, czy
12: no
11: będzie.
12: No właśnie, więc on jest z innej paczki i nie wiem, czy będzie wiceprezydentem, ale powiem wprost, że ja go cenię i widziałbym go jako osobę, która będzie pracowała w magistracie.
11: Bo to trochę wygląda jak powtórka z rozrywki. To znaczy wtedy też, nie, znaczy w poprzednim prezydenckim rozdaniu pan wiceprezydent Mazur zrezygnował, oddał swoje głosy panu Miszalskiemu i został wiceprezydentem.
12: No ja akurat tego nigdy nie krytykowałem, bo uważam, że profesor Mazur miał wiedzę, miał swoje zaplecze eksperckie.
11: A teraz
12: To był dobry ruch Aleksandra Miszalskiego. Jak chodzi o mnie, to po wyborach ewentualnej wygranej będę podejmował decyzję, ale tak jak powiedziałem, ja pana mecenasa Hoffmana zaproszę. Nie wiem, na jakie stanowisko i w jakiej roli, ale będę chciał z nim współpracować.
11: A pana Drewnickiego? Michała Drewnickiego?
12: No powiedziałem panu, panie redaktorze, no
11: że
12: nie.
11: Żadnych partyjnych nominacji?
12: Z każdym kandydatem się spotkam, z którzy odpali w pierwszej turze i chętnie porozmawiam o realizacji ich programu, ale nie. Nie będzie żadnych propozycji personalnych wobec pana radnego Drewnickiego albo wobec innych kandydatów, którzy odpali w pierwszej turze.
11: Czyli również radna Owca nie ma co liczyć, chociaż była z pana bliską współpracownicą w tym samym klubie radnych.
12: Tak, dokładnie tak, bo myśmy wtedy mieli koalicję 2 lata temu z partią Razem. Oni startowali z moich list i przez długi czas Aleksandra Owca była w klubie Kraków dla Mieszkańców.
11: No choćby dlatego mogłaby zostać wiceprezydentką.
12: Ja myślę, że ona ma inne ambicje. Sądzę, że chce zostać posłanką i trzymam za nią kciuki, bo jest młodą, inteligentną osobą i na pewno w tym Sejmie będzie na plus w stosunku do innych posłów.
11: No dobrze, a to przejdźmy do propozycji dla lewicy. Będzie wyższa opłata turystyczna?
12: Tak.
11: O ile?
12: Ja
11: to jest pytanie ważne z perspektywy mieszkańców innych miast niż Kraków.
12: Wiem, nie zyskam popularności na antenie Ogólnopolskiego Radia, ale powiem wprost, że ja uważam, że 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym. W tej chwili Kraków zarabia na turystyce, ale zarabiają firmy prywatne, właściciele tych firm, a miasto, budżet miasta, czyli my wszyscy do tego dokładamy.
11: Czyli to pan jako mieszkańcy Barcelony chciałby ograniczyć napływ turystów do Krakowa?
12: Ja jestem przeciwko admiry turystyfikacji. I tak jak pan powiedział, Barcelona, ale też inne miasta Europy Zachodniej właśnie idą tą ścieżką. Moim zdaniem to jest ścieżka racjonalna.
11: To może trzeba ukrócić najem krótkoterminowy.
12: Zdecydowanie tak.
11: I w jaki sposób zakaże pan najmu krótkoterminowego w centrum? Bo centrum Krakowa jest już szczególnie... Rynek i okolice to są miejsca często, jeżeli chodzi o mieszkańców, wymarłe.
12: Niestety. Nie wiem, skąd pan wie, ale tak jest.
11: No, bywam w Krakowie, wie pan.
12: Jak się spaceruje po centrum, to można zauważyć. 0 mieszkańców, a to było kiedyś inaczej. Ja pamiętam, bo już mam trochę tych lat. Jeszcze
11: no dobrze,
12: ciągle czwórka
11: z przodu, ale... ich pan?
12: No uważam, że stopniowo można by to było odbudowywać. Jakbyśmy zmniejszyli liczbę hoteli, tam zmniejszyli liczbę tych kamienic Airbnb, no to moim zdaniem to miasto mogłoby z powrotem odżyć. W sensie, no, no normalni ludzie, normalne życie tam mogłoby
11: wrócić.
12: No dobrze,
11: ale stracą ci, którzy te mieszkania przerobili na Airbnb i oni na pana nie zagłosują.
12: Wiem. Miałem już takie przypadki, że pewne osoby podchodziły i powiedziały: panie Łukaszu, ja bym pana popierał, ale niestety mam mieszkania, wynajmuję na Airbnb, pan ma dla mnie zbyt mocne poglądy w tej kwestii. Ja to rozumiem, no ale dla mnie ważne jest po prostu, żebym realizował swoje cele, swoje idee, w co wierzę, a nie...
11: A pojawi się więcej mieszkań na tani wynajem? Bo to też jest istotne pytanie dla bardzo wielu mieszkańców.
12: Zdecydowanie tak.
11: A skąd pan je weźmie?
12: No rozmawiałem z minister Pełczyńską oraz radny z mojego klubu.
11: No,
12: rozmawiał.
11: Bez premiera się nic nie da zrobić.
12: Myśli pan, że nie da się go zbypasować?
11: No myślę, że nie. Myślę, że Katarzyna Pełczyńska, nawet przy całym szacunku dla pani minister... może być równie nielubiana jak prezydent potencjalny, jeżeli pan zostanie prezydentem Krakowa.
12: No tak, rzeczywiście, gdzieś chyba premier ma do niej jakieś ale, z tego co widziałem te relacje w mediach.
11: Już rozmawiał pan z nią i co?
12: I ona powiedziała, że są środki, a z kolei podległy jej szef Krajowego Zasobu Nieruchomości powiedział, że są też tereny w Krakowie, które można było przekazać na budownictwo komunalne pod tani wynajem.
11: Czyli kiedy? Kiedy te tanie mieszkania
12: się
11: pojawią?
12: No ja nie będę tutaj składał jakichś obietnic na wyrost. Nie będzie tak, że skończymy ten program w ciągu 2 lat. Chodzi o to, żeby zacząć budowę kilku tysięcy mieszkań w ciągu tych 2 lat. Pewnie realnie zostaną oddane w kolejnej kadencji.
11: Dobrze, to teraz pytanie o zadłużenie. Kraków jest w gigantycznych długach. No i są dwie opcje zawsze w takiej sytuacji. Albo ciąć wydatki, albo podnosić podatki, albo rozmaite opłaty. Skąd pan weźmie pieniądze?
12: Żeby słuchacze lepiej zrozumieli to, o czym pan powiedział, to ja jeszcze podam liczby. W Krakowie zadłużenie na mieszkańca to jest 11 tysięcy, a w Warszawie 4 tysiące, czyli 3 razy bardziej jest Kraków per capita zadłużony niż Warszawa. No i ja mam 3 propozycje. Po pierwsze, pozyskanie dodatkowych środków z opłaty turystycznej, chcę, żeby była wysoka, i z ustawy metropolitarnej. Gdańsk taką niedawno dostał.
11: Po drugie, jeżeli pan dostanie, to tu wracamy do premiera.
12: Tak, no ale co premier powie, że Gdańsk jest lepszy od Krakowa i Gdańsk może dostać ustawę metropolitarną, a Kraków nie? Jak on by mógł się obronić przed takim zarzutem ze strony prezydenta Krakowa, przyszłego być może prezydenta Krakowa, ze strony mediów krakowskich, żeby odmówić nam tej ustawy? Dlaczego Katowice mają, dlaczego Gdańsk ma, a dlaczego Kraków miałby nie mieć?
11: Bo do tej pory nie ma.
12: No tak, ale to jest nie fair i ja myślę, że premierowi będzie zależało chyba na tych głosach Krakowian. To jest 600 tysięcy, panie rektorze, głosów za rok w wyborach parlamentarnych. No jeśli będzie nas tak traktował źle, no to no, wtedy...
11: Tylko, że dodajmy, krakowianie zazwyczaj i tak głosują na partie związane z Koalicją Obywatelską.
12: W końcu mogą się zbuntować, jak będą źle traktowani.
11: Wierzy pan, że się zbuntują? No, ostatecznie przetestował pan.
12: Prawda? No więc
11: zobaczymy,
12: wierzę,
11: co będzie dalej. Dobrze, druga to ustawa metropolitalna, trzecie źródło.
12: Dodatkowo zrobimy audyt, to pan sam o tym wspominał, więc widzę, że pan czytał mój program i moim zdaniem tam jest dużo pieniędzy wydawanych nieracjonalnie. Nie wiem, jaka będzie skala tych oszczędności, no, ale na przykład podam konkretny przypadek. 6 departamentów nowych stworzył Aleksander Miszalski, a je zlikwiduje. Wszystkie.
11: Wszystkie, tak. Ale nie wie pan, ile pan zyska na tym.
12: No to będzie kwota rzędu 10 milionów złotych, więc nie jest to jakaś wielka kwota, chociaż no nie jest też bagatelna. I pytanie, ile takich rzeczy się uda znaleźć, jakichś takich wydatków, które są niepotrzebne?
11: Panie radny, no to jest trochę tak, że wszyscy mówią o audytach i wszyscy mówią, że się znajdą pieniądze, a potem się nie znajdują.
12: No nie odpowiadam za wszystkich. Niech krakowianie dadzą mi szansę, to zobaczą, że ja to zrealizuję.
11: Będą lecieć głowy w magistracie?
12: Zdecydowanie tak. Na wysokich stanowiskach zrobimy, no nie chcę powiedzieć rewolucji, ale duże zmiany.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Łukasza Kibałem, kandydata na prezydenta Krakowa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po godzinie 3. Maciek Rybak, cześć ponownie w ten... No, tu...

Ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

1998, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

albo wychowani w mieście pali kota jego zimnej wód. Polska benie, a kraina bajmu i suflera but. Tyle osób ciągle podpowiada ci tam jak żyć musisz. Ale gdybym ich posłuchał, to bym został i się upił. To miasto wielu pereł, ale większość jest na eksport. Ja jestem jedną z nich.

bracia to jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Po bracia to jedyne co wiem. Moja mafia SBM.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip-Hop.
1: Witam, Grzegorz.
2: Witam ciebie, Oskarze.
1: Mam małe pytanie.
2: Jakież to?
1: Gdzie jesteśmy?
2: Jesteśmy w...

Żyć jak fani, wywiera presję. Chcę więcej, spełniam misję, przynoszę refleksję. Bierzcie, jedzcie, nie czuję sławy, raczej depresję. Te z bólem koneksje, mam

pass around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu

around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

FM. Czeka tu na Ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują Cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbieram.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czy piłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory? Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, żabka otwarta, nie ma kasjerów z

I płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

niech już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: kretyn w gęberze spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa, tu taszczysz jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam coś ze wzrokiem. Odczuwam pustkę, siedzę przy barze, ona stoi bokiem. On przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy, chociaż mijani rodacy są jacyś smętni i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohatera.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze wydanie faktów w studiu Mateusz Bożek.
2: To był niespokojny dzień dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Aż 4 razy otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z nalotami Rosji na Ukrainę. W faktach także Warszawa, w której nie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Polacy jak dotąd niestety bez zwycięstwa w Lidze Narodów. Porymi się z Bośnią, teraz porażka ze Szwecją. Aż 4 razy do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysyłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymali je w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano krótko po północy. Na szczęście żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na dane wywiadowcze. Musimy zachować czujność, ponieważ z informacji wywiadowczych dowiadujemy się, że Rosja planuje kolejne akty sabotażu i ataki na nasze demokracje, aby podzielić nasze społeczeństwo i zastraszyć je, by powstrzymało się od pomocy Ukrainie. Właśnie to mają na myśli. Musimy o tym pamiętać, a także stawić czoła tym zagrożeniom, mając dane wywiadowcze, które pozwolą nam zareagować, zanim do tych ataków dojdzie. Podkreślała szefowa unijnej dyplomacji przed spotkaniem unijnych ministrów obrony. Nie będzie referendum w Warszawie w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z urzędu prezydenta miasta. Inicjatorzy z akcji zebrali 111 tysięcy podpisów, a więc poniżej wymaganej liczby. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Do zwołania referendum wymagane było minimum 132 tysiące podpisów, zabrakło więc ponad 20 tysięcy. Inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk dziękował wolontariuszom, którzy przez ostatnie 2 miesiące zbierali na ulicach Warszawy podpisy, jednocześnie żalił się na innych.
4: Głównych ruchów miejskich czy partii politycznych. Jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj mogę się jedynie zdziwić, że główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się w aktywnie zbiórkę podpisów nawet w ramach własnych struktur.
3: Na konferencję Maciej Wilk przyniósł 21 kartonów, wyliczał, że w każdym z nich jest 5 tysięcy podpisów, choć zaznaczył, że nie każda karta była w całości wypełniona. Dodał, że nie będzie ich składał u komisarza wyborczego. Karty z podpisami, jak zapowiedział, zostaną teraz zniszczone.
2: 45 policjantów brało udział w eksperymencie procesowym, który odtwarzał okoliczności, w których latem w łódzkim akwaparku Fala utonął 7-letni chłopiec. Jak tłumaczył rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak, celem tego badania było ustalenie, czy ratownicy i opiekunki grupy półkolonistów mogli zauważyć tonące dziecko.
5: W eksperymencie uczestniczył także biegły z zakresu ratownictwa wodnego. Jego zadaniem będzie teraz po dysponowaniu wszystkimi materiałami procesowymi z tego śledztwa i tym nagraniem, które zostało dzisiaj sporządzone. Odpowiedź na pytanie, czy ratownicy zachowali się prawidłowo.
2: Ewentualne zarzuty dla 2 ratowników i 2 opiekunek dzieci na półkoloniach zostaną przedstawione po otrzymaniu opinii biegłego z zakresu ratownictwa wodnego. Kamery na basenie zarejestrowały, że 7-latek przez kilka minut leżał na dnie basenu i dziecko dopiero zauważył klient akwaparku.
6: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Ponad 200 przedmiotów pochodzących ze słynnego studia animacji Arm Dance sprzedano na aukcji w Wielkiej Brytanii. Największe zainteresowanie budziły figurki Wallace'a i Gromita, które podbiły serca telewizów w kilku kultowych filmach. Przypomina korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. What's
7: happening? Figurka Wallace'a w zielonym bezrękawniku, czerwonym krawacie i brązowych spodniach została sprzedana za zawrotną kwotę ponad 50 tysięcy funtów. Z kolei figurkę psa Gromita, stojącego na 4 łapach, wylicytowano za ponad 31 tysięcy. Aukcja, zorganizowana z okazji 50-lecia studia animacji, zebrała fortunę, a jej cel jest szlachetny. Cały dochód bowiem przeznaczono na stypendia, dzięki którym kształcić się będą kolejne pokolenia animatorów.
2: Kolejna porażka polskich piłkarzy w meczu ze Szwedami. Tym razem w Solnej, niedaleko Sztokholmu, przegrali 1-3. Po pierwszej połowie dobrej gry brał biało-czerwonych, w drugiej przewaga Szwedów. W 63 minucie wyszli na prowadzenie. Przy bramce na 3-1 świetne zachowanie Jokeresa. Uwolnił się spod opieki obrońców i niepilnowany wpakował piłkę do siatki. Mimo dobrych akcji Polaków strat nie udało się odrobić. Kolejny mecz naszych biało-czerwonych w Lidze Narodów w piątek z Rumunią.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mateusz, trochę mnie przeraża, pod jakim wrażeniem gry naszych przeciwników jest. Umiecie się

Z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: serce, sony tam lubią.
1: 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4K giga, liryka, muzyka, cisza, fotografia, magia, kina. Do kogo trafia, ten otrzyma to, co nada życiu klimat. 4 terabajty to zestaw, 6

Teraz zapełniam terabajty, nie mam czasu gadać o każdym. Nie pytaj co sądzę o tamtym i tamtym. Nie mam na to many i czakry. Ja to nie wysoki sąd, ale horyzont mam wysoki tak jak kosmonauci albo astronauci. Albo jak Aster, trochę taki tajbit. Chcesz tu pić, dam ci paczki. Robię terabajty muzyki, to nie błądzenie po obitach jak dwuczyki. Poczekaj, wolę mieć drip na sprzęcie, najlepsze wtyczki zapięte. Wolę MacBooka za 25k niż to wydać na kurtkę bez zapięcia. Jesteś szczęśliwszy na zdjęciach, a ja wszędzie poza nimi.

4 terabajty do zestaw, 6-4 ram, gdzieś nie braknie mi miejsca, nie braknie pamięci mi pomimo Ozielska. Będę pamiętał, kupuję pamięć dla sztuki, nie chcę słuchać nauki, że nie ma na to miejsca. Ale czekaj, są 4 terabajty, na których zostawię jeszcze trochę serca.

pokaż mi, gdzie masz, tak. Nad Tamizą jest muzeum, nad Tybrem Koloseum, nad Sekwaną jest Notre Dame, a my w piasku gasimy se skręta, a my pijemy to piwo i gramy w wolibol. Ktoś smaruje se plecy mlekiem, a ktoś smaruje se plecy oliwą. Pance na rowerze jedzie, wyciąga bidon, a ktoś się śmieje, bo ktoś wdepł w coś, co kiedyś było prezerwatywą. Drapacze chmur zasłaniają nam horyzont, ej.

0: these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

stan. Palę za sobą mosty, jointów 5 kg. No bo do tego wszystkiego jeszcze palę jointy. Ty tylko głupa palisz, nie jesteś nawet w japie mocny. Ja chyba przejdę na frutarianizm, no bo

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy fakty, które na ten moment zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Zarzuty dla Polaka zatrzymanego w związku z zabójstwem na Malcie. Miał brać udział w bójce, mężczyzna nie przyznaje się do winy. Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko kilkudziesięciokilometrowym odcinku polskiego wybrzeża. Według urzędników to substancja ropopochodna. A na koniec sport, Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w chińskim Chengdu. Zarzuty umyślnego zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz działania w warunkach recydywy usłyszał polski bokser Sebastian M., zatrzymany wczoraj na Malcie. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Mężczyzna nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Przypomnę, że według świadków i zgodnie z nagraniami z maltańskiego monitoringu, Polak miał brać udział w bójce, w czasie której śmiertelnie zraniony został 27-letni Marokańczyk. Jak ustaliłem w polskim MSZ, Sebastian M. nie zwrócił się jak dotąd o wsparcie do naszych służb konsularnych. Na miejscu reprezentuje go maltańska adwokat przydzielona z urzędu.
2: Rozliczenia poprzedników stają się motywem przewodnim rządowych przekazów. Premier Donald Tusk, recytując w opublikowanym filmiku Lokomotywę Tumiwa, zapewnia, że rozliczenia się rozpędzają.
4: Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się koło za kołem. Tak jest właśnie z rozliczeniami.
2: Premier wylicza setki postępowań i tysiące zarzutów, a nasz dziennikarz Tomasz Skory przeanalizował skuteczność rozliczeń od początku rządów Donalda Tuska.
5: Po 3 latach rządów premier wyraźnie stawia na ilość, a nie na jakość. Wymieniane przez niego liczby rzeczywiście robią wrażenie.
4: W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. Łącznie 1598 zarzutów.
5: Premier nie wyjaśnia, o jakich zarzutach mówi i nie wymienia żadnego wyroku. Sam Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów prokuratorskich i 50 w postępowaniu w sprawie Trybunału Stanu, ale to bez znaczenia, bo on sam jest wciąż poza zasięgiem, jak Marcin Romanowski czy Michał Kuczmirowski. Sejmowe postępowanie w sprawie Adama Glapińskiego ponad 2,5 roku ciągle trwa. Wobec Macieja Świrskiego rok temu utknęło w Trybunale, a Komisja Śledcza do spraw Pegasusa po 20 miesiącach dopiero kończy uchwalanie raportu. Zamiast zapowiadanej jakości, premier zachwala ilość. O skuteczności rozliczeń w ogóle nie ma mowy.
2: Czarne, lepkie grudki pojawiły się na plażach na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w zachodniopomorskim. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Jedna z hipotez Urzędu Morskiego w Słupsku jest taka, że na morzu mogło dojść do nielegalnego czyszczenia zbiorników jednych z jednostek, a ich zawartość trafiła do Bałtyku i została wyrzucona na brzeg. Urzędnicy mają już podejrzenia, z której jednostki może pochodzić zanieczyszczenie i próbują to teraz potwierdzić. Na ten moment wiemy, że czarne, lepkie grudki są substancją ropopochodną. Pobrano próbki, które trafią do laboratorium. Jednocześnie rozpoczyna się sprzątanie plaż. Urzędnicy apelują, żeby nie dotykać znalezionych grudek, dopóki nie będzie wiadomo, czym dokładnie są. Jeśli uda się wskazać sprawcę, ma zapłacić karę oraz pokryć koszty sprzątania i utylizacji zanieczyszczenia.
2: Do czasu usunięcia substancji ropopochodnej decyzją Urzędu Morskiego w Słupsku zamknięto usteckie plaże. Pierwsi górnicy odchodzą z Polskiej Grupy Górniczej, zmieniają branżę na kolejową. Docelowo ma być około 200 takich osób, które chcą przekwalifikować się z górników na kolejarzy. Tak wynika z mowy podpisanej przez Koleje Śląskie i PGG.
7: Dziś tak naprawdę mamy jednego pracownika, który już pracuje na kolei i mamy kolejne osoby, 3 osoby, które rozpoczęły kurs na licencję maszynisty.
8: Co to znaczy?
7: To znaczy, że te osoby, jeśli przejdą pozytywnie ten kurs, to nie jest prosta procedura, będą mogły zmienić branżę i podjąć pracę w branży kolejowej.
2: Z Ewą Grudniok z Polskiej Grupy Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
9: Kibicujemy naszym tenisistom.
2: Ponad rok czekał Hubert Hurkacz na awans do finału turnieju rangi ATP. Udało się wczoraj. W Chengdu w Chinach nasz tenisista pokonał Denisa Szapowałowa z Kanady, chociaż przegrał pierwszego seta po emocjonującym tiebreaku.
10: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-6-3.
2: W dzisiejszym finale o 13 Hubi zagra z Hiszpanem Aleksem Dawidowiczem Fokin. W finale kwalifikacji o występ w Tokio zagra z kolei Kamil Majchrzak, który pokonał Włocha Lorenzo Sonego. Teraz bardzo trudny rywal, Francuz Arthur Fliss, czyli numer 9 na świecie. Początek tego finału już za niecałe pół godziny. Hubert, Kamil, trzymamy za was kciuki, a na fakty o poranku zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Polski Hip Hop.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Ty sprawdź. Coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.
2: Przechodzę.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Zacząć poranne wydanie faktów RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Witam serdecznie i zapraszam. To znowu były niespokojne godziny dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Od wczorajszego popołudnia do północy otrzymali aż 5 alertów RCB. W rękach policjantów 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, który planował przeprowadzenie zamachu w swojej szkole. Szwedzi okazali się... Pokonali Polskę 3-1 w drugim meczu Ligi Narodów. Jest wtorek, 29 września. Zapraszam na poranną na poranne fakty w RMF FM. Aż 5 alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały czasowo starty i przyloty. W Lublinie zawyły syreny. Ostatni z alertów odwołano około północy. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden z nich uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym. Do ruchu z kilku godzin. Udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. W sieci miał też sugerować, że zamierza zaatakować w szkole. Interpol zaalarmował polskie służby, że 13-latek z powiatu Wąbrzyskiego w Kujawsko-Pomorskim planuje dokonać zamachu w podstawówce, w której się uczył.
3: Policjanci weszli do domu 13-latka. Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
2: Powiedziała nam młodszy inspektor Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale baraży o Mundial. Biało-czerwoni przegrali wczoraj w meczu Ligi Narodów w Sole, niedaleko Sztokholmu, 1-3. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. W porannych faktach będziemy łączyć się z naszym wysłannikiem do Szwecji. Władze Warszawy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Takie informacje przekazał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM wiceprezydent miasta Tomasz Męcina. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
4: Mogę po pierwsze potwierdzić, że cały program, który był w tym pierwotnym zamierzeniu, będzie realizowany.
5: Ten plan, ten harmonogram zapewnia też klubowi stworzenie takiego stadionu właśnie z zadaszeniem?
4: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
2: Mówił wiceprezydent Męcina w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Słuchajcie porannych faktów RMF FM we wtorek, 29 września. Dziś u nas dużo piłki nożnej. Wczoraj, jak już mówiłam, nasza reprezentacja grała ze Szwecją w Lidze Narodów i niestety porażka 1-3. Będziemy się łączyć z naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz. Wrócimy też do wyborów prezydenckich w Krakowie. Nie będzie natomiast zamieszania z prezydentem Warszawy, bo w stolicy nie będzie referendum. Zapraszam również na nasze rozmowy publicystyczne. Po 7 w Radiu RMF 24 gościem Piotra Selaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z Pawłem Ślizem z Polski 2050. W porannych faktach RMF FM sprawdzimy też, jak długo utrzyma się piękna, słoneczna pogoda. Koniecznie zostańcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś. Jestem Michał Mała. No i słyszę tylko echo.
1: Echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo, echo.
0: No i słyszę tylko
1: echo, echo, echo.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: I bacie tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie daje.

Piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu, dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi z jakimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to file mignon w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca wtem do środka, widzi,

Ty dziewczynę rozbieram, nagle ciśnie muzyka. Piotrek ślinę przełyka, bo w jego głowie wielce szybka matematyka. Uśmiechając się pięknie, łapie tamtą za rękę, kilka kroków w przód i wsiadają do grosika.

znowu wjechało na dekiel, to jest olej napędowy. W tym popierdolonym mieście najsilniejsze są słabości. Lecę na oriencie jak Janosik, chociaż wolałbym już siedzieć zamiast stać na baczności. Wystawiajcie mandaty, znów przekraczam prędkość. Kolubryna w pistę pali, diesla nie jest eko. Z tych co znam to wie, to każdy pieniądze nie śmierdzą. Jak petrodolary, kurwa w strefie euro. Przejega blota jak Siergiej, pykam pojarał na wiejskie.

Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholi. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: się zawieść, chociaż jadę sam.
1: Jadę sam.
0: Jak tylny napęd, to się dalej pcha.
1: Wciąż do przodu.
0: Chłop na mnie czeka, już go widzę tam.
2: Siema.
0: Skąd to nie bierze, no bo to nie bank. Tyle, miałem tylko chwilę. Gotuję się w korku, bo mam smak na willę. Inne sprawy delayed, wszystko jak w zegarku. W prawo skręcam, ogarnąć lewiznę tak jak Mańku. Światło latarni w furze. Ja liczę bece, przejechałem się na ludziach. Dziś liczę na siebie, ze mną.

0: pędza. Gdzie jesteś morda? Bo sprawa jest cenna. Tutaj gdzie dobroć to wada serca.
1: Coraz droższy czas jak olej napędowy. Na fakturze coraz więcej zwiększamy obroty. Stoję z pistoletem w łapie, tarcza nie obroni. Ja tankuję do pełna tak jak alkoholik. Coraz droższy czas jak olej napędowy.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie.
2: No to mi chodziło. A jak nazwiemy tę piosenkę?
3: Oby nie.
2: Nie ma tytułu, zobaczymy.

istnieje, aha. Wbijamy we dwójkę na Limes, aha. Pod palmą miną nas Steines, aha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po Friday. Psy chciały mnie spisać. No a ja pijany tak, że nie wiem jak się nazywam. Jak zrobił

0: Chciałem pójść do modnego klubu chlać do rana w sandałach, ale jakaś lala mi kazała wypierdalać. No to dzwonię do pana Solara, bracia Kufijana, no i wypierdalam z WWA się popalać. Coś tam mi mówiła, że to wiocha, tamta locha. Męczy się dziwka w szpilkach, a mi oddycha stopa. Chłopak jakiś nagle wlazł tam w skietach i kubotach. Pytam się jej, o co chodzi? Ona mówi, klapki oka. Aha,
1: aha, aha.
0: Pytam czemu tak niekonsekwentny jest ich lokal. Ona mówi, że widziała story Asa Proka, jak popyla obok ścianki w stylowych flip-flopach. A ja wyglądam jak czereśniak, no to suko popas.

ble, ble. Dla ciebie pojechałbym na Audi Riverboat. Twoje długie, chude palce oplatają kierownicę Volvo, które wygląda jak Saab. Fajne, stare, nie wiem, bo się słabo znam. Jakoś tak, przy tobie robię się wylewny, chociaż już nie jestem taki. Wracam z trasy i tak myślę, zaraz stacja, bo się chcemy napić. Wiśniowa najlepsza. Będę powtarzał bez przerwy. Wiśniowa najlepsza. Aha.

0: Ani marzenia i plany. Może to była ta jedyna i by się nią trzeba zająć. Może nie była taka piękna, jak mi się zdawało. Może nie, nie. Pozdrawiam.
1: Ostatni w kolejce, czekam na też. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś. Wyślę ci list w tej butelce. Ostatni w kolejce, czekam na też. Stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę zakrętkę gdzieś.
2: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
3: Stanisławski, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Poranku.
3: Oboje w studiu, a zatem zaczynajmy.
5: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców z Krajowej 74 w Świętokrzyskiem.
4: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
5: Ilu zabrakło podpisów? Posłuchajcie dziennikarza RMF FM.
4: Polscy piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu Mundial.
5: W meczu Ligi Narodów w Solnej przegrana 1-3.
6: Nie myślę o żadnej rezygnacji.
4: Mówił po meczu trener Jan Urban.
5: Jest szósta, to fakty RMF FM. Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Kostomłoty II w Świętokrzyskiem. Ogień pojawił się nad ranem na poddaszu, usłyszeliśmy przed chwilą od strażaków. Nikomu nic się nie stało, ale na miejscu cały czas pracują służby.
4: Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze krajowej nr 74 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Tam wprowadzono ruch wahadłowy i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
5: Co najmniej 4 alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali wczoraj w ciągu kilku godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i raz Podkarpacia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę.
4: Niespokojne popołudnie. Pierwszy z alarmów przed 17:00, ostatni przed północą.
5: Podczas pierwszego z tych rosyjskich ataków rosyjski dron ponownie uderzył niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia do Rokuskia godzin po ukraińskiej stronie granicy.
4: Po 17:00 wznowiono odprawy graniczne na przejściach granicznych do Rokusku i Zosinie, gdzie wcześniej zarządzono ewakuację.
5: Wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, był to rosyjski dron odrzutowy. Uderzył około 2 kilometrów od polsko-ukraińskiego przejścia w Dorochusku. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zamiast wymaganych 132 tysięcy podpisów udało się zebrać 111 tysięcy.
4: Nie będzie referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
5: Wczoraj minął termin na złożenie podpisów u komisarza wyborczego.
4: O tym, dlaczego zbiórka się nie udała, dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
7: Maciej Wilk, który stał za tą akcją, winił stowarzyszenia i partie polityczne, które referendum popierały, ale w zbieranie podpisów się nie włączyły.
8: Przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
7: Mówił inicjator zbiórki referendalnej. Zapowiedział, że wszystkie karty z podpisami, które umieścił w 21 kartonach, zostaną teraz zniszczone. Maciej Wilk się jednak nie poddaje, zakończył jeden SOR, a uruchamia drugi. Ten skrót do wczoraj oznaczał stołeczną operację referendalną, a teraz można go rozwijać jako stołeczną organizację rozwoju. Ma ona monitorować działania ratusza i być punktem kontaktowym dla mieszkańców. Prezydent Rafał Trzaskowski odniósł się od razu do wyniku zbiórki. Zapewnił tych, którzy chcieli referendum, że będzie robił wszystko, by mieli w nadchodzących latach dużo powodów do dumy i satysfakcji z tego, jak rozwija się Warszawa.
4: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Donald Trump zaprzecza, by podczas spotkania z Xi Jinpingiem proponował Chinom zakup amerykańskiej broni.
5: Taką wersję rozmów przedstawił ambasador Stanów Zjednoczonych w Pekinie, David Perdue. Według niego prezydent USA miał zapytać chińskiego przywódcę, czy Chiny nie chciałyby kupować amerykańskiego uzbrojenia.
4: O szczegółach za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Dzień dobry. Sprawa wzbudza w USA ogromne zamieszanie. Eksperci mówią o tym, że prezydent nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa takich transakcji. Nigdy o tym nie słyszałem, odpowiedział z kolei prezydent. Dodał, że Chińczycy prawdopodobnie chcieliby kupować amerykańską broń, bo jak stwierdził, Stany Zjednoczone produkują lepszy sprzęt, ale zapewnił, że takiej rozmowy nie było. Sprawa wywołała zaskoczenie, bo Waszyngton i Pekin rywalizują także w dziedzinie technologii wojskowych. Dodatkowo tuż przed wizytą Xi amerykańskie media informowały, że chińskie służby weszły w posiadanie części myśliwca F-35 zawierających zaawansowane technologie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Nasi piłkarze nie zrewanżowali się Szwedom za marcową porażkę w finale barażu o Mundial. Na tym samym stadionie, w Solnej, biało-czerwoni przegrali wieczorem w meczu Ligi Narodów 1-3.
4: Pierwsza połowa dawała nadzieję na niezły wynik. W drugiej jednak pojawiły się błędy, co podkreślali kibice wychodzący ze stadionu.
10: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakoś pokazali.
11: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
12: Ale druga połowa też jest.
11: No ale druga połowa no, po prostu wyszła no, słabo generalnie.
13: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. No to po pierwsze. Po drugie, no niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
5: usłyszał pod stadionem w Solnej nasz wysłannik Wojciech Marczyk. Selekcjoner kadry Jan Urban przyznaje, wygrał zespół lepszy, który wywiązał się z roli faworyta. Dodaje, robi wszystko, by poprawić grę biało-czerwonych.
6: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. I ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy, jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza.
4: Mówił Jan Urban. Kadrowicze w nocy wrócili do kraju, a w piątek kolejny mecz Ligi Narodów.
5: Na Narodowym zagramy z Rumunią.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami
15: RMF Polski Hip Hop.

Ale gibonie krąży okolicą. Usta milczą, kiedy wydechy ryczą. Podjeżdżamy za win pod siedzibę Vito. Uważam na szczegóły, spokojnie, bo nie śpi licho. Trwa zabawa, dopóki opony piszczą. Ludzie tańczą wokół wozu, jak przy ognisku. Równowaga w telemarku, czuję się jak Artur Ditu. Mamy rodzinę na karku, zwijamy.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zimne powietrze cięło ciszę świstem dziwnym. Otworzyły się jak świeże wszystkie blizny. Nie ma w niebie ciebie, tylko czyściec dziwny, gdzie rozliczać krzywdy chcą. Ja stoję winny, stąd nie widać nic, to flashbacki moich wizji błąd. I tylko jeden on jest taki wyrazisty mgłą. Zachodzi całe tło, nie widzę nic i złudzenie to, że czuję dotyk twoich rąk zimnych. Leżę w tej trumnie zdarzeń, jest niewygodnie, raczej czuję na sobie twoje łzy, czyli ty płaczesz. Ja nie mam siły być, więc znikam tak jak każesz. I znika życie z siłą czterech atomowych rażeń. Najzimniejszy moment, najwrażliwszy raper. Spadasz i przelatujesz mi przez dłonie jak cię łapię. Paniczna pustka mnie wypełnia, gdzie ty jesteś. I nie wiem tylko czemu trzymasz mnie za ręce.

Wódka waży tyle, co stalowe mosty w mieście. Już w nim nie żyję, tylko budzę i zasypiam wcześniej. Nie czułem, że mam szczęście, kiedy mówiłem: zgarnij ten paszport, jedźmy dokądkolwiek nieprzewidywalni. Zwierzęta ufnie wybiegają do mnie zza latarni. Nasze zapachy są już identyczne nawet dla nich i patrzą na mnie smutne, nie rozumiejąc za nic. Czemu to ja, nie ty i czemu ich nagle nie karmisz? Smutek ludzi jest najczęściej okupiony łzami, smutek zwierząt ciszą i tak chyba było z nami. Byliśmy przeszkodami, nawzajem dwa bieguny. Raj był piekłem, piekło rajem, betonowe chmury. I zamiast ciszy końca, teraz krzyczą tłumy. Wieczne światło słońca i nieskazitelny umysł, tak jak Carey, wymazuje i się nie udaje. I czemu trzymasz mnie za ręce i wciąż nie przestajesz?

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Uwaga kierowcy, o poranku uważajcie na ekspresowej S10 w zachodniopomorskiem.
2: Na wysokości Wałcza, na pasach w stronę Szczecina, ciężarówka uderzyła w barierę.
1: Przejechać można tam tylko jednym pasem, utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej godzinę. A teraz w faktach: Kraków przed drugą turą wyborów prezydenckich.
2: Trafili do niej zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała i druga w głosowaniu Monika Piątkowska.
1: Walka o głosy trwa, na kampanię zostało 11 dni. Jak przekonał się nasz reporter Paweł Konieczny, na razie kandydaci stawiają na rozmowy.
3: Rozmowy z mieszkańcami, które miały przekonać do oddania głosu 11 października.
4: Nie wiemy oczywiście, która z tych osób, która, z którymi przed chwilą rozmawiałem, jest wyborcą Prawa i Sprawiedliwości, dlatego ja rozmawiam z wszystkimi. Pewnie część wyborców Platformy już na mnie zagłosowała w pierwszej turze, część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i uważam, że skoro nie będą mieli swojego kandydata w drugiej turze, to jest duża szansa, że uda mi się ich bezpośrednio przekonać.
3: Mówił Łukasz Gibała. Otwartość do rozmowy z elektoratem przeciwników wyborczych z pierwszej tury zadeklarowała także Monika Piątkowska.
5: Będę współpracowała dla dobra miasta z każdym, kto będzie chciał współpracować dla dobrego miasta, i oczekuję tego samego od kontrkandydatów.
3: Na przekonanie wyborców do swoich racji kandydaci mają czas do 9 października. 11 druga decydująca tura wyborów.
1: Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych, będzie gościem rozmowy o 7 w informacyjnym radiu RMF24.
2: W imieniu Piotra Selaka zapraszamy za pół godziny. Przypominam, RMF24 możecie słuchać w internecie, w DAB+ i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
1: Już teraz polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Porażka niestety piłkarzy ze Szwecją w Lidze Narodów 1-3.
2: Na fakty sportowe RMF FM zaprasza już teraz Patryk Serwański. Witamy cię.
7: Dzień dobry. Był okres dobrej gry w końcówce pierwszej połowy. Wtedy gola na 1-1 strzelił Sebastian Szymański. Po przerwie z bramkami już tylko gospodarze. Niestety ponownie mieliśmy problemy z grą defensywną.
8: Nie ma jakichś ogromnych rzeczy, które musimy poprawić. To są naprawdę małe błędy, a przede wszystkim stałe fragmenty, z którymi mamy duży problem, bo jednak tracimy kolejne dwie bramki ze stałe.
9: Myślę, że ten mecz z Rumunią to może być taka okazja do przełamania, no bo teoretycznie to jest ten najsłabszy rywal, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje teraz w grupie.
8: Mam nadzieję, że tak będzie, że teraz naprawdę będziemy bardzo mocno zmotywowani, żeby wygrać ten mecz.
7: Z Przemysławem Wiśniewskim rozmawiał Wojciech Marczyk. Z Rumunią zagramy w piątek w Warszawie. Wczoraj Rumunii przegrali 2-4 z Bośnią i Hercegowiną. Ryk Goczał i Szymon Gospodarczyk sygnalizują dobrą formę na start rajdu Maroka. Załoga Energylandia Rally Team uzyskała drugi czas odcinka kwalifikacyjnego. Dla Goczała to będzie debiut za kierownicą Forda.
10: Czujemy się świetnie. Nie da się opisać uczucia, jak to auto idzie do 8000 i tylko bijesz biegi do góry, więc piękna prognoza na ten raj.
7: No, rajd Maroka potrwa do soboty. Już dziś najdłuższy odcinek specjalny o długości 636 km. Niecodzienne wydarzenie w Superlidze piłkarzy ręcznych. W barwach Orlen Wisły Płock wystąpił Jorge Martinez Martinez, na co dzień trener bramkarzy tego klubu. Wszedł na parkiet na ostatnie 4 minuty, zaliczył ligowy występ w wieku 49 lat. Płoczanie wygrali ze Stalą Mielec 35-23, ale do przerwy prowadzili tylko jedną bramką.
11: Zespół z Mielca w pierwszej połowie postawił trudne warunki, czego też nie można im ujmować. Zagraliśmy, nie wiem, może na zaciągniętym ręcznym. Nie przystoi takiemu zespołowi jak nam, żebyśmy wyglądali tak jak dziś w pierwszej połowie.
7: Komentował Przemysław Krajewski.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.
0: RMF Polski Hip Hop.
13: Ja im jeszcze pokażę, rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń, biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy, jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach, grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity, by

byłem kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PGG z bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Ondy, które nie wiedzą od lat, co to

Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Kwaśny Tomasz Staniszewski.
2: Polska-Szwecja 1-3.
3: Zaczynamy od meczu naszych piłkarzy, którzy w tym roku wygrali tylko raz, a mamy wtorek, przedostatni dzień września.
2: Małżeństwo zatrzymane w Warszawie za handel narkotykami.
3: Policja zabezpieczyła 3 kg środków odurzających.
2: Raport Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na finiszu.
3: Kiedy możemy poznać jego treść? O tym za moment dziennikarz RMF FM.
2: A na koniec studenci, którzy mają ostatnie dni laby.
4: Uśmiech i tyle.
3: Zapraszamy, zaczynamy. Jest punktualnie 7. Zaczynamy fakty od meczu.
2: Porażka naszych piłkarzy, którzy w tym roku wygrali tylko raz.
3: Wieczorem przed 23 w Lidze Narodów porażka ze Szwecją 1-3.
2: W porannych faktach na linii szwedzka Solna i nasz wysłannik Wojciech Marczyk, który z bliska obserwował ten mecz. Witamy.
5: Jestem, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Wojtku. Co tym razem zdecydowało o porażce biało-czerwonych?
5: Właściwie to samo, co w poprzednich spotkaniach, czyli brak skuteczności, bo okazji, szczególnie w pierwszej połowie, tworzyliśmy więcej niż Szwedzi. Gospodarze byli jednak w drugiej części meczu do bólu skuteczni, a dodatkowo nasi reprezentanci popełniali błędy w obronie.
6: Nastały fragmenty gry tak naprawdę, no, kluczowe momenty meczu, no i boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób graliśmy w pierwszej połowie sytuację, jakie stwarzaliśmy. Wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy.
5: Mówił po meczu obrońca naszej kadry Jan Bednarek. Na plus bramka zdobyta przez biało-czerwonych po naprawdę dobrej i składnej akcji. Niezły występ zanotowali wczoraj na pewno Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Z Solnej Wojciech Marczyk.
3: A my powtarzamy słowa trenera Jana Urbana, jakie usłyszeliśmy już po meczu.
7: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też.
2: W piątek na Narodowym kolejny mecz, tym razem z Rumunią.
3: A ostatni raz pokonaliśmy Szwecję na jej terenie, uwaga, w 1930 roku.
2: A jak poszło wczoraj innym?
3: Francja prowadzona przez Zinedina Zidana wygrała na wyjeździe z Belgią 1-0. Gol w końcówce, 88 minuta, Michaela Olise. Szalona radość po francusku, no i radość wreszcie po włosku, bo Italia wreszcie wygrywa 4-1 z Turcją.
2: Dziś ciąg dalszej emocji.
3: Najciekawiej zapowiadają się mecze Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja, a my odpoczywamy. Pomeczowa regeneracja.
8: Aktualny obraz faktów.
3: Policja w Warszawie zatrzymała małżeństwo, które zajmowało się sprzedażą narkotyków.
2: Ze szczegółami już teraz reporter RMF FM Jakub Rybski.
9: Dzień dobry, jestem.
2: Co ustaliłeś?
9: Warszawscy kryminalni od dłuższego czasu mieli informację, że małżeństwo zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą narkotyków. Kilka dni temu policjanci zatrzymali do kontroli auto, którym jechali 36-latka i 37-latek. Pod fotelem kierowcy znaleźli paczkę z amfetaminą. Następnie pojechali do ich mieszkania. Tam znaleźli m.in. kokainę, mefedron i marihuanę. W sumie odkryli prawie 3 kg różnych narkotyków. W trakcie przeszukania para zachowywała się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ich wyzywała. W pewnym momencie mężczyzna uderzył jednego z policjantów, ale natychmiast został obezwładniony. Małżeństwo próbowało też sprowokować do ataku swojego psa. Usłyszeli już zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków i znieważenia policjantów. 37-latek dodatkowo odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policji. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa na ukończeniu.
3: Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
2: Tomasz teraz razem z nami w Faktach. Tomku, czy i kiedy poznamy jego treść?
10: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron, materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości. Czy opozycja, która dość dawno wyłączyła się już z prac komisji, zdecyduje się w tym uczestniczyć, nie jest pewne. Ostatecznie jednak projekt z uwagami i możliwymi wnioskami mniejszości ma być gotowy najdalej za miesiąc.
3: Przypominamy, po faktach w radio RMF 24 rozmowa z Andrzejem Szejną, posłem Nowej Lewicy, byłym wiceministrem spraw zagranicznych.
2: A na koniec tych faktów gorąca końcówka września dla studentów. Jedni na ostatnią chwilę szukają miejsc w akademikach, inni mieszkań do wynajęcia.
4: Wakacje trochę trwały, także powoli trzeba się zacząć nastawiać.
11: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
12: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
11: To znaczy?
12: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
11: Jak spędzisz ostatnie dni wakacji?
12: Wyśpię się. Przede wszystkim się wyśpię.
3: Zazdrościmy. Te głosy zabrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: My z faktami wracamy punktualnie o 7.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com.
13: RMF Polski Hip Hop.

0: A jak oceniasz tą nową falę, która teraz przez YouTube'a się, że tak powiem, wypromowała? Może jakimiś osobami nie będę bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład BDS jest...
1: No proszę bardzo, no właśnie to jest tak, tylko że wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował. To oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu uderza.

urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku. Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką, to jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował, to świetni ludzie, naprawdę.

0: Meksyk. Moje ziomy pchały Marię, dzisiaj Maria ja chcę być pchana do cwory. Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin. Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz. Wpadę tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się robi!
1: Pomysł na kawałek, wykonanie, luz. Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i haters gonna hate. I truskulowe głowy będą kręcić głowami. Piszą!

0: osobę z tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, tej nowej fali, z którą byś, myślisz, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był?
1: Z BDS-em.
2: Także tak, od góry może. Skimask Wilow na 500.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Do Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach, czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina, kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna, w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hangout. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca, telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy, nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach, przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syp dookoła, nie ma czasu na marzenia, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
5: Przeszedł.

0: zero naszych na topkana. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
1: Przeszedł.

0: parkecie, na parkiecie. Ktoś wali sprzęty i je chowa w wózku z dzieckiem, a ja marzę znów o jakimś innym świecie.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

0: Drogowy poranek w Śląskiem. Doszło tam już do 15 kolizji. Utrudniony jest w tej chwili m.in. przejazd katowickim odcinkiem autostrada 4.
1: Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Marcinie, co się tam konkretnie stało?
2: Przy zjeździe z autostrady w kierunku AWF-u zderzyły się dwa samochody. Jeden pas ruchu jest zablokowany i to powoduje korek na autostradzie A4 na pasach w kierunku Wrocławia. Także tu w Katowicach trzy samochody zderzyły się na drodze łączącej trasę numer 86 oraz 81. Teraz Kobiór i Krajowa 1. Tam auto wjechało do rowu i jeden pas w kierunku Katowic jest zablokowany. Jeszcze trasa numer 94 w Dąbrowie Górniczej. Na jednym ze skrzyżowań do kolizji doszło na pasach w kierunku Olkusza.
1: Czy możliwe jest siłowe wejście do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Co dalej z kandydaturą Macieja Berka?
1: Wraca również Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa, która, jak już mówiliśmy w faktach, wkrótce zaprezentować ma raport w sprawie dwuletnich prac.
0: Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta dziś Pawła Śliza z Polski 2050, który za pół godziny będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Słonecznie i niemal 20 stopni, tak wczoraj było w Zakopanem, dziś ma być podobnie.
1: Trudno w to uwierzyć, bo jeszcze przed tygodniem w Tatrach trzymał mróz i sypał śnieg.
3: Zakopane jest tak gościnne, że zawsze nas tak przyjmuje w takiej pięknej pogodzie.
4: Ale widzę, że co, kawałeczek spaceru już się trzeba rozbierać, tak ciepło.
3: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także musimy się rozebrać, bo jest gorąco, żeby się nie za bardzo sforsować.
1: Usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Piękna jesień niemal w całej Polsce.
0: A w faktach będziemy sprawdzać, jak długo utrzyma się taka właśnie pogoda.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
0: Rząd zajmie się dziś przyszłorocznym budżetem.
1: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Ministrowie mają przyjąć ostateczny kształt przyszłorocznych wydatków i dochodów, a także dziury budżetowej. To ma być budżet z deficytem większym o kolejne 11 miliardów złotych. Ogromnym obciążeniem ma być też spłacanie dotychczasowych zobowiązań, czyli koszty obsługi długu.
7: W roku 2027 wynoszą one 107 miliardów złotych, o 17 miliardów złotych więcej niż w roku bieżącym.
6: Przyznawał minister finansów Andrzej Domański. Budżet będzie więc niezwykle napięty, a założenia przyjęte przez rząd są bardzo optymistyczne. Projekt zakłada wyższą akcyzę, opłatę cukrową, zmiany w podatkach PIT, szereg zmian, które do tej pory się nie wydarzyły. A dla tych pomysłów potrzebne jest zielone światło od prezydenta. Jeśli Karol Nawrocki pod ustawami by się nie podpisał, to budżet trzeba byłoby korygować lub deficyt byłby jeszcze większy. Budżetowi pomogłaby z pewnością mocna waluta, ale obecnie tu ministrowie nie znajdą wsparcia. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar po 3,84, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5,09 zł. Mówiliśmy już o długu państwa, to teraz jeszcze powiedzmy o długach w portfelach Polaków. Niemal 2 miliony dłużników i ponad 40 miliardów złotych zaległości. To najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Średni dług wynosi ponad 20 tysięcy złotych, a eksperci zwracają uwagę, że coraz częściej do spirali zadłużania prowadzą nie kredyty na mieszkania czy samochody, lecz płatności odroczone, opiewające na znacznie mniejsze kwoty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: I my wam tu mówimy dzień dobry, cześć, fajnie, że jesteście. Przemysław Skowron z tej strony.
9: RMF Polski Hip Hop.

gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Zaśpiewam ci ten raz, kochałem tylko raz.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: A zaczynamy od serii alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: One wczoraj do późnej nocy ostrzegały mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
2: W samym Lublinie dwa razy słychać było syreny alarmowe.
3: Pentagon tymczasem wciąż analizuje, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić w Europie i gdzie mają oni stacjonować.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM już za moment Paweł Ślis z Polski 2050. Niespokojny wieczór i noc mają za sobą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny.
3: W sumie dostali 9 SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegających i odwołujących alarmy w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
2: Jak mówiliśmy, w Lublinie dwa razy słychać było syreny. O poranku w faktach reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, to była seria kolejnych ostrzeżeń.
4: Dzień dobry. Ta seria zaczęła się przed 17:00 od SMS-a. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Niewiele później w mieście rozległ się, choć oczywiście nie wszędzie słyszalny, dźwięk syren, ten 3-minutowy modulowany, czyli alarm. Wtedy też mieszkańcy dostali alert RCB. Uwaga, uwaga, uwaga. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Później był ciągły dźwięk syren odwołujący alarm i SMS o braku zagrożenia. Ale to nie był jeszcze koniec, bo tego wieczora i nocy mieszkańcy dostali jeszcze 6 alertów, 3 o ataku na Ukrainę i 3 o jego zakończeniu. Ostatnia wiadomość przyszła przed 12:30 w nocy.
2: Jeszcze kilka tygodni może potrwać przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
3: Pentagon analizuje wciąż, ilu żołnierzy Stany Zjednoczone chcą pozostawić na kontynencie, gdzie mają stacjonować i jak w przyszłości wyglądać ma podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo pomiędzy USA a europejskimi sojusznikami.
2: O szczegółach już teraz z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Wszelkie decyzje zapadną najwcześniej po 1 grudnia, informuje Pentagon. W Waszyngtonie wciąż rozważane są różne warianty. Są już pierwsze sygnały, że dla Pentagonu wschodnia flanka NATO pozostanie istotna. Kraje tego regionu nie powinny obawiać się niekorzystnych zmian, wynika z nieoficjalnych informacji.
6: Szykujemy się na pewno na taką nową rzeczywistość, właśnie transatlantycką, którą obecna administracja nazywa NATO 3.0. Tylko, że NATO 3.0 wcale nie oznacza, że to jest NATO bez Stanów Zjednoczonych. To jest NATO z innym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych.
5: Mówi natomiast Agnieszka Homańska, szefowa gabinetu politycznego szefa MSZ. Ostatecznej decyzji Pentagonu jeszcze nie ma i właśnie najbliższe tygodnie mogą pokazać, jak w praktyce będzie wyglądało to, co w Waszyngtonie coraz częściej określa się jako nowy podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Wielka Brytania tymczasem chce objąć parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej.
3: To nowa inicjatywa w ramach grupy JEF, Joint Expeditionary Force, czyli połączonych sił ekspedycyjnych koalicji 10 państw NATO Europy Północnej. To jest Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Szwecja oraz właśnie Wielka Brytania.
2: Kluczową rolę odegrają brytyjskie okręty podwodne. Porozumienie ma być podpisane w listopadzie.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem w studiu Kraków, krakowskim studiu RMF FM jest Paweł Ślis, poseł Polski 2050, były przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Witam serdecznie, panie pośle.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: Kraków jest przygotowany, nawiązując do tego pytania o Lublin, na ewentualny atak dronowy, na ewentualne takie alarmy?
9: Znaczy, najważniejsze jest to i bardzo się cieszę, że u państwa w radiu padła ta informacja, jak wyglądają te alarmy, co one oznaczają, że alarm, który mówi o zagrożeniu, to jest narastający modulowany dźwięk, odwołujący jeden jednostajny.
8: A pan to wiedział?
9: Oczywiście, że tak. No, to są rzeczy, które uważam, że powinniśmy wiedzieć i powinniśmy obywatelom.
8: A wie pan, gdzie się udać, jeżeli będzie alarm? Gdzie pan powinien się udać?
9: Ja akurat mieszkam w samym centrum Krakowa. Koło mnie są historyczne dwa schrony pod Parkiem Krakowskim, więc no, wiem, gdzie one są.
8: Ma pan zapasy? Ewentualnie, jakby było trzeba?
9: Regularnie robię na co tydzień, ale to są zapasy zwykłe dla domowników.
8: A powerbanki naładowane?
9: Mam małe dzieci, które akurat o to dbają.
8: To jeszcze pytanie, czy chciałby pan powszechnej obowiązkowej służby wojskowej? Czy to jest moment, w którym powinniśmy to rozważyć? Taka propozycja się pojawiła.
9: Nie wydaje mi się, że teraz jest to potrzebne. Wydaje mi się, że powinniśmy wzmacniać sprzętowo naszą armię. Myślę, że wojsko zawodowe jest wojskiem znacznie lepszym. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby robić powszechne przeszkolenie.
8: Przeszkolenie po maturze od razu? Każdy maturzysta i maturzystka na szkolenie wojskowe?
9: uważam, że tutaj akurat ten wiek początkowy byłby właściwy, natomiast myślę, że każdy wiek jest ważny, żebyśmy na wypadek jakiegoś zagrożenia umieli udzielić pierwszej pomocy.
10: A pan odbył szkolenie? Jeżeli każdy wiek jest właściwy, to pytanie, czy pan odbył takie szkolenie?
9: Nie, nie odbyłem takiego szkolenia, ale byłbym gotowy do tego, żeby poznać, czy obsługę broni, czy umiejętności takiej pierwszej pomocy, która powinna być utrwalana.
8: Ja zresztą pan jest gotowy, to dlaczego pan nie odbył? To znaczy, nawet wiceszef MON-u mówił, że przecież dla parlamentarzystów są specjalne kursy.
9: Powiem szczerze, że nie słyszałem, żeby były specjalne kursy dla parlamentarzystów. Uważam, że nie powinny być dla nikogo specjalne kursy. Kursy powinny być powszechne, tak żeby każdy obywatel, który chce, mógł te kursy odbyć.
8: Dobrze, wróćmy do Krakowa. Jest pan w Krakowie i zaczęliśmy od Krakowa. Wszystkie ręce na pokład. Teraz będziecie ratować kandydatkę Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, to znaczy Polska 2050.
9: Znaczy, nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
8: Może pomożecie, jak się zwrócą na przykład. Facebook do pana zadzwonił i powiedział, pomożecie, a pan odpowie, jak Zagierka pomożemy, czy nie?
9: Znaczy, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że oboje kandydaci zaczęli mówić o ustawie Polskiej 2050, o opłacie turystycznej, którą
8: nawet
9: my
8: wczoraj w tym studiu krakowskim, w którym pan jest, Łukasz Gibała powiedział, że podniesie do 20 zł.
9: Myślę, że aż tak drastyczna kwota nie jest potrzebna, bo pamiętajmy o tym, to jest bardzo dużo. Natomiast zacznijmy od czegoś. Te 5 zł, które jest w tej ustawie, może to nie jest wiele. Natomiast przy 12 milionach turystów, które w zeszłym roku odwiedziło Kraków, to zasili nasz budżet.
10: Ale uciekł pan od pytania. To znaczy, czy jeżeli zadzwoni do pana Donald Tusk albo ktoś z Krakowa i powie, pomożecie?
9: Niech spróbuję. Ja czekam na telefon, nie ma problemu, zobaczymy.
10: Ale to pan się to odpowie, pomożemy?
9: Będziemy rozmawiać na ten temat. My mówiliśmy, że nie wystawiliśmy swojego kandydata, ale będziemy mówili o sprawach. Jeszcze raz podkreślam, ja się bardzo cieszę, że oboje kandydaci mówią o tej opłacie turystycznej. Żaden rząd tej opłaty nie wprowadził, dopiero Polska 2050 jako pierwsza złożyła ten projekt opłaty turystycznej i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
10: A pan kogo poprze w tych wyborach?
9: Ja oddam swój głos, bo ja uważam, że na każde wybory trzeba chodzić i zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z tym, jakie uważam, że ten dany kandydat będzie lepszy dla Krakowa.
10: No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowie pan zgodnie ze swoim sumieniem. To znaczy, pana sumienie wskazuje na Monikę Piątkowską czy Łukasza Gibałę?
9: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
10: pan... Ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
9: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
10: Czyli może Łukasz Gibała?
9: Może Łukasz Gibała.
10: Może, czy na pewno?
9: A to już zakreślając krzyżyk przy odpowiednim kandydacie podejmę taką decyzję.
10: Ale ma pan pewność, że Monika Piątkowska ma szansę w tych wyborach? Bo wygląda na to, że to jest klęska koalicji. Nie chodzi tylko o Monikę Piątkowską, ale również o Darię Gosek-Popiołek. To znaczy oboje kandydaci czy kandydatki koalicji rządowej przegrały z nierządowymi czy antyrządowymi kandydatkami.
9: Znaczy, ja słyszałem taką opinię, że przychodząc z dużej polityki wprost do samorządowej polityki, to zawsze jest skazane na porażkę. Pan profesor Flis o tym mówił ostatnio i myślę, że ten kazus Darii, przyjście z polityki warszawskiej, z pozycji posła do polityki samorządowej, nie mając tą polityką za wiele wspólnego, był to duży błąd skazany niestety na porażkę, aczkolwiek powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił, jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież Koalicja Obywatelska
10: nie są tożsame,
9: ma poparcie 30
10: paru procent. Że przyjazd Donalda Tuska nie pomógł Monice Piątkowskiej.
9: To także jest, panie redaktorze, taka zasada, że liderzy przyjeżdżający i popierający kandydatów w wyborach samorządowych nie przynoszą bagażu punktów procentowych, a nawet pewne wątpliwości i pewne uwagi, myślę, wydaje się, wyborców.
10: Panie właśnie, nie chciał pan powiedzieć, na kogo pan zagłosuje, to może pan powie, kto wygra te wybory, pana zdaniem?
9: Znaczy, wszelkie znaki na niebie wskazują, że koszulkę żółtą, niczym tutaj ten mikrofon, koszulkę lidera ma Łukasz Gibała i myślę, że on ma największe szanse. Ciężko będzie koleżance Monice Piątkowskiej przyciągnąć swoich wyborców. Myślę, że ci wyborcy, którzy głosowali zarówno na na Prawo i Sprawiedliwość. Jak myślę, tak, że częściowo na owce będą skłaniać się w kierunku Łukasza Gibały.
10: To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem?
9: Będzie mnie to bardzo bolało, ponieważ my przez te 3 lata próbowaliśmy odbudować zaufanie obywateli do policji.
10: Będzie to pana bardzo bolało, to znaczy, że pan sugeruje, że wejdzie?
9: Znaczy nie, będzie mnie bolało, jeżeli taka sytuacja do takiej sytuacji dojdzie, bo ja uważam, że do wymiaru sprawiedliwości władza nie powinna wchodzić. Tak samo jak mnie bardzo boli to, że władza wykonawcza wkracza do władzy ustawodawczej i pan prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak samo będzie mnie bolało, jeżeli policja wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego.
10: To postawimy kropkę i za chwilę wrócimy do tego tematu. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
3: Między innymi o Darii, Monice i Łukaszu, Paweł i Tomasz. Paweł Ślis, Tomasz Terlikowski. Ciąg dalszy tej rozmowy już teraz w radiu RMF 24.
2: A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 8.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo. Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

zjebane młotki. Zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki na sorki, że byliśmy trochę głośni. Na na na na na na no.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: To wszystko większa chwila temu, czas mija. Buenos dias.

sól, cytryna, sosy, nachos. Siedzimy, pijemy, jedzemy ryja. Z tyłu obok nie sprzyja patrząc. No to żyje jakieś tam chamstwo. I głośno nie bardzo tak ultra. Sekunda, wybaczyło państwo. Dawno nie widziałem kumpla.

0: trafiłby na polski rynek, Skarb Państwa straciłby aż 25 milionów złotych z tytułu nieopłaconej akcyzy i podatku VAT. Zatrzymani cudzoziemcy usłyszeli w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw skarbowych. Jeden z podejrzanych trafił do aresztu.
1: Rząd, jak mówiliśmy dziś w Faktach Ekonomicznych, ma zająć się dziś przyszłorocznym budżetem.
2: A wcześniej w Faktach minister finansów w rozmowie z Bloombergiem. Polska nie ma możliwości zwiększania wydatków publicznych przed przyszłorocznymi wyborami, tak mówi Andrzej Domański i dodaje, nie widzę miejsca na żadne prezenty.
1: Za rok planowane wybory parlamentarne.
2: To zobaczymy, co z publicznymi wydatkami.
1: Rakieta Starship firmy Ilona Muska, SpaceX, określana jako najpotężniejsza w historii, po raz pierwszy osiągnęła orbitę. Rozmieściła 26 satelitów Starlink, a potem z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono.
2: Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Mimo że wodowanie było mniej łagodne niż podczas poprzedniego testu w lipcu, towarzyszyła mu potężna kula ognia nad powierzchnią wody, ale w centrum kontroli SpaceX witano Starshipa oklaskami. Wylądował. Amerykańska agencja kosmiczna NASA pogratulowała potem SpaceXowi, przypominając, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Amerykanów na Księżyc.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Znowu przegrywamy ze Szwecją, tym razem w piłkarskiej Lidze Narodów. Wynik 1-3.
1: Ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM i witamy Patryka Sermańskiego.
5: Dzień dobry. No jedyną bramkę strzelił na nas Sebastian Szymański. To był dobry okres gry w końcówce pierwszej połowy, ale takich momentów mieliśmy jednak zbyt mało. U Szwedów więcej jakości. Wyróżnił się w tym spotkaniu na przykład piłkarz Lecha, Patryk Wolemark. Mankamenty, które trzeba w naszej grze poprawić, wyliczał po meczu obrońca Jan Bednarek.
6: Trochę więcej skuteczności, trochę więcej spokoju w dograniu z bocznej strefy do środka, kiedy jesteśmy już w tym polu karnym, trochę takiej pazerności nam brakuje. Takie bezludności, bo tak naprawdę Okaraż miał jedną wrzutkę i zamienił na bramkę.
5: Po dwóch meczach w naszej grupie w dywizji B mamy jeden punkt na koncie. Emocje w najmocniejszej dywizji A. Włosi wygrali z Turkami 4-1. Francja skromnie pokonała Belgię. Jedynego gola strzelił w końcówce Michael Olise. Hubert Hurkacz z awansem do finału turnieju tenisowego w chińskim Chengdu. To po zwycięstwie nad Denisem Szapowałowym. Pierwszego seta Polak przegrał.
7: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
5: No, tłumaczył nasz tenisista. Dziś w finale o 13 zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W kwalifikacjach do turnieju w Tokio nie poradził sobie Kamil Majszak, ale rywala miał wyjątkowo mocnego. Francuz Arthur Fils pokonał Polaka w trzech setach. Dziewiąty zawodnik rankingu ATP. W kwalifikacjach grał przez gapiostwo.
8: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację.
5: Opowiadał Majszak. Bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, Wozinia, zmęczony sławą. Popularność piłkarz zawdzięcza swojej grze na mundialu. Na Instagramie przed turniejem śledziło go 50 tysięcy osób. Obecnie ponad 28 milionów. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Observer przyznał, że tęskni za dawnym, spokojnym życiem.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: A propos wczorajszego łomotu 3-1 od Szwecji, to trener-selekcjoner Jan Urban po porażce Polski.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Spoko, spoko. Bez nas nie zaczną, wiesz?

0: martwią, jakbym życia przeżył trzy. Mała lubi kilka torebek, Prada Louis chyla Chloe V. A ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

najlepsza, w której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też state, będzie całość jest vegan, USA vegan straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co obszedł system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć. Starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to się przeplatało, to mocno weź. Taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, miks.

ale świetne miejsce, jeśli cenisz wolność w sztuce i dla siebie ten dym cały wzniecasz. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepie po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pokiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzyms, tamto świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle. Gruba, jakby nie mógł trochę wcześniej.

Lala. Lepiej zejdź mi z drogi,

Słuchacie stacji RMF Polski Hip.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmierci.

przecież taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

kawałek do reklamy. Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: z Nairobi.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Na porcja, Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach.
3: Zapraszamy. Czy Polska 2050 poprze w drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa Monikę Piątkowską?
4: Posłuchajcie, co na ten temat mówił Paweł Ślis w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Jest efekt interwencji RMF FM w sprawie obecności rodziców wcześniaków na szpitalnych oddziałach.
4: Stanowisko w tej sprawie zajął krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii.
5: Nie powinniśmy absolutnie rodziców z tych oddziałów wyganiać.
3: W faktach pytamy też studentów, czy są gotowi do nowego roku akademickiego.
4: Nikt nie prosił Polski 2050 o wsparcie Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówi Paweł Ślis, poseł Polski 2050.
3: W warszawskim studiu ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, czy ta partia jest gotowa do wsparcia kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
6: Entuzjazmu dla tej kandydatury u posła nie dostrzegłem, ale oficjalnie Ślis nie mówi nie. Tyle, że nikt o wsparcie nie prosi.
7: Nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce.
6: A jeśli premier zwróci się o pomoc, to jaka będzie odpowiedź Polski 2050?
7: Niech spróbuje. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy. Będziemy rozmawiać.
6: Poseł Ślis może i czeka, ale na pytanie, na kogo on sam zagłosuje, nie chciał jasno odpowiedzieć.
7: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
8: ale pan jest politykiem,
7: to pozwoli.
8: Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
7: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
8: Czyli może Łukasz Gibała?
7: Może Łukasz Gibała.
6: Poseł Ślis podkreślił też, że Gibała ma większe szanse na zwycięstwo.
3: Cała rozmowa do obejrzenia na rmf24.pl. Jest reakcja na informacje RMF FM o braku jasnych reguł dotyczących przebywania rodziców z wcześniakami na oddziałach neonatologii.
4: W faktach mówiliśmy o sygnale od was w sprawie jednego z warszawskich szpitali. Tam mama zgłosiła, że jej prawo do obecności obok wcześniaków jest ograniczane.
9: To nie powinno tak wyglądać, że w zależności od miejsca, od szpitala, mama może być albo nie może być.
3: Nasz reporter Michał Dobrowicz interweniował w tej sprawie u krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii. Michale, i co ustaliłeś?
10: Dzień dobry, jest jednoznaczna informacja. Dla rodziców wcześniaków mogą być obok dzieci w szpitalach, poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy na przykład na oddziale trwa reanimacja. To potwierdza mi konsultant krajowy, profesor Tomasz Czapa, i deklaruje, że przypomni tę regułę w szpitalach w całej Polsce.
5: Rodzice jak najbardziej na oddziałach neonatologicznych mają absolutnie prawo domagać się tego, żeby tam przebywać. Na spotkaniach dla personelu jest to na liście zagadnień do załatwienia i na pewno się tym zajmiemy.
10: Te same zasady już dotyczą przebywania rodziców z dziećmi na szpitalnych OIOM-ach. W tej sprawie wydane zostały rekomendacje i taki dokument może trafić też na oddziały neonatologii. Na pewno będę to dalej sprawdzał.
3: Mówimy o faktach.
4: Samolot amerykańskich linii pasażerskich Delta Airlines zmierzający do Nowego Jorku lądował wczoraj awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie doby.
3: W niedzielę co najmniej 14 pasażerów samolotu Delty z Barcelony do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w portugalskim Porto. Na pokładzie maszyny pojawił się dym.
4: W Wielkiej Brytanii głośno o Sir Renolfie Finesie.
3: Rodzina i przyjaciele tego brytyjskiego odkrywcy twierdzą, że od miesięcy nie mogli go odwiedzić ani się z nim skontaktować.
4: Nie pojawiał się publicznie od 2 lat, mówi Gordon Reiner z Telegrafa. Była szwagierka w BBC mówi, że nie wie, gdzie Fiennes przebywa. Pojawiły się oskarżenia, że 82-latek został przyjęty do kilku domów opieki pod przybranymi nazwiskami z powodu konfliktu rodzinnego z udziałem jego drugiej żony, Louise Millington Coates.
3: Ona nie odpowiedziała na zarzuty ani na prośbę BBC o komentarz.
4: Fiennes został pierwszą osobą, która dotarła na biegun północny i biegun południowy drogą lądową i morską, a także pierwszym, który przemierzył całą Antarktydę piechotą. Jak wspominał, 5 odmrożonych palców nie zatrzymało go w drodze po kolejne rekordy. W maju 2009 roku w wieku 65 lat zdobył Mount Everest. Według Księgi Rekordów Guinnessa jest największym z żyjących odkrywców. Nie pojawiał się publicznie od prawie 2 lat po tym, jak przyznał się do diagnozy choroby Parkinsona.
3: W tym tygodniu na kampusy wracają studenci w akademikach przeprowadzki.
11: Dużo jest wymiany meblami. Zeszyt ja mam jeden. Znam wiele osób, które mają mniej, więc ja już jestem gotowa.
12: Wy trochę tęsknicie za studiami? Czy to jest trochę tak, że można przez wakacje zatęsknić?
13: Moim zdaniem można.
14: Zależy za czym.
11: Za sesją już nie tęsknimy.
13: Nie, ale za ludźmi na pewno.
4: Ze studentkami Politechniki Gdańskiej rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Fakty w RMF FM wracają o 10:00.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.
0: bum, bum.

Ona mnie prosi, bym coś nagrał o miłości jak manam. Mówię dobrze i nawijam, jak świat kocha nas okradać naszych celów, marzeń, czasu, wrażeń, zdrowia, monet, prognoz, żebyś stał się tylko cieniem tego, co mogłeś osiągnąć. Babcia dała mi złotego słonia, bym je wspierał szczęściem. Zastawiłem go w lombardzie, pamiątka spłonęła w plecce. Tylko śmierć wie, jak tęsknię, moralność poniosła klęskę. Czy dalej myślisz, że najbliżsi ci będą

0: was okradać.
1: O miłości jak depto, poznałem trochę ludzi. Zdradzają się często, przytulając do gotówki. Nagierany pod powieką, widzę nim zasnę lekko. Nie staliśmy na ołtarzu, a będziemy razem wieczność. O miłości jak jantar, to wymyślił nam niebo. Jaki ma zgasić aplos, by zobaczyć kto jest ze mną. Świat nie wybacza jak karma, tylko ładno wrzuca w ciemność. Zakochani po uszy, lecz nie słyszą krzyku wewnątrz.
2: RMF Polski Hip Hop.

jak zwykle kolkę. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto

0: nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie, nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie, nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się, no bo

0: głowę metli. Porzucał cebulami we mnie tłum. Drażniłem i tak jak pszczoła, co mówi, że lepszy miód jest rojowi muchy. Wiem, że to trudne, wiem, że to trudne, ale wolę to niż nudne. Wolę to niż moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wularem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: przychodzi, to jest nowe gówno.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
5: Bipolarnie patrzę na te parę spraw wokół. Wychował schizofrenik ten świat pokus. Powiedz, jak tak wszystko szybko się zadziało. Miałem tu

0: dam, da dam, da da dam, bam, ba bam, bam, bam, bam. Wow.
1: Zimna matcha latte. Robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię

0: nie marypi.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: W RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Prezydent od rządu dla lepiej zarabiających Polaków.
4: Dostać mogą 3600 zł rocznie. Zaczynamy od proponowanych zmian stawek podatkowych.
3: A potem w faktach ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu.
4: Tam doszło do eksplozji w szafce należącej do 15-latka.
3: Korek przed południem na obwodnicy Krakowa, ponad 10-kilometrowy na pasach w stronę Katowic.
4: Ostrzegamy, ale będzie też w faktach hojność a la Gianni Infantino.
3: Za kilka minut rusza posiedzenie Rady Ministrów. Pierwszym jego punktem jest przyszłoroczny budżet. Drugim projekt nowej ustawy o podatku dochodowym. On zawiera zmiany stawek PIT i wprowadzenie nowego progu.
4: Zatem koncentrujemy się na stawkach podatkowych. Krzysztof Berenda otwiera fakty o 10. Krzysztofie, co praktycznie zmienia ta ustawa?
5: Zmieni dzisiejsze dwie stawki podatku PIT, czyli 12 i 32, w 3 stawki PIT. No i tak, za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% podatku PIT. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24%, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych będziemy musieli odprowadzać fiskusowi 32%. Generalnie ta zmiana jest prezentem dla lepiej zarabiających. Oni zaoszczędzą nawet 3600 zł rocznie. Dla słabiej zarabiających zysk będzie żaden. Minimalnie stracą ci najbogatsi, bo o jeden punkt zostanie podniesiony podatek dochodowy dla milionerów. Oczywiście, podkreślamy, wejście w życie tego wszystkiego zależy od akceptacji Sejmu, a potem od podpisu prezydenta, a z tym bywa ostatnio różnie.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
4: Ewakuacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Mazurskiej w Elblągu. W jednym z pomieszczeń doszło tam do eksplozji.
3: Z nami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
7: No, według moich nieoficjalnych informacji w szafce należącej do 15-latka doszło do wybuchu nieznanej substancji. Uszkodzona została jedna ze ścian. W pomieszczeniu na szczęście nie było nikogo. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Wezwana została też specjalistyczna grupa minersko-pirotechniczna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, aby zbadać, co dokładnie eksplodowało w szafce nastolatka i czy dalej istnieje zagrożenie wybuchem.
3: Koniec utrudnień na autostradowej obwodnicy Krakowa, ale nie koniec korka.
4: Między węzłami Kraków-Balice, Bielany zderzyły się 4 samochody osobowe, jedna osoba została ranna, zablokowany był pas jezdni w kierunku Katowic. No i teraz zator aut, trzeba rozładować, korek zaczyna się jeszcze przed Łagiewnikami, ostrzegamy.
3: Czy Gianni Infantino podzieli się pieniędzmi?
4: Szef FIFA w liście do 6 kontynentalnych federacji, do którego treści dotarło BBC Sport, potwierdza, poprze największy poziom dodatkowego finansowania, jaki można przekazać w sposób odpowiedzialny, z szacowanych na ponad 6 miliardów dolarów rezerw gotówkowych. Infantino, przypominamy, jest pod presją w związku z porzuconym planem FIFA Forward Enterprise, który zakładał sprzedaż udziałów w Mistrzostwach Świata i innych rozgrywkach piłkarskich prywatnym inwestorom.
3: List Infantino wysłany został po tym, jak UEFA i CONCACAF, Federacja Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Karaibów zażądały od FIFA wypłat.
4: Prezydent UEFA Aleksander Czeferin oraz szef CONCACAF Victor Monteliani proponują, by każdy z 211 związków członkowskich FIFA otrzymał w cyklu 2027-2030 co najmniej 10 milionów dolarów na rozwój. Propozycja ta zostanie rozpatrzona przez Radę FIFA 15 października, a w przyszłym roku Gianni Infantino po raz czwarty kandydować będzie w wyborach na szefa piłkarskiej centrali.
3: Wybory w marcu. Przeciwnicy Infantino mają czas do 18 listopada na znalezienie alternatywnego kandydata. Ostatnie dni września nad morzem zapowiadają się ciepło i słonecznie.
4: Turyści chętnie z tej pogody korzystają. Jak mówią, można się jeszcze nawet poopalać.
8: Piękna pogoda, cieplutko, fajnie. Kto by pomyślał?
9: Podoba się pani nad morzem?
10: Bardzo. Teraz to mieszkamy na Dolnym Śląsku.
8: Wczoraj po południu leżaczki wzięłyśmy sobie na plaży. Tak z 2 godzinki poczylowałyśmy. Tak? Jesteśmy właśnie po śniadanku, brzuszki pełne. Idziemy na molo teraz sobie poodpoczywać troszkę. A później plaża na pewno będzie, jakiś obiadek i dzień zleci.
4: No i tak zlatuje dzień na plaży w Międzyzdrojach. Z wypoczywającymi tam rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
3: To my już dziękujemy za uwagę. O 11 nowe fakty zapraszamy w imieniu Anny Wachowskiej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

życie daje i bierze jak chce. To random. Gwiazdki tu miałem jak Michelin, bo warto próbować, wariat. Menu degustacyjne, każdy wariant. Jezus Maria. Imprezy jak w filmie i byłem na dnie, a mistrzem pływania nie jestem. Mówię uczciwie i liczę do trzech i działam na raz, bo szczęście nie jest cierpliwe, każdy czasami ma lipę. Muruj hałapę, zarób tapetę, narzekasz ciszej, chwalić się też ci nie radzę, ochłon.

Jamajka. Nie dygaj mam tu przepis na strumień, co płynie jak petrodolary. W mózgu jak w banku. Najlepszy safe, on nigdy nie został złamany. Cały mój sekret to ja, moje zasady, sposób jak tu wychowany, gdzie co widziałem i byłem widziany.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

flery. Ja znam już dobrze te pętle. Na karuzeli emocji spojrzenie mam obojętne. Wciąż dokuczają mi brednie. Świat podziwiam jak za mgłą, jakbym stale żył we śnie.

Miałem to robić jak Midasa, dotykam jak suchy pędzel płótno. Wokół tu każdy wygrywa się, noga podwinie, znów będzie pusto. Myślałem, że to niepewny grunt, a wdepnąłem w gęste. Trochę to śmieszne. Chciałbym uwierzyć dziś w lepsze jutro. Nim się obejrzę, to będzie za późno. Zegar przebiegnie północ. Może przebudzę się ze snu wreszcie. Łuki tu nieźle utknął. Oby nie lewą nogą, no bo może być wiecznie trudno.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Yeah. Jedyna matma jaką znam. Talent i praca dają hajs. Leniwe cipy mają czas. Cały czas. Cały czas.

0: futbolist jak flexib. Dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten teraz nie zna nic prócz presji.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, a w faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Anna Wachowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Wypadek autokaru szkolnego na Mazowszu, są poszkodowani. Kolejne zatrzymania w głośnej sprawie Collegium Humanum. Kim są osoby, które znalazły się na celowniku CBA? Zapytam o to reportera RMF FM. Polecamy także fakty kulturalne. W nich o czwartej części mumii. Autokar szkolny zderzył się z ciężarówką w miejscowości Osowiec na Mazowszu. Jedna z opiekunek trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma powierzchowne stłuczenia i otarcia. Autobusem podróżowało w sumie 37 osób. Ponad 15 kilometrów ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic. Po wypadku na wysokości węzła Bielany utworzył się zator, który zaczyna się już na wysokości Łagiewnik. Jezdnia jest już odblokowana, ale jego rozładowanie chwilę potrwa. Kolejne zatrzymania w aferze Collegium Humanum. W ręce funkcjonariuszy wpadło 6 osób. W faktach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Kim są zatrzymani?
4: To osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach wyższych, są z Mazowsza oraz z Wielkopolski. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali je rano na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum. To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Zarząd prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach chce odszkodowania od Skarbu Państwa. Chodzi o ponad 5 miliardów złotych. Pozew w tej sprawie trafił do sądu. Na linii faktów reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
5: Jestem.
2: Marcinie, za co to odszkodowanie?
5: Chodzi o straty, jakie zdaniem właściciela kopalni Silesia miał przynieść interwencyjny import węgla. To decyzja premiera sprzed 4 lat, a związana z kryzysem energetycznym. Dwóm spółkom Skarbu Państwa zlecono wówczas interwencyjny import węgla. Miały im też być zapewnione państwowe gwarancje finansowe, pokrycie kosztów oraz priorytet organizacyjny w portach i na kolei. I to wszystko, zdaniem właściciela czechowickiej kopalni, miało ostatecznie doprowadzić do zaburzenia konkurencyjności na rynku węgla w Polsce, a swoją szkodę firma wycenia teraz na ponad 5 miliardów złotych.
6: Fakty i ludzie.
2: Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego. Rozpoczynają go już pojutrze. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowanych miejsc. Szczęśliwcy już przeprowadzają się.
7: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenie, o tam pani na mnie czeka.
8: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
7: Jeszcze nie byłam. Jest kolejka, żeby się zameldować.
8: Pójdziemy razem?
7: Możemy pójść razem, tylko wejdę. Czuję stres. Nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafi.
8: Serce bije? Wchodzisz po tych schodach?
7: Bije. Jest już śmiech, ale jest stresu, proszę. Fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
8: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
7: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja, jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
2: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, towarzyszył jej trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. RMF FM, czas na fakty kulturalne, w studiu Marlena Chudzio.
3: Dzień dobry.
2: Na początek informacje dla tych, którzy wyczekują na czwartą część Mumii.
3: Tak, dla tych, którzy będą musieli poczekać trochę dłużej, bo premiera, przypomnę, została przesunięta z października przyszłego roku na maj 2028. Ale mamy przecieki z planu. W sieci pojawiły się zdjęcia Brendana Frasera w scenie z nietypowym, przypominającym rakietę samochodem. Ujęcia nakręcono na terenie dawnej bazy wojskowej, pas startowy zmieniono w tor, po którym bohater rozpędza imponujący eksperymentalny pojazd. No, trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie. W Starym Sączu trwa jubileuszowa 30. edycja jesiennego festiwalu teatralnego. To impreza z dużym rozmachem, przyciągająca teatralnych praktyków i miłośników sceny.
9: 40 wydarzeń, aż 18 spektakli. Policzyłem też, że na scenie Sokoła pojawi się 102 artystów, a wśród nich tak wybitni, ale też bardzo popularni aktorzy jak Anna Seniuk, Jan Englert, Daniel Daniel Olbrychski.
10: Wyliczał dyrektor artystyczny imprezy Janusz Michalik. Festiwal kończy się 18 października. W Płocku podczas 16 Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych dziś gościem specjalnym jest Jan Englert. W programie imprezy są projekcje filmów z audiodeskrypcją oraz spotkania z twórcami. Zapoznać będzie można się z najgłośniejszymi produkcjami mijającego roku, które między innymi znalazły się wśród oscarowych nominacji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: A tutaj cały czas byle do piątku w RMF FM. Ola Filipa.

całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

czas. Wracam sen na chatę i mnie wita miłość na nowej kanapie. Odpalamy serial i wcinamy czekoladę. Wolę kole albo słone, może raczej co na pozór nie pasuje, smakuje wybornie razem. Tak jak ty i ja, każdy z nas to inny świat, ale smak twoich ust to mój ulubiony smak. Boże, jeśli mogę, no to proszę, nic mi nie odbieraj, mogę

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję.

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mą.

pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się sprół. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczy jak student. Po

dnia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

ostatnio. Tak samo mi, jak i tobie, czasem coś nie pykło i się nie wstydź, bo nie ma czego, jestem przecież z tobą. Cały syf biorę na siebie. Daję słowo taki banał, jak cały ten rap i siema nara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie pójdź.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Idzie dalej karawana, nie skończy nawet jak kurwy skaczą na barana.

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, mamy trawę i pistolet. A ziom, który ma papiery na

0: pierdolę.
1: Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment, jak dwie paki na betonie i rozjebiesz czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień, w aucie nocy 90 BPM.

0: zapalam sklifa, włączam rap.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyskich hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie.

0: słowo. Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko jak na kogoś co miał skończyć kopiąc rowy. Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska.
3: Dwie osoby trafiły do szpitala, poszkodowane są także dzieci. Na początek wypadek autokaru szkolnego na Mazowszu. Na miejscu jest reporterka RMF FM. Pod lupą faktów państwowa kasa i wydatki na obronność. Niebezpieczne tatrzańskie szlaki i turystyczne Eldorado w Międzyzdrojach.
4: Mamy tutaj rybny paradajs.
3: To są fakty w południe. Opiekunka i kierowca autokaru trafili do szpitala w wyniku wypadku w Osowcu koło Grodziska Mazowieckiego. Autobus, którym podróżowała wycieczka szkolna, przypominamy, zderzył się na skrzyżowaniu z ciężarówką. W miejscu wypadku jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Dzień dobry, Magdo. W jakim stanie są dzieci?
5: 11 ma niegroźne obrażenia, głównie powierzchowne stłuczenia i obtarcia. To uczniowie klas 4 i 5 szkoły podstawowej w Adamowiźnie w powiecie grodziskim. Przed chwilą autokar zabrał dzieci z powrotem do szkoły, skąd teraz odbiorą ich rodzice. Do wypadku doszło tutaj, na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Dębowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący ciężarówką skręcał w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu autokarowi. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. W sumie w autokarze jechało 37 osób, 32 uczniów, 4 opiekunki i kierowca. Na miejsce wezwano 3 zespoły ratownictwa medycznego i LPR. Droga w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna. Z Osowca Magdalena Greinert.
3: Jedna osoba ucierpiała po zderzeniu 3 samochodów na Krajowej 19 w Zagrodach Łukowieckich na Lubelszczyźnie. To odcinek Kock-Lubartów. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo.
6: Fakty i pieniądze w RMF FM.
3: 4,5% PKB. Tyle w przyszłym roku Polska ma wydać na obronność. To kluczowy obszar wydatków w przyszłorocznym budżecie, nad którym pracuje dziś rząd. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, 4,5% PKB. To ile złotych?
7: Prawie 200 miliardów złotych. Dużo, choć mniej niż planowe wydatki w tym roku. O niespełna 2 miliardy złotych. Ponad 30% finansowania nie pochodzi z budżetu państwa, lecz z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli między innymi z pożyczek. Kwota 200 miliardów złotych może robić wrażenie, ale jak wypadamy w porównaniu z krajami w gospodarce wojennej? Ukraina planuje wydać w przyszłym roku na obronność, uwaga, aż 44% PKB. To ma być około 425 miliardów złotych. Problem w tym, że Ukraina ma coraz większe problemy z płynnością finansową, bo nie otrzymała spodziewanego zagranicznego wsparcia. Jeszcze większy budżet wojenny planuje Rosja. Kreml zamierza wydać w przyszłym roku na armię, po przeliczeniu, niemal 800 miliardów złotych, 4 razy więcej niż my.
3: Najlepszą odpowiedzią na akcje sabotażowe, których dokonuje Rosja, jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, przekazał w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte przed spotkaniem z premierem Litwy. Rosja kontynuuje lekkomyślną kampanię wrogich działań wobec sojuszników z NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Ale to się nie udaje. Nie udaje jej się to wobec Ukrainy i nie udaje się jej to podważenie naszej jedności i determinacji we wsparciu dla Kijowa. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny. Zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej. Podkreślał Mark Rutte. Estonia poinformowała dziś, że sierpniowy pożar w tamtejszej firmie zbrojeniowej był wynikiem podpalenia zleconego przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Wybieracie się na tatrzańskie szlaki? Uważajcie, w wyższych partiach zalega śnieg.
8: Generalnie śnieg leży szczególnie po północnej stronie, czyli tych zacienionych sektorach powyżej 1900 metrów. I tak naprawdę jest to chyba już ciągłość śniegu. Zaczyna się z niego robić tak naprawdę taka szklanka. Czyli te warunki z rana przede wszystkim nie są zbyt bezpieczne. I w wyższych partiach Tatr koniecznym jest używanie raków, czekania kasku. Potrzeba też umiejętności posługiwania się tym sprzętem. Wczoraj też mieliśmy parę interwencji takich, gdzie osoby, które wybrały się wysoko w góry, nie posiadały sprzętu, były nieprzygotowane i zostały zaskoczone przez warunki.
3: Po turystów trzeba było wysłać śmigłowiec ratunkowy, dodaje Andrzej Marasek, ratownik odpowiedzialny za monitorowanie zagrożenia lawinowego. Interes jeszcze się kręci, przyznają sprzedawcy w Międzyzdrojach. I choć to już
2: już jesień, nie narzekają na brak turystów.
4: Całkiem okej, sporo ludzi się kręci.
9: Co tutaj można dostać u pana?
4: Krewetki, oszczędniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlanum, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru mamy tutaj rybny paradajs.
9: A co najchętniej ludzie kupują?
4: Węgorze, łososie, krewetki, ośmiorniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
2: Wyliczał sprzedawca w wędzarni ryb. Rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Połamar. A w kolejnych faktach powiemy o tym, jak rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zaniku naturalnej wiedzy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami.

cały to niż moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ularem muszę w końcu pobić świat.

jak ponton w tym oceanie łez. Składałem CV w Metal Tech, teraz w FAE. Kupuję mojej mamie dom we Włoszech za reklamę. Pop,

0: chodzi, to jest nowe gówno.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Nadal pamiętam jak wczoraj swoje pierwsze naje. Na tripy komunijny rower, a nie wespę miałem. Wtedy zabierała siora mnie na festiwale. Dalej w sobie trzymam gnoja tego przed legalem.

może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla szczęścia. Hej, hej, hej, może kiedyś tam będziesz. Hej, hej, hej, hej, hej, nie potrafię nic więcej dla

ścigaj mam tu. Przepis na strumień, co płynie jak petrodolary. W mózgu jak w banku. Najlepszy safe, on nigdy nie został złamany. Cały mój sekret to ja, moje zasady. Sposób jak tu wychowany, gdzie co widziałem i byłem widziany.

0: świecie.
1: Tu stajesz w konkursie na składanie ofert.
0: Ja mam cynę.
1: Od pani, co wcześniej zajrzała do
0: dołu. Da się odegrać, rzuć jakąś liczbę. 7, 8, wygrywa.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM. Wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Anna Wachowska.
2: Wypadek trzech samochodów i busa na trasie S3 na Dolnym Śląsku. Są poszkodowani. Polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z blokiem Mercosur odrzucony. Co to oznacza? Zapytamy dziennikarza RMF FM. Pod lupą naukowców sztuczna inteligencja, a tradycyjny dostęp do wiedzy. Wypadek na trasie S3 na Dolnym Śląsku. Na węźle Głogów Południe zderzyły się trzy samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Pilna informacja ze Słowacji. Uczeń zaatakował nożem koleżankę i dwie nauczycielki w szkole podstawowej w miejscowości Staszków na północy kraju. Jedna z nauczycielek zmarła, a uczennica jest w stanie krytycznym. W Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim rozpoczyna się posiedzenie sądu rodzinnego, który będzie decydował o losach 13-latka. Chłopak miał planować zamach z użyciem noża w swojej szkole podstawowej. Wpłynął wniosek o zastosowanie środka wychowawczego. Policjanci udaremnili plan nastolatka. Wczoraj wczesnym rankiem zatrzymali go w domu. W szkolnym plecaku znaleźli 30-centymetrowy bagnet. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie są dotychczasowe ustalenia?
3: 13-latek podczas przesłuchania prowadzonego przez policjantów przyznał się do tego, że planował atak na uczniów w szkole, składał wyjaśnienia w obecności ojca. Z badania wymaga jeszcze motywacja nastolatka. Wiadomo, że uczestniczył w internetowych forach z treściami ekstremistycznymi. Nie jest wykluczone, że powodem zachowania była chęć zaimponowania innych. Otwarta zostaje kwestia tego, czy działał pod czyimś wpływem. Wiadomo, że o swoich planach poinformował osobę, obywatela Szwecji, z którą grał w sieci. Ta osoba zawiadomiła policję. Ostrzeżenie otrzymała komenda główna, która przekazała je do Wąbrzeźna. Ten alert potraktowano bardzo poważnie. Wiele wskazuje na to, że zamach udaremniono w ostatniej chwili. Atak miał nastąpić wczoraj.
2: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie umowy Mercosur. To, przypomnijmy, umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a grupą państw Ameryki Południowej. Budziła ona duże obawy także polskich rolników o to, że nasz rynek zostanie zalany przez towary zza oceanu. Chodzi głównie o mięso i warzywa. Na linii Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witaj, Krzysztofie. Polska chciała zawiesić Mercosur. Trybunał się nie zgodził. Dlaczego?
4: A dlatego, że polski minister rolnictwa Stefan Krajewski przystał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo koślawy wniosek. Polska, cytuję tutaj oficjalne stanowisko Trybunału, nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej oraz nieodwracalnej szkody dla polskiego rolnictwa. Minister nie udowodnił także, że mięso z Ameryki Południowej może trafić na polski stoły nieprzebadane i że może stanowić zagrożenie. Nie dostarczył także, czytamy w oświadczeniu, precyzyjnych wyliczeń, że polscy rolnicy rzeczywiście ucierpią finansowo na otwarciu naszego rynku. Właśnie dlatego Trybunał Sprawiedliwości nie zgodził się na pilne zawieszenie Mercosuru. Jeszcze będzie się tym zajmował i dopiero za kilka miesięcy będzie oceniał, czy ta międzykontynentalna umowa została zawarta legalnie. Polska chciała, żeby do tego ostatecznego rozstrzygnięcia Mercosur zawiesić, no ale jak widzimy, rząd nie potrafił tego wywalczyć.
2: Problemy z funkcjonowaniem kont i aplikacji mBanku. Klienci zgłaszają utrudnienia z dostępem do płatności i historii rachunków. mBank potwierdza awarię, zapewnia, że środki klientów są bezpieczne. Trwa usuwanie usterki. Płatności kartą działają bez utrudnień.
5: O sztucznej inteligencji w faktach RMF FM.
2: Czy upowszechnienie sztucznej inteligencji może utrudnić nam dostęp do wiedzy?
6: Takie pytanie zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze. Wyniki badań, które przeprowadzili, wskazują, że to niestety możliwe.
2: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Dzień dobry.
2: Na czym te badania polegały? Dzień dobry.
6: Analizowano 27 dużych modeli językowych, które napędzają popularne chatboty, takie jak ChatGPT, Gemini czy Claude. Testy prowadzono na 155 tematach, od globalnych po bardzo lokalne, drobne. Lista około 70 milionów indywidualnych odpowiedzi generowanych przez AI pokazała, że nawet najbardziej zaawansowane modele oferują treści o blisko 20% mniej zróżnicowane niż nawet tradycyjna wyszukiwarka Google. Jeśli właśnie chatbotom oddamy poszukiwanie informacji, narazimy się na coraz bardziej jednolity przekaz, z którego treści nietypowe, oryginalne, odbiegające od dominujących schematów będą po prostu stopniowo eliminowane. By na nie trafić, trzeba będzie się postarać, a nie każdemu będzie się chciało.
2: Nie przegapcie faktów o 14:00, w nich akcja sprzątania plaży w Ustce i okolicach.
7: Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków.
2: Słyszymy się za niespełna godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na zegarze już 4 minuty po godzinie 13:00. Tutaj byle do 5:00.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

akordeonista, wsiadł na stacji uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę, gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

5 historię albo wyjątkową rozmowę, zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Hey buddy, siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zapisę.

wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Help me, bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Help me, bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy. Gdybym nie trzeźwiał od paru dni, jedyny pomysł to był znowu polać. Gdybym nie mógł trafić kluczykiem do drzwi i znów wyjebałaby z klubu ochrona. Się snuł po Krakowie bez celu jak syf i dał bezdomnemu 25 koła i wrócił taksową na zrywę jak świr, tylko po to, by znowu coś zaryzykować. Proszę cię, pomóż mi zacząć to wszystko od nowa, jak wtedy, kiedy jest Sylwester. Wokół mnie krążą chuj dziwne postacie, nie wiem czego chcą, ode mnie jest niezręcznie. Nie mam ochoty być niczym kumplem, nie mam ochoty na wódę czy kreskę. Duszę się w domu przez to, jaki vibe mają ludzie i jaki zapach ma powietrze. Please help me, bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Please help me, bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Please help me, bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy w Polsce. Słucham Pink Floyd, lecę z rozkminką do obcych ramion, czasem jest za blisko. Moje światy mają już za długo wojnę, aby coś naprawić trzeba chyba zniknąć. Palę ognisko, w 5 minut 100 koła zrobił mi bitcoin. No co mam walczyć, może wystarczy, spokojnie patrzę sobie na to wszystko. No pięknie wyszło. Bo nie wszystko mogę powiedzieć do telefonu, a wy znowu nie odbieram. Bo tak rzadko proszę cię o pomoc, więc dlatego pewnie to już nie dociera. Bo też czasem mam sytuacje, w których czuję się samotny. Wcale nie ma to znaczenia, ile kurwa zarabiamy forsy.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

miejscu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest, co jest, co jest. Gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płód. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdą.

rękach i nigdy nie będzie na czas. Chciałbym znowu widzieć was, zobaczyć jak się budzi Gdańsk.

czymkolwiek jest, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Przerobiłem wszystko, aby dzisiaj być tu. Co niesie dla nas przyszłość, nie wiem, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że

0: szczęścia, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Miami, San Francisco, holy Hollywood. Wiesz, że robiłem wszystko, by dzisiaj być to, co niesie dla nas przyszłość. Nie wiem, nie wiem już.
1: RMF Polski Hip Hop.
2: Dziki wschód, Polska B, czuję głód, mam co jeść, piszę tekst, bo to we mnie drzemie, mam zimowy sen.

spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym, jak portfel był pusty. Musiałem się napocić, tak jak Bruce Lee, za placem Kościuszki sprzed

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

the survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM wszystko co najważniejsze o tej porze ma dla nas Anna Wachowska.
2: Rząd uchyla się od odpowiedzialności za porażkę przed unijnym trybunałem. Chodzi o odrzucenie polskiego wniosku o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Dolnego Śląska. Są problemy na trasie S3. Przeniesiemy się do Ustki, będzie o akcji sprzątania plaży z powodu podejrzanej substancji. Rząd zrzuca odpowiedzialność na swoich poprzedników z PiS za porażkę przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. TSUE odrzucił dziś polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy Mercosur. Warszawa, przypominamy, złożyła skargę w obawie przed zalaniem polskiego rynku przez towary z grupy państw Ameryki Południowej. Na konferencji rzecznika rządu Adama Szłapki był reporter RMF FM Igor Skrzypek. Przed kancelarią premiera jest nasz wóz satelitarny. Witamy. Igorze, co usłyszałeś?
3: No, rzecznik rządu przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowały interesów Polski na etapie negocjacji umowy Unia Europejska-Mercosur.
4: To były prace, które trwały od lat. Najpierw na poziomie ogólnym, kierunkowym Rady Europejskiej. I to był ten moment, kiedy przede wszystkim można było formułować te najważniejsze postulaty polityczne.
3: Przekonuje Adam Szłapka, ale stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prezentuje też szereg zarzutów do formy, w jakiej Polska zgłosiła sprzeciw. Tu cytat. Polska nie dostarczyła najmniejszej konkretnej wskazówki umożliwiającej ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia i nieuchronności poważnej i nieodwracalnej szkody. Sprzed kancelarii premiera Igor Skrzypek.
2: Ostrzegamy kierowców. Zablokowana jest S3 na wysokości węzła Głogów Południe na Dolnym Śląsku. Chodzi o trasę w kierunku Zielonej Góry. Zderzyły się tam dwie ciężarówki.
5: Taki jest świat. Takie są fakty.
2: Starcia licealistów i skrajnie lewicowych aktywistów z policją we Francji. W ruch poszły kamienie i butelki. Na linii faktów korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz. Marku, co jest powodem tych zamieszek?
6: Licealiści protestują przeciwko zapowiadanym przez rząd cięciom budżetowym w szkolnictwie. Już od wielu lat żądamy większej liczby nauczycieli, bo na razie ich brakuje. Lekcje są ciągle odwoływane. Kiedy jest gorąco w klasach, brakuje wentylatorów. Natomiast w zimie prawie nie ma ogrzewania. Na czym jedna z protestujących w Paryżu licealistek. Strajkujący uczniowie i skrajnie lewicowi aktywiści blokują wejścia do ponad 200 liceów w całym kraju. Niektóre szkoły średnie zablokowane są już od dwóch dni. W starciach ulicznych rannych zostało już co najmniej około 30 uczniów i policjantów. Głównie na imigranckich przedmieściach Paryża, gdzie według nauczycieli do licealistów przyłączyły się młodzieżowe bandy oraz w Nicei na francuskiej Rywierze i w Lille na północy Francji.
2: Atak hakerski na bazę danych Pentagonu. Jak informuje stacja ABC News, ujawniono dane blisko 3 milionów osób, w tym szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilne. Do wycieku danych doszło także z portalu rekrutacyjnego Federalnego Biura Śledczego. Plaże w Ustce i okolicach są zamknięte po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, najpewniej substancji ropopochodnej. Najwięcej zanieczyszczeń znaleziono w rejonie Ustki, Przewłoki, Rowów i Rusinowa. Na promenadzie w Ustce jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak wygląda sytuacja?
7: Dzień dobry, w Ustce dziś piękna, słoneczna pogoda, bezchmurne niebo, ale niestety przy wejściach są poustawiane bramki i tablice z napisem zakaz wstępu, plaża czasowo zamknięta, a obok wyjaśnienie, że jest to spowodowane stwierdzeniem na plażach substancji o wyglądzie wskazującym na substancję ropopochodną. To nie jest duża czarna plama, którą zobaczymy z promenady, ale niewielkie, lepkie grudki i okruszki, które większe fale wyrzuciły na brzeg. Część z nich zdążyła już wymieszać się z piaskiem.
8: No, wiemy, że w wyniku falowania dostała się na brzeg. To jest potwierdzone, z lądu to nie pochodzi.
7: Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku, pracownicy idą plażą krok po kroku i ręcznie zbierają zabrudzony piasek.
8: Ludzie, którzy będą spacerować po plaży, bądź sami czy ze zwierzętami, rozniosą materiał, wymieszają go z piachem, co utrudni jego usunięcie. Jesteśmy zmuszeni pracować całkowicie ręcznie przy użyciu worków i łopat.
7: Stąd konieczne było zamknięcie wszystkich zejść. Próbki zostały przekazane do badań, aby potwierdzić, co to dokładnie jest. Z Ustki Stanisław Pawłowski.
2: Nowe fakty w RMF FM za niespełna godzinę. Będzie o sensacji ornitologicznej. Zapraszamy na 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To jak tam ogrzaliście się już w pracy po tej zimnej nocy? Zaraz wam powiem, jak to jest...

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

Dawnym optymistą z misją, żeby się żyło inaczej. Kilka baniek prysło, a kiedy się marzenia ziszczą, wtedy tacy jak my znikną, pozostanie po nas jedynie pamięć. Anielskim głosem.

0: pozdrawiam wszystkich, daję hombi.
1: Młody wóz znów zaczyna, znasz mnie. 2020, lat 19, chwila. Maybach, Pullman, pull up, limuzyna, Tolpine, wiraż, grupa restauracyjna, CS.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: A może tak wszystko rzucić, wyjść nie wrócić, abonamenty, rachunki, umowy, gadżety, wszystkie klucze zabrać, jedynie narty. Nie pamiętam już górach, zimy, wszystko na jedną kartę. W chuju mieć dual sim, zmęczyła mnie trasa. Niechęć do ludzi i miasta nie dziwi. Pomóż mi znaleźć hotele, w których mój laptop nie pamięta hasła do wifi. Jakie hotele? Chcę w sercu go spać. Nocą nie widujemy drogi mlecznej. Miewamy problem z laktozą, dozo. Ponoć na szczytach już śnieg pada. Pozwól, że przepadnę w Bieszczad. Skoro za miastem nie przepadam, spoko, że lecimy sobie na ośkach. Kiedy wieczorami otwierasz okna, szkoda z kolei, że na moich oczach z 11 poleciał sąsiad. Odnoszę wrażenie, że miasto generuje całe to zło. Odnoszę wrażenie, odnoszę je sobie daleko stąd.

może by tak wszystko rzucić? Tata mnie uczył wyjść po gazetę i nigdy nie wrócić. Duszę się w duszy. Co? Gra na nerwach, fakty, ludzie oraz zwierzęta. Baba, co znów zmienia rolkę przy kasie. Twój dźwięk SMS, moja oszczana felga. Myślałem chociaż, że pisanie tekstu wciąż mnie bawi. Pusta kartka, znowu złożę ją 8 razy. Pieprzyć jadę góry na spoczynek jak Pershing. Drzwi nie muszę zostawiać zamkniętych, to je na klucze tak jakby Andrzejki. Pieprzyć doświadczeń, bagaż mam podręczny. I jadę taką drogą, że telefon zacznie śnieżyć. Wszystko w bieli, patrzę na tropy, są wilki na szlaku. Alfa zostaje w garażu, mam cichą nadzieję, że zmyli wam dachy. Przykucne chwile, spojrzę w niebo, lekko świecą. I dam swym przyjaciołom echo. Tylko tym, którzy tak jak ja od życia też coś chcą. I jadą na południe, nie na zachód jak Petrzu Bo.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: let me know all these fans at my shows, but your face never shows up here. Damn. I was born with the smoke in my lungs. It's cold in this place where I'm from. You said you gon' ride with pain in your eyes. I know I'm about to die for my love.
1: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

czasami prysznic. Albo czekam wieczność, nawet jak chowasz mi rzeczy tam, gdzie nikt nie znajdzie ich i strzezną. Dzwonisz jak robię z komórki przelew, jem lub piszę tekst. Nieważne, pysk wystawia z tylnych siedzeń pies i jedzie z nami z wiatrem.

0: czy pod wodą?
1: Mogę ja
0: z sobą. Granice stawiamy sobie tu sami, brak innych granic. Bawić się życiem to trzeba potrafić, się nie zadławić. Pomyśl, jak oni mają nam mówić, co robić, jak szyją z Excela. Jak można mijając życie codziennie p***ć o celach. My jedziemy właśnie posłuchać, jak szumi kolejny ocean. Oni obudzą się kolejny raz identycznie i chcą nas oceniać. Sypiamy w przydrożnych motelach, sypiamy w najdroższych hotelach. Kradniemy to życie garściami p*** na dachach i w dzikich strumieniach. Cena nie ma znaczenia, dziś liczę ten s***

Jeśli nie wiesz, kto powraca.

Opieram się na przechodniach, to ciągły balans. Biforek, Mike i rozchodniach, to ciągły balans. Ej, tak mnie naznaczył Zodiak. Bo jestem grime MC, rap MC. Zjadam tych łak MC's. Nie widać tego po pensji, bardziej po inteligencji. Grze jak Van Persie, z finezją jak książę Persji. Oni są jealousy, zalewam Hennessy. Choć wolę Jim Beam, cola, limonka, taki mam gust. Czasami Red Bull plus wódka, gdy potrzebny.

0: Marek Tadiu, RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska w studiu.
2: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Warszawie nie działa system informatyczny, alarmują słuchacze RMF FM. Sygnał od Was sprawdziła nasza reporterka, jej ustalenia. Na początek faktów. Przekażemy także ważne informacje dla przedsiębiorców. Naukowcy znają już najgłośniejsze ptaki świata, potrafią zagłuszyć dźwięk pracującej piły łańcuchowej. Awaria systemu informatycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. O sprawie informujecie nas, pisząc na adres fakty@rmf.fm. Rodzice z dziećmi czekają na korytarzach, a lekarze nie mogą nic zrobić. Człowiek jedzie ponad 300 km i nie wie, o której wróci do domu i czy przypadkiem nie będzie musiał przyjechać jeszcze raz na kolejny termin. Taki mail od pana Adama wpadł do naszej radiowej skrzynki. Sprawą zajęła się reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry. Magdo,
2: na czym polega problem?
3: To awaria systemu, przez co lekarze nie mają dostępu do danych medycznych i nie mogą przyjmować pacjentów. Jak usłyszałam od rzeczniczki placówki, to nie atak hakerski, tylko problem techniczny, którego naprawą zajmuje się wyspecjalizowana firma. Problem dotyczy m.in. poradni. Zaplanowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Pacjenci, którzy dziś odwiedzają UCKW, powinni uzbroić się w cierpliwość, ale nie trzeba rezygnować z zaplanowanej wizyty.
2: Pojawiły się utrudnienia w działaniu rządowego portalu biznes.gov.pl, informuje resort rozwoju i technologii. Problem dotyczy przede wszystkim e-doręczeń i ewidencji działalności gospodarczej. Niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się błędem lub czasowo być niedostępne, podano w komunikacie. Resort zapewnia, że trwają prace nad przywróceniem pełnej dostępności usług. Zaleca też użytkownikom, by w razie wystąpienia błędu podczas składania wniosku lub aktywacji nie ponawiali wielokrotnie tego samego działania. To ma być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W Krakowie podpisano akt erekcyjny Centrum Polsko-Amerykańskiego przy Komitecie Kopca Kościuszki. Skupi się to nie tylko na samym upamiętnieniu Kościuszki, ale przede wszystkim na nadaniu temu wspomnieniu wymiaru praktycznego i przekuciu go w zacieśnioną współpracę amerykańskiego i polskiego biznesu, kultur obu krajów, a także w kooperację w sferze wojskowej i energetycznej, opisuje amerykański ambasador Thomas Rose, który uczestniczył w uroczystości. Kopiec Kościuszki to najbardziej amerykańskie miejsce w Polsce. Chcemy to wykorzystać, dodaje Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego.
4: Ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach: kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale ja Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
2: Centrum ma zostać otwarte już w przyszłym roku.
5: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Biolodzy z Uniwersytetu Massachusetts ogłosili właśnie wyniki badań wskazujących na dwóch nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jaciński, redakcja naukowa RMF FM.
6: Witamy. Dzień dobry ponownie.
2: Co to za krzykacze?
6: Pierwszy to dzwonnik na goszyi, ptak zamieszkujący atlantyckie lasy Brazylii, znany ze swego donośnego, metalicznego śpiewu. Drugi to kariama czerwononoga, występująca na otwartych terenach Ameryki Południowej. Taka trochę jakby mewa. Okazało się, że oba te gatunki potrafią osiągać poziom natężenia dźwięku przekraczający 120 decybeli. To więcej niż hałas pracującej piły łańcuchowej czy młota pneumatycznego. Nie do końca przy tym wiadomo, do czego ostatecznie jest im to potrzebne. Możemy się tylko cieszyć, że to nie te ptaki śpiewają u nas o świcie.
2: Albo wieczorem.
6: To prawda.
2: Zobaczcie i posłuchajcie tych rekordzistów na naszej stronie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: DGE. Sherlock, ale nie Holmes.
2: Gramofon, mikrofon.
1: Przylądek horn. Ej, jedziemy z tym. Ej.

0: Słuchacie RMF Polski Hip-Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 57 na Mazowszu. W pobliżu Przemiarowa między Makowem Mazowieckim a Połutuskiem po zderzeniu 3 samochodów osobowych obowiązuje ruch wahadłowy. Poważne utrudnienia w kursowaniu tramwajów na warszawskiej Pradze. Po tragicznym wypadku na torach na Targowej składy nie kursują między Dworcem Wileńskim i Aleją Zieleniecką. Jeździ autobusowa komunikacja zastępcza. Maksymalnie 200 tysięcy osób ma w przyszłym roku trafić na ćwiczenia wojskowe. To tyle samo, co w tym roku. Zwiększa się natomiast limit przyjęć do zawodowej służby wojskowej i wynosić ma 20 tysięcy. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zapoznał się z projektem rozporządzenia w tej sprawie. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie zwiększenia przyjęć do zawodowego wojska?
2: Chodzi o uzupełnienie kadr w jednostkach wojskowych w związku z ich rozbudową. Mowa głównie o skompletowaniu załóg nowo wprowadzanego do armii sprzętu i uzbrojenia. W tym roku rząd zwiększy limit przyjęć do zawodowej służby o 3,5 tysiąca w porównaniu z zeszłym rokiem. Zmniejszają się natomiast limity dotyczące aktywnej rezerwy o prawie 3 tysiące osób, a wojsk terytorialnych o 4 tysiące.
1: Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina, triumfatorem turnieju tenisowego ATP w chińskim Chengdu. Pokonał on w finale Huberta Hurkacza 6-4, 7-6. Na zwycięstwo w zawodach cyklu ATP Polak czeka już ponad 2 lata.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami.
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na RMF On. Oraz w aplikacji na iOS i Android.
5: Pan BDS, populizm pod publiczkę.
6: Panie BDS,
7: wiadomo, jebać, no od
6: zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą. No,
8: BDS napisał o mnie piosenkę i
9: nikt
8: bardzo chciał.
9: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
10: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
11: Co cenisz BDS-a?
12: Za charyzmę.
13: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
14: Bardzo lubię twórczość BDS.
15: BDS 2115.
16: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
17: Jestem BDS-arą.
18: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label, Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nagazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo
0: pes.
1: Bedo jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo es.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo es.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo es. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać w pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałbym być ojcem, którego nie miałem.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze. O miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: czuję już nisko, za do klubu wolno. One się patrzą mocno, a lubię co to podgląd. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Pilne informacje. Zaczynamy fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak, Tomasz Weryński, 16.
2: Wszystko potwierdzamy, zapraszamy.
3: Trudne wtorkowe popołudnie na torach i drogach.
2: Paraliż w Gdańsku na wlotówce na obwodnicę Trójmiasta.
3: Awarie na kolejowej trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka.
2: Po artykułach szkolnych bożonarodzeniowe ozdoby.
3: Sklepy już oznajmiają zbliżające się grudniowe święta.
4: O mój Boże, nie chcę, żeby święta się zbliżały.
2: A my chcemy Was zapytać.
3: Kiedy czujecie zbliżające się święta? Paraliż drogowy przy rondzie de la Salle w Gdańsku. W pobliżu uszkodzona została magistrala gazowa.
2: Na miejscu jest nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Witamy cię, Staszku.
5: Dzień dobry.
2: Opisz nam, co tam się dzieje.
5: Całkowicie wstrzymany jest ruch ulicą Potokową między Moreną a Niedźwiednikiem. Na rondzie de la Salle strażacy rozstawili zraszacze i tworzą z nich ściany wody, a na miejsce dojechało już pogotowie gazowe. Nie można zjechać z górnego odcinka słowackiego w kierunku Wrzeszcza. Powstał tam kilkukilometrowy korek, a kierowcy są zawracani z powrotem na obwodnicę Trójmiasta. W przeciwną stronę tworzą się również zatory. W kierunku obwodnicy ciągnie się już korek przez Wrzeszcz po ulicę Chynka na Zaspie. Tu powolny przejazd jest możliwy. Policja kieruje ruchem. Do uszkodzenia magistrali doszło podczas prowadzenia w tym miejscu prac budowlanych. Mieszkańcy potwierdzają mi, że jeszcze przed chwilą wyczuwalny to był silny swąd gazu. Z ronda de la Salle, Stanisław Pawłowski.
2: Opóźnione 24 pociągi.
3: Odwołane 22 składy.
2: Są problemy na torach między Warszawą Wileńską a Zielonką.
3: Uszkodzony został kabel urządzeń sterowania ruchem i przejazdy trzeba zapowiadać telefonicznie.
6: Usunięcie awarii może potrwać jeszcze kilka godzin. Podróżnych prosimy o korzystanie z portalu pasażera.
2: Radzi Anna Znajewska-Pawluk ze spółki PKP PLK.
7: Fakty sprzed chwili.
2: 13-latek, który planował zamach w szkole podstawowej, trafi do ośrodka szkolno-wychowawczego.
3: Takie jest postanowienie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie w Kujawsko-Pomorskim.
2: Na razie nastolatek przebywa w policyjnej izbie dziecka.
3: Przypomnijmy, wczoraj policjanci zatrzymali go w jego domu po informacji od zagranicznych partnerów, że nastolatek planuje atak w szkole z udziałem noża.
2: Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu.
3: W Światowym Dniu Serca smutna statystyka.
2: Każdego roku w Polsce z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego umiera prawie 180 tysięcy osób.
3: Ten ważny organ będzie tematem środowego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Nasza reporterka Anna Kropaczek już po rozmowie z kardiologiem. Co szkodzi naszym sercom, Aniu?
8: Złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, które warto rzucić w każdym momencie, i brak ruchu. Regularna aktywność fizyczna ma ogromne znaczenie.
9: Wytyczne WHO mówią 5 razy w tygodniu po 30 minut, ale jakakolwiek ilość wysiłku takiego umiarkowanej intensywności będzie dla nas korzystna.
8: Mówi profesor Maciej Wybraniec, kierujący oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Jutro kardiolog odpowie na Wasze pytania podczas dyżuru telefonicznego.
3: Nawet ponad 60 tysięcy złotych za sylwestrowy wypoczynek pod Tatrami?
2: Niewyobrażalnie wysokie kwoty pokazują niektóre portale rezerwacyjne.
3: To nie są prawdziwe ceny, wyjaśnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: To próba uniknięcia monopolistycznych praktyk portali, które pobierają duże prowizje i karzą obiekty hotelarskie za wynajmowanie poza ich systemem.
10: I żeby nie doprowadzić do tego sposobu ukarania, no to wystawiamy jeden pokój za 50 tysięcy, który jest warty 2 tysiące. Troszkę oszukując algorytmy, my walczymy o swoje i o dobrostan, a także mijamy pośrednika, kierując konsumenta usługi turystycznej bezpośrednio do zakupu usługi hotelowej u danego jej producenta. Jest to manewr wymijający monopolistyczne praktyki pośrednika.
3: O manewrze wymijającym usłyszał nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki.
2: A my w popołudniowych faktach RMF FM dziś wyprzedzające pytanie zadajemy.
3: Kiedy czujecie, że zbliżają się wspomniany Sylwester, czy nieco wcześniejsze Boże Narodzenie?
4: O mój Boże, nie chcę, żeby święta się zbliżały. Wolę, żeby jeszcze to lato chwilę z nami zostało, zanim ta jesień się pojawi z nami.
11: No, bo jeszcze piękna pogoda, ale no w sklepach już naprawdę widać.
4: Już widać. Wszędzie zaczynają się te dekoracje pojawiać.
2: Przyznała mieszkanka Szczecina, z którą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamer.
3: No, ciekawe, robicie już bożonarodzeniowe zakupy?
2: Co sądzicie o dekoracjach i artykułach grudniowych świąt pojawiających się w sklepach 3 miesiące wcześniej?
3: No właśnie, napiszcie do nas na adres fakty@rmf.fm.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami.

Miejsce, gdzie wracam wciąż. W telefonie zapisałem je pod A-A-Dom. Wiem, że tam będziesz i wino, i likier, i że jeden pusty talerz czeka tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu. Żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt ciut niebezpieczny i wyprzedza nas wóz. I cóż, że ze Szwecji kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boziu, dobrze być w domu. Kolejny rok na Pomorzu, mistrz jodu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka. A klucze do miasta zostawiłem w drugim.

dba o tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla Witchy. Kiedyś wracałem na Ave Marinach, dziś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP, kijowe składy jak polski rap. Jest miejsce na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę. Albo szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolni. Na chwilę dobra, redukcja w lokę se nocą. Redukcja ta, kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty zawsze. Chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na półpiętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści. Dobrze, że jestem.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy. Nasze myśli wróżą blizny. Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra. Patrzy spokojna, chłodna, bo jest do

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

co się winić, nie ma życia w nich. To manekiny, co jest z tobą, Bibi? Masz jakiś problem? Chcesz, odlecimy? To dla mnie niewygodne. Głos mi się plącze, ty płaczesz na linii. Pies podsłuchuje, sami się niszczymy. Świat mi się wali, pomóż mi zapalić. Wszystko stracone, ramy na pustej sali. Śpieszcie mnie kochać, nie ma co się winić, nie ma życia.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip-Hop.
1: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas oczko, byśmy przestali pościć. A myśmy byli w sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

0: serce na zewnątrz.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Strategiczny Tu-95MS rozbił się w obwodzie Amurskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Zginęło 6 osób.
3: Według ukraińskiego portalu Militarnej samolot miał wykonywać przebazowanie na lotnisko Olenia w obwodzie Murmańskim na północy Rosji, skąd często prowadzone są ataki na terytorium Ukrainy.
2: Atak hakerski na sieć informatyczną Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.
3: Wykradzione mogły zostać dane osobowe, w tym numery PESEL całej społeczności akademickiej, informuje rzecznik uczelni Dawid Harasim.
4: Tak naprawdę uczelnia czasowo straciła dostęp do baz danych, do sieci informatycznej, z której korzystają i studenci, i absolwenci, i pracownicy uczelni.
2: Uczelnia zaleca zastrzeżenie numeru PESEL i zmianę haseł do poczty i bankowości.
3: W niespełna pół godziny rozeszła się pierwsza transza warmińsko-mazurskich czeków turystycznych.
2: Zapewniają one dofinansowanie noclegów na terenie województwa.
3: Czeki dziś wygenerowane należy zrealizować od jutra do 18 października.
2: No a kolejny termin wydawania czeków to 20 października. Pora na fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Marlena Chudzio.
5: Dzień dobry.
3: Marleno, i wiemy, że na początek informacja ze stolicy.
5: Wieloletni dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie Krzysztof Rudziński został dziś odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W tym teatrze był prawie 30 lat, w tym 16 lat jako dyrektor naczelny i artystyczny. Medal wręczył w siedzibie teatru podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marek Krawczyk. Od spektakli, przez warsztaty edukacyjne i muzyczne, po zajęcia survivalowe. Nowokuckie Centrum Kultury w Krakowie wchodzi w nowy sezon. W tym roku przygotowano kilkaset pozycji, w tym naukę tańca.
6: Uczymy, praktykujemy około kilkunastu zawsze technik tanecznych, poczynając od baletu, tańca klasycznego, poprzez taniec towarzyski, poprzez taniec współczesny, aż do tańca ludowego, bo tam także są zespoły ludowe.
5: Wymienia Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowokuckiego Centrum Kultury. W weekend ta instytucja zaprasza na drugą edycję krakowskiego festiwalu kryminału Crime. Na koniec informacja z pogranicza kultury i astronomii. Naukowcy postanowili uhonorować Józefa Ignacego Kraszewskiego i nazwać jego imieniem planetoidę. Pisarz XIX wieku zasłynął jako niezwykle płodny twórca, stworzył ponad 200 powieści oraz kilkaset nowel i opowiadań. Do najbardziej znanych należy powieść Stara baśń.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A propos tego ostatniego newsa od Marleny, krąży plotka, że naukowcy chcieli przypisać po jednej planetoidzie do każdego dzieła Kraszewskiego.
1: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

za to wielki chuj. Treningi zimne kupiają, co z nas na plus. Rutyna, rutyna, poranek, jabłuszko, rowerek. Zawijam łóżko, kurtynę, nie jakbym był z puszką Homerem. Ja to Loki, koza jak kusko, creepypasta do sztych masełek. Przejadę puszką kamerę, jak zajrzy, co umie.

życia, mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie chuj, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wciąż.
1: Siedzę z tobą na różowej chmurze. Krople potu są na twojej skórze. Wszędzie z tobą teraz mogę uciec. Dlatego nagrałem taką pościelówę. Małe drinki, skarby, wolę duże. Masz na sobie teraz fiolet bluzę. Wokół ciebie leżą

0: marzenia o blond włosach.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Pietrzak i Tomasz Weryński, kierowcy z północy, słuchajcie uważnie.
3: Strażacy zabezpieczają miejsce wycieku gazu w Gdańsku.
4: Są gigantyczne korki. Reporter RMF FM rozmawia z kierowcami.
3: Rząd chce podnieść opłaty za napoje słodzone i energetyki.
4: Rada Ministrów przyjęła stosowny projekt ustawy.
3: Spółek sklepowych zaczynają znikać.
4: Mikołajowe łakocie.
5: To syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
3: Czujecie już Boże Narodzenie?
4: Dajcie nam znać.
3: Strażacy rozstawili kolejne zraszacze. Śledzimy popołudniowy drogowy paraliż w Gdańsku.
4: Jak informowaliśmy, na rondzie De La Salle wycieka gaz.
3: Kierowcy nie mogą zjechać z obwodnicy Trójmiasta do Wrzeszcza.
4: Samochody stoją także w drugą stronę, ale na tej nitce policjanci przepuszczają powoli auta.
3: Zamknięta jest także droga między Moreną a Niedźwiednikiem.
6: Długo państwo czekacie?
7: Z pół godziny, 40 minut, trudno powiedzieć. Wiadomo, że jest wyciek gazu, czuć tym gazem. No, szukają, chyba nie mają pojęcia, skąd ten gaz się bierze, bo tutaj czujnikiem trawnik badali, no to piszczał ten czujnik jak szalony.
6: Wysiadł pan z samochodu i czeka.
8: Czekam. Co mam zrobić?
9: A skręcam tam, na Niedźwiednik.
6: Czyli zaraz za rondem.
9: Zaraz za rondem.
6: Tak blisko domu, a tak daleko.
9: Dokładnie.
4: Z kierowcami, którzy utknęli w korku, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej 91 na Pomorzu.
4: W pobliżu miejscowości Pszczółki między Pruszczem Gdańskim i Tczewem policja wprowadziła ruch wahadłowy.
3: Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe.
4: Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje.
3: W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju.
4: Z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
3: Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Co jeszcze i dlaczego wzrośnie?
10: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
3: O tym się pisze. W mailach, które przysyłacie na adres faktów, czytamy, że powoli żyjecie grudniowymi świętami.
4: Wiem, że to jeszcze wcześnie, ale właśnie rozpisuję pierwszą listę prezentów na Mikołaja, bo ten świąteczny klimat po prostu chodzi mi po głowie, przyznał słuchacz Mariusz.
3: A Ela, odpowiadając na nasze pytanie o sklepowe zwiastuny świąt Bożego Narodzenia, pisze, że tworzy rękodzieło makramy, więc u niej temat świąt trwa już od dobrych 2 miesięcy. Każda moja świąteczna ozdoba wymaga czasu i tak zwanego dopieszczenia. I mogę stwierdzić, mimo przepięknej pogody, u mnie są już święta.
4: No tak, niektórzy muszą już myśleć o Bożym Narodzeniu.
11: Pewnie, że myślę, bo ja jeszcze fotograf, więc ja już od wakacji myślałam o świętach, więc tak.
12: Czy jakieś zakupy już pierwsze się pojawiają?
11: Już dawno temu.
12: Tak? A co już pani kupiła?
11: Tła fotograficzne i różne gadżety, bombki takie, pierdółki.
12: No, czyli przygotowania wcześniej.
11: Tak.
12: No a pani też już jakąś świąteczną tutaj czekoladki ma?
5: Nie, to syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
12: Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
3: O nastroje pytała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar.
4: A wy kiedy czujecie grudniowe święta?
3: W grudniu po południu?
4: Czy może zdecydowanie wcześniej?
3: Fakty@rmf.fm to dobry adres.
4: Fakty wracają o 17.30.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Raz, raz. Świeżo upieczony magister sztuki, co? Mama będzie dumna.

na mecie, na gastrówę, na bankiecie, biorę mule przy bufecie. Lecę w radio, a nie znowu na setunie w starym dresie. Hej, zostaw, bo jeszcze mam małą przyśpiewkę.

0: Także tak od góry może. Skima z Gwilona 500, Bagdiora 11 tysięcy, kurtka Moncler Palmenciel z
1: 9 tysięcy. Ale mówisz, że mam nadzieję.
0: Tak.

0: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Bo tu każdy chce być kimś, by nie robić nic, ale na całego żyć. Chciałeś poczuć ten blicht, lecz się nie zgadzał kwit. Więc jak ci wpadnie w łapy, to go rozpierdolisz w mig. Styl, taki tu się ma. Góry albo parter, tak jak MMA. Z bloku widać bardziej, jaki

widok z balkonu na panoramę, ale perspektywy mordo znacznie dalej. Zrobiłem deala zanim zaparzyłem matę i przechyliłem grzdyla jak przykładny obywatel. Da, pikantny to miasto ma aromat. Chłopaki o 11 pita gołda. Kiedyś stali tam cinkciarze, dziś paczkomat. Chłopak, nadal ciebie mogą wysterować.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Śmiertelny wypadek na Krajowej 94 na obwodnicy Jarosławia na Podkarpaciu.
2: W zderzeniu dwóch aut osobowych zginęła jedna osoba. Trasa zablokowana, wyznaczono objazd ulicami miasta.
1: Gdańsk tonie w korkach po wstrzymaniu ruchu przy rondzie de la Salle. To miejsce trasy prowadzącej do obwodnicy.
2: Powodem wyciek gazu po uszkodzeniu rurociągu podczas trwających w pobliżu prac. Wpływa to na funkcjonowanie pobliskiej podstawówki.
3: Z racji bezpieczeństwa dzieci po prostu wydłużyliśmy czas pracy wszystkich nauczycieli. Dzieci są zatrzymywane na świetlicy, no i czekamy, aż ruch się upłynni. No, na ten moment nawet nie wypuszczamy tych starszych dzieci, bo wiemy, że nawet ruch pieszy w wielu stronach jest w tej chwili zablokowany.
4: Rodzice dzwonili, mówili, że jadą, stoją w korkach.
3: Wyprzedziliśmy to i w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy po prostu awarii, poinformowaliśmy rodziców o tym, że wydłużamy czas pracy i czekamy do ostatniego dziecka.
1: Powiedziała nam Elżbieta Wasiak ze Szkoły Podstawowej de la Salle.
2: Karol Nawrocki nie potwierdził wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1: W oświadczeniu zamieszczonym na stronie prezydent.pl czytamy, że kategorycznie nie zgadza się z argumentacją zawartą w uchwałach Sejmu i Senatu, które odrzuciły sprawozdanie z działalności Rady w 2025 roku.
2: Zgodnie z przepisami, jeśli sprawozdanie Krajowej Rady zostanie odrzucone przez parlament, to kadencja wszystkich członków wygasa. Decyzja w tej sprawie musi zostać jednak podpisana przez prezydenta.
1: Czy w budżecie na przyszły rok wystarczy pieniędzy na zdrowie i obronność?
2: Między innymi o to będziemy pytać w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gościem Joanny Górskiej będzie Krzysztof Szczucki z ugrupowania Rozwój Plus.
1: Zapraszamy tuż po 18.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A teraz zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
6: Dzień dobry. Takiego zadłużenia jeszcze w Polsce nie było. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu i zapisał w nim, że będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie astronomicznej kwoty 282 miliardów złotych. O tyle wydatki będą większe od przychodów. Pieniędzy będzie więc bardzo brakowało, długi szybko będą rosnąć i nie będzie widać pomysłu na wyjście na prostą. Na to niedawno publicznie zwrócił uwagę agencje ratingowe, czyli firmy oceniające poszczególne gospodarki. To oczywiście mocno osłabiło polskiego złotego. Nasza waluta straciła na wartości. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 5,09 zł. Drogie waluty będą dla nas niestety oznaczały droższe zakupy, a przede wszystkim droższe paliwa. Pozostaje pytanie, czemu mamy tak wysoki deficyt? No oczywiście jednym z powodów jest wojna, tu nie ma dyskusji. Kolejnym powodem jest konieczność rozbudowy służby zdrowia. Potrzeba także pieniędzy jednak na prezenty wyborcze, no bo za rok wybory parlamentarne. Jednym z takich prezentów od rządu ma być przyjęty dzisiaj projekt zmiany stawek podatku PIT.
7: Na zmianach w tym projekcie skorzysta mniej więcej 3,5 miliona podatników.
6: Mówi premier, no i zamiast obowiązujących dzisiaj dwóch stawek PIT, czyli 12 i 32, rząd chce wprowadzić trzy stawki i za zarobki do 130 tysięcy złotych rocznie będziemy płacić 12% PIT-u. Za zarobki między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie zapłacimy 24, a za każdą złotówkę zarobioną powyżej 150 tysięcy złotych trzeba będzie oddawać fiskusowi 32%. Dzięki temu lepiej zarabiający Polacy, czyli ci powyżej 10 tysięcy złotych na rękę, miesięcznie oczywiście, oni zaoszczędzą rocznie nawet 3600 złotych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

pomału, sporo wyrzeczeń, niewiele szału. Pielęgnuję tu grunt, żeby mi nie zarósł, więc na jedną nutę trochę ten numer daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem.

czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gwiazd, nie do nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę, raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przed.

słowo pominę. Ta samba to nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: A teraz udało nam się połączyć z kolejnym słuchaczem. Halo, dzień dobry.
2: Ej, więc słyszałem nowy kawałek Słonia i to, co on gada, to jest jakaś, jakaś

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Damy fakty w RMF FM.
2: Zapraszamy.
3: Problemy z rejestracją adresu do e-doręczeń.
2: A wielu przedsiębiorców ma na to czas do jutra.
3: Z Gdańska mamy nową informację.
2: W sprawie wycieku na rondzie de la Salle.
4: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze.
3: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Joanny Górskiej będzie Krzysztof Szczucki
3: z ugrupowania Rozwój Plus. Uwaga przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń.
2: Do jutra wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności.
3: Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować.
2: Na czym polega problem, Igorze?
5: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
6: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
5: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
3: Gaz już się nie rozprzestrzenia w pobliżu ronda de la Salle w Gdańsku.
2: Od wczesnych godzin popołudniowych, jak informowaliśmy, z powodu wycieku sparaliżowany jest ruch w tym miejscu.
4: Gaz został zamknięty przez służby gazownicze. Natomiast teraz wzdłuż ulicy Słowackiego w górę monitorujemy studzienki kanalizacyjne, teletechniczne, w których zgromadził się gaz i cały czas tam stwierdzamy na razie dosyć wysokie stężenie, które nie pozwala na to, żeby się koło nich przemieszczać, czy to samochodami, czy to osoby.
3: Mówił Romuald Pituła, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To jest popołudniowa rozmowa w RMF FM i Radiu RMF 24.
3: Joanna Górska i jej gość. Witamy.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam. Naszym gościem jest poseł klubu Rozwój Plus Krzysztof Szczucki. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam panią redaktor, wszystkich słuchaczy RMF.
8: Proszę powiedzieć, na początek zapytam o prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to u pana już jest miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń, zauroczenie? Z czym mamy do czynienia?
9: Ale pomiędzy prezydentem Nawrockim
8: a panem.
9: A mną. Mam nadzieję, że jesteśmy w dobrych relacjach. Cały czas wspieram pana prezydenta i jego działania. Oczywiście czasami także mówiąc, że ja myślę na jakiś temat inaczej, bo tak myślę, dojrzali ludzie postępują, że czasami wymieniają się też radami wtedy, kiedy ze sobą się nie zgadzają.
8: Prześledziłam pana media społecznościowe. Chyba nie ma drugiego polityka, który ma tak dużo zdjęć Karola Nawrockiego u siebie na profilu. Proszę zobaczyć. Dobrej soboty. Następne. Dajcie znać w komentarzu, za co popieracie prezydenta. Następne. Prezydent z Polonią. Dobrego dnia. No i prezydent w Stanach Zjednoczonych. Następne. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych. Piękne spotkanie. Nasz prezydent Karol Nawrocki. Dobrego dnia. Nawet pan sam nie umieszcza swojego zdjęcia, tylko Karola Nawrockiego. Dobrej niedzieli dla wszystkich z państwa. Udanej, spokojnej soboty dla wszystkich rodaków. Nasza piękna para prezydencka. No to jest chyba miłość.
9: No, panie redaktor, ja myślę, że Polacy znacznie bardziej chcą śledzić pana prezydenta niż tylko mnie, dlatego staram się im to udostępniać. No to tak działają też media społecznościowe. To myślę, że nie czas i nie miejsce pewnie, żeby zagłębiać się w logikę algorytmów, ale oczywiście też nie będę okłamywał państwa słuchaczy. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób przyciągać na swoje media społecznościowe, żeby móc od czasu do czasu umieścić też jakiś punkt programowy, czy opowiedzieć o swoich działaniach, a żeby móc do nich trafić, to trzeba ich różnymi treściami przyciągnąć. Pan prezydent jest bardzo popularny.
8: No,
9: cieszę się, że możemy się nim chwalić.
8: Pytanie, jaki jest związek i jaka relacja, bo chyba to jest wzór do naśladowania, bo nawet ma pan zdjęcia na siłowni w koszulce z napisem dzik.
9: No tak, ale to te moje zdjęcia na siłowni w tej koszulce, one są, raz, że ćwiczę regularnie, nie tylko wtedy, kiedy robię zdjęcie, może nie od dawna, ale staram się popularyzować, bo sam kiedyś nie żyłem zdrowo, teraz staram się popularyzować zdrowy styl życia. Trochę tak, a trochę też wpływ mojego kręgosłupa, który zaczął mi doskwierać i stwierdziłem, że trzeba w tym moim wieku, jeszcze jestem za młody, żeby mnie bolało, więc trzeba się wziąć za siebie. A ta firma, którą pani redaktor wspomniała, to jest polska firma, staram się tam, gdzie mogę, nie mam z nimi żadnych związków, poza tym, że doceniam to, że można z niczego coś stworzyć.
8: Dobrze, w takim razie jeszcze tylko kończąc temat, nie dowiedziawszy się, czy pan kocha, czy się przyjaźni, powiem tylko, że
9: darzę sympatią, tak bym powiedział.
8: No, były premier Morawiecki ma tylko jedno zdjęcie z prezydentem na Instagramie, po tym jak został wybrany.
9: Teraz się zestresowałem, panie redaktor, że premier się zdenerwuje, że z nim ma mniej niż z prezydentem. Postaram się nadrobić tutaj te zaległości.
8: No to koniecznie. Jak pan ocenia budżet na 2027 rok?
9: Krytycznie bardzo. Tam jest ryzyko, i to nie jest mój pogląd, tylko pogląd Rady Fiskalnej, taki, że w 2027 będzie próg ostrożnościowy 55% relacji długu.
8: Ale nie przekroczy konstytucyjnego 60%.
9: To prawda i tam wiem, że rząd jest też w sporze z Radą Fiskalną, czy ona to dobrze liczy, chociaż kto ma to dobrze liczyć, jak nie właśnie eksperci w Radzie Fiskalnej. No, panie redaktor, z różnych analiz wynika, że Polacy coraz bardziej zaczynają się obawiać o deficyt budżetowy. Kiedyś to był temat abstrakcyjny, co nas obchodził, jakiś deficyt budżetowy. Dzisiaj Polacy słusznie zaczynają się obawiać, że idziemy prosto do katastrofy, że jakiś scenariusz grecki, prawda, będzie w Polsce realizowany, że na tym zadłużeniem już nie panujemy. Tym bardziej, że nie widać rezultatów tego zadłużenia, to znaczy rezultatów pozytywnych, że te pieniądze przysparzają, nie wiem, służbie zdrowia, obronności, bezpieczeństwu.
8: Na służbę zdrowia o 26 miliardów więcej niż w ubiegłym roku, 274 miliardy tak, w 2027 roku.
9: Wylicza się wciąż 12 miliardów deficytu w NFZ-cie, a w większości ta podwyżka na służbę zdrowia wynika po prostu z mechanizmów naliczania wynagrodzeń. To nie są pieniądze, które realnie przyłożą się na poprawienie jakości obsługi pacjenta w polskiej służbie zdrowia.
8: Nie ma sensu dokładać do służby zdrowia bez przeprowadzenia restrukturyzacji.
9: Znaczy nie powiem, że nie ma sensu dokładać, ale na pewno trzeba przeprowadzić reformę. Na pewno trzeba przeprowadzić reformę, zapanować nad wysokimi wynagrodzeniami w służbie zdrowia, zapanować nad...
8: To może być kosztowne wyborczo.
9: Rządzenie generalnie jest kosztowne wyborczo. Są tacy pewnie, którzy zawsze woleli być w opozycji, ale jeżeli chce się realnie coś zmienić w Polsce, to trzeba takie ryzyko i takie koszty ponosić. No, na tym polega odpowiedzialność.
8: Budżet w takim razie się nie spina i do kosza.
9: No, budżet się nie spina, ten rząd do kosza, panie redaktor, bo tam budżet jest tylko pewnym dowodem na to, jak ten rząd nie potrafi rządzić, nie potrafi wychodzić naprzeciw problemom Polaków. Wysokie ceny paliwa, to dzisiaj ludzi bardzo boli.
8: Nie, to chodzi
9: zdrowia.
8: Tylko, premier Donald Tusk powiedział, że chodzi o podpis prezydenta, żeby były pieniądze na to, żeby paliwo było tańsze.
9: Bo
8: nie rozumie prezydenta, dlaczego się wstrzymuje przed tym.
9: On nie rozumie przede wszystkim Polaków, że odważyli się wybrać Karola Nawrockiego, a nie Rafała Trzaskowskiego, bo tam długopis Trzaskowskiego był w pogotowiu, miał podpisywać wszystko jak leci, a Karol Nawrocki realizuje swój program i też realizuje swój obowiązek stania na straży Konstytucji. Jeżeli uważa, to jest jego ocena, że projekt przedstawiony przez rząd, uchwalony przez Sejm jest niezgodny z Konstytucją, no to wysłał go do Trybunału Konstytucyjnego.
8: Chodzi o działanie wstecz, tak? Rozumiem.
9: Tak. Ja wiem, że pani redaktor zaraz powie, że tak bywało w przeszłości, ale no, prezydent ma prawo do swojej oceny i przedstawia projekt alternatywny. My jako Rozwój Plus też przedstawiamy projekt alternatywny. Zbieramy podpisy, ludzie się chętnie podpisują. Na przyszłość to opodatkowanie i koniecznie powiązanie tych pieniędzy z cenami paliw, tak żeby one szły na obniżenie cen paliw, a nie na łatanie jakichś innych problemów, których rząd ma co niemiara.
8: Teraz przejdźmy do sprawy umowy z Mercosurem. Przegraliśmy w TSUE. No i czyja to jest wina? Bo główne negocjacje były prowadzone przez poprzedni rząd i Beaty Szydło.
9: No tak, tylko że póki można było, a myślę, że można było dłużej, to robiliśmy wszystko jeszcze w poprzednim rządzie, w rządzie też Mateusza Morawieckiego, wcześniej pani premier Beata Szydło, żeby zawarcie umowy z Mercosur opóźniać, żeby to ryzyko dla polskiego rolnictwa, które się z nim wiążą, napływu taniej, ale jednocześnie niezadbanej, niezdrowej żywności, niespełniającej takich standardów jak polskie, europejskie. Każdy, kto był gdzieś poza Unią, to wie, jak wyglądają standardy żywności, no niestety choćby w Stanach Zjednoczonych są niestety dużo, dużo gorsze. No więc to jest Mercosur, ta żywność stanowi zagrożenie. Rząd nie zapobiegł jej podpisaniu. Próbował to łatać tą skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale jak media dzisiaj podają,
8: została odpowiedź, że nie przedstawiliśmy żadnych dowodów na to, że ta żywność będzie zagrożeniem dla polskiego klienta, konsumenta i rolnika.
9: Minister Krajewski się nie postarał i tej skargi dobrze nie przygotował. Jego tak, on to firmuje. To nie my tę skargę przygotowywaliśmy. My byśmy chętnie wzięli odpowiedzialność i się tym zajęli, ale rząd uparcie trwa na swoich stanowiskach. Czekamy na wybory. Mam nadzieję, że dostanie już ostatecznie czerwoną kartkę.
8: No, za rok o tej porze już będziemy bardzo mocno przed wyborami. W Trybunale Konstytucyjnym ciągle gorąca sytuacja. Przed Trybunałem miasteczko, pieśni, transparenty, a w środku w Trybunale zawieszenie. Pytanie, czy pan się spodziewa, że do Trybunału Konstytucyjnego wejdzie policja razem z wybranymi sędziami Trybunału?
9: Mam nadzieję, że nie wejdzie, bo to pogłębiłoby chaos, jakiś stan anarchii, który wokół Trybunału Konstytucyjnego niestety trwa od dłuższego czasu, ale może się tak zdarzyć. Są takie głosy z okolic rządu i polityków koalicji rządzącej, i te publiczne, i te nieoficjalne, zakulisowe, o których słyszę, że może dojść do rozwiązania siłowego. To będzie dramatyczna sytuacja i dla państwa, i dla Trybunału. Ja jestem zwolennikiem i Rozwój Plus także jest zwolennikiem resetu. Będziemy ogłaszać niebawem projekt w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny zlikwidować i zbudować od nowa na takich zasadach, które spowodują, że on będzie niczyj, będzie państwa polskiego, a nie Platformy, nie PiSu, nie Rozwoju Plus, nikogo. Ma być państwa polskiego.
8: Dalsza część rozmowy, proszę państwa, już w rmf24.pl. Bardzo serdecznie zapraszam, a słuchaczom radia RMF FM życzymy bardzo spokojnego, dobrego wieczoru i do zobaczenia. Zapraszamy na nasze media społecznościowe i na YouTube.
9: Dziękuję.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ja bardzo przepraszam, że ci tak zaglądnę w prywatność. Z kim ty masz zdjęcia na Instagramie albo w telefonie?
10: Mam z tobą zdjęcie, na przykład ze Stingiem mam zdjęcie. A ty z kim masz zdjęcie?

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach zbyt.

wody zimny drań. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie zatracisz się. I kiedy zaśnie każdy z nas na zawsze, a moje grzechy rozdzielą nas, ty

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Spoko, spoko, już nas nie zaczną.

0: takie ratio, jakbym życia przeżył trzy. Mała lubi kilka torebek, Prada Louis chyla Chloe V. A ty się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie!
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Yeah.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
2: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
3: 4-7.

0: nowe dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz,
3: że jest rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejścia.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję

kawałek do reklamy. RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać.

zewnątrz, a choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Wierzę, by to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy, jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak.

0: wychodzi.
1: Fajne.

Nowy numer na słupa, koka i błyszczy na stole gruda. Co i z kim? Biznesmeni z podwórka. Lepiej patrz, komu ufasz. Lepiej patrz, komu ufasz.

0: w naszych rękach. Cele na mapie kreślę krwią wrogów po święty spokój. Kaśmiutra w Kalifornia znów
1: pod... Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: 19.
3: Przed wami Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
4: Akcja ratowników tatrzańskich na Rysach.
5: Ewakuują turystów, którzy wybrali się na szczyt bez odpowiedniego sprzętu i przygotowania.
4: Firma Fakturownia ofiarą cyberataku.
5: Powiemy, co konkretnie wykradli hakerzy.
4: Na Lubelszczyźnie zrodził się pomysł.
5: Jak zapewnić bezpieczeństwo w pomieszczeniach szkolnych z oknami?
6: Zabezpieczenie tej przestrzeni folią odłamkową.
4: Kiedy czuć święta?
5: Zacytujemy kolejne wasze odpowiedzi. Ratownicy TOPR ewakuują śmigłowcem grupę turystów, którzy utknęli na szczycie Rysów.
4: Pięcioro obywateli Ukrainy, wśród nich 10-letnie dziecko, weszło bez raków, czekano w warunkach zimowych na najwyższy polski szczyt.
5: Ale już nie potrafili z niego zejść.
4: Cyberatak na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowości. Hakerzy mieli m.in. wykraść dane klientów firmy.
5: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Dobry wieczór,
5: Michale. Ilu osób może dotyczyć ten wyciek?
7: Firma podaje, że jej oprogramowanie jest wykorzystywane przez ponad 600 tysięcy klientów w Polsce i za granicą. Hakerzy mogli uzyskać dostęp do kont użytkowników, ich haseł i numerów rachunków bankowych. Zagrożone mogą być również dane kontrahentów oraz dokumenty wygenerowane przed 2023 rokiem. Nie doszło za to do wycieku informacji zintegrowanych z krajowym systemem e-faktur ani numerów kart płatniczych. Firma informuje też, że żadne dane nie zostały usunięte. Fakturownia zaleciła użytkownikom zmianę haseł i zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Folia odłamkowa na oknach miałaby zabezpieczyć uczniów i pracowników w pomieszczeniach szkolnych, przystosowanych na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza, dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Taki pomysł pojawił się na Lubelszczyźnie podczas przeglądu placówek oświatowych po tym, gdy w połowie września po alarmie część uczniów ewakuowano do podziemnych parkingów centrów handlowych.
4: W budynkach, w których się uczą, nie ma bowiem pomieszczeń bez okien.
5: Nie każda szkoła ma teraz bezpieczne miejsca schronienia, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
8: Część posiada kondygnacje podziemne, część pomieszczeń, które nie posiadają okien, część posiada hale sportowe, ognioodporne, natomiast posiadają przeszklenia.
4: Folia na szybach nie zatrzyma fali uderzeniowej,
5: ale ma ochronić znajdujących się w pomieszczeniu przed zranieniem odłamkami.
4: Chcemy miliona rezerwistów, powiedział Krzysztof Szczucki, poseł klubu Rozwój Plus w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
5: Prowadząca tę rozmowę Joanna Górska jest z nami. Witaj ponownie.
9: Dobry wieczór.
5: Dlaczego aż tylu ludzi trzeba przygotować i jak do tego zdaniem posła doprowadzić?
9: Poseł powiedział, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani i jako społeczeństwo zagubieni oraz nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania o bezpieczeństwo na przykład naszych bliskich. Dlatego trzeba się szkolić, a właściwie państwo powinno szkolić i za udział w szkoleniu płacić wynagrodzenie.
10: Nie chodzi tylko o szkolenia ściśle wojskowe, ale też szkolenia z zakresu służby zdrowia, medycyny ratunkowej, medycyny pola walki, ale także służby cywilnej, ale także obrony cywilnej, czyli tutaj jak się zachować, prawda, na tym zapleczu cywilnym prowadzonej walki, więc Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia. My musimy sobie taki cel postawić.
9: Zdaniem posła Szczuckiego w sprawie obronności opozycja i koalicja powinny mówić jednym głosem. Pieniądze na szkolenia rezerwistów powinny się znaleźć nawet wtedy, kiedy, jak mówi, budżet się nie spina.
11: Pytamy o fakty.
4: Kiedy czujecie już zbliżające się święta?
5: Już. Drzewa liściaste zmieniają powoli kolory z zielonego na inne i świerki, sosny oraz jodły kaukaskie zaczynają powoli wyróżniać się kolorem.
4: To treść kolejnego maila, jaki dostaliśmy na adres fakty@rmf.fm.
5: Na Szczecinie klientów sklepu, na którego półkach widać już bożonarodzeniowe towary, pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
12: Pan już myśli o świętach?
13: Nie, jeszcze nie. Jeszcze.
12: A kiedy pan zwykle zaczyna myśleć?
13: Chyba na początku grudnia.
14: Koniec września, czy 10 lat temu, zaczynało się w październiku, listopadzie, teraz już we wrześniu, to nie wiem do czego to prowadzi. Szaleją. Niedługo choinkę całoroczną trzeba będzie zapalić, niech świeci.
5: Co zaświeci w Krakowie? Już wiadomo.
4: Tak jest. Magistrat poinformował właśnie, że wybrał wykonawcę iluminacji świątecznej na 4 zimowe sezony.
5: A w tym roku miejskie przestrzenie przyozdobią ornamenty nawiązujące do gotyku, które zostaną przełożone na współczesny język świetlny, tak by zachwycały zarówno za dnia, jak i po zmroku, zapowiedziano.
4: My dźwiękowo zapowiemy kolejne fakty.
15: Będziemy mieli złoty dukaci.
5: Zapraszamy na 20.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A my rozpędzamy kolejną edycję programu, który nazywa się Powerplay. Witamy wszystkich.
1: RMF Polski Hip Hop.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: szkoły to niż moje społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolarem muszę w końcu podbić świat. Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet koc i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wschodu słońca. Od początku do pewnego końca. Do pewnego końca. Od zachodu do wschodu słońca.

0: przychodzi, to jest nowe gówno.
1: Kończącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

z tego, jak się wspólnie ładnie zrobią. By to zmienić niepotrzebny żaden prorok, a foliarze sobie o globalnym ładzie fazę tworzą. To bajki stare jak gatunek Sapiens Homo. Niepotrzebni reptilianie, kiedy

Yo. Yo. Nie wiedział na co się pisze, kiedy powiedział tak? Ugrupowanie właśnie dostało świeżutką twarz. On dla lepszej Polski chciał wdrożyć na grubo plan. Skończyć status quo, to nie 90 rok, trzeba zmian. Znany chłop i lubiany dość. Miał poglądy, których nie ukrywał i nareszcie przestał walić stos. Z muzycznej branży, gatunek hardy. Grał dla prawdy, zwane dziady z partii mówi.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: To X2 Boys, yep!
2: Kiedy byłem małym chłopcem, weźle latem, może mniej, siadłem se w autobus nocny. Po tym jak mi minął dzień, mój warszawski dzień,

sytuacja jakaś fajna dziewoja. Myślę sobie, ta lalka jest moja. Mówię, ej, zaopiekuj się mną. Ona jest taki samotny dron. Mówię dalej, o jacy nieźle. Ona mówi, niech pan mnie weźmie. Mówię, że skończył mi się hajs i mam go mniej niż zero. Ona, że nic nie może wiecznie trwać, obracając w palcach złoty pieniądz. Pytam o tę wolną chatę, czy nie będzie miała przejebane. Mówi, że nie wie, co powie tata, ale i tak woli swoją mamę.

ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się to męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie spi tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochani, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

Wyruszałem z posesji, kompulsywnych obsesji. Kompensował to seks, mnie nie chciałem czuć tej presji. Bez żartów jak dżupeści, przyszły te czasy besy. Teksty na wzór konfesji w polbu.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowe fakty.
2: Te najnowsze przygotowali i przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
3: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
4: Dla ojca Amelki przygniecionej przez betonowy płot w Lipnie na Kujawach.
3: Ustawa antyalkoholowa do poprawki.
4: Posłuchajcie, co nie podoba się ludowcom.
3: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
4: Nasi siatkarze, mistrzowie Europy, odpoczywają.
5: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech.
3: Na parkiecie jeszcze przed weekendem pojawią się panie.
4: Ojciec dziewczynki przygniecionej przez przewrócone ogrodzenie usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 5-latki.
3: Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Przemysław P. wraz z córką Amelią, matką dziewczynki i kuzynem spacerowali ulicą.
4: Na jednej z posesji rósł orzech. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać jego owoce. Wtedy betonowy płot runął, przygniatając Amelkę.
3: Dziecko zmarło w szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany, był nietrzeźwy. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
4: Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego zdjęto ten punkt z porządku obrad.
3: Na linii sejmowe studio RMF FM i reporter Kacper Wróblewski.
4: Kacprze, jakich poprawek w ustawie chce PSL?
6: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie. Więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
7: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
8: Mogę.
6: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
9: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
6: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
3: Są pierwsze wnioski z zarządzonego na Lubelszczyźnie przeglądu szkół pod kątem ich gotowości do ukrycia uczniów na czas zagrożenia atakiem z powietrza.
4: Kontrolę zarządził wojewoda, zobowiązując starostów do sprawdzenia, czy szkoły mają odpowiednie pomieszczenia i procedury.
3: Wiadomo, że potrzeba szkoleń dla pracowników i dyrektorów szkół, przyznaje rzecznik wojewody Marcin Bubicz i potwierdza, że samorządy zgłaszają różne kłopoty organizacyjne dotyczące ewakuacji uczniów na czas alarmów.
10: Problemy z potencjalnym odbieraniem dzieci, czy wyprowadzaniem dzieci na otwartą przestrzeń, dostępem do kontaktu z dziećmi, czyli dostępem do telefonów, ale także infrastrukturą samych szkół, czyli brakiem pomieszczeń do miejsc ukrycia.
4: Do 9 października szkoły na Lubelszczyźnie mają wdrożyć wytyczne opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
11: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
4: Jak miedziaka zamienić w złotego dukata? Wiedzą to już uczestnicy Akademii Eksperymentów na Politechnice Łódzkiej.
3: Projekt stworzony dla uczniów podstawowych i szkół średnich, a także nauczycieli chemii, ma rozwijać wiedzę, kreatywność i praktyczne umiejętności.
12: Będziemy sobie najpierw działać z pyłem cynkowym, a później sobie jeszcze wypalimy ten pieniążek i będziemy mieli złoty dukat.
13: Prawdziwego złota nie zrobimy, ale że no dukat będzie złoty. Tylko nie będzie to złoto.
12: Zrobiliśmy stop, który nazywa się mosiądza.
14: Mamy nadzieję, że właśnie taka aktywna forma bardzo będzie sprzyjała rozwojowi tych predyspozycji dzieci do nauczania właśnie nauk ścisłych.
4: Mówiły nam uczestniczki eksperymentu
3: oraz profesor Izabela Witońska, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Chemicznych Politechniki Łódzkiej.
4: Katarzyna Podraza, nasza redakcyjna koleżanka, będzie prezentować fakty od 21:00.
3: Tak jest, a za chwilę pierwsze wieczorne doniesienia sportowe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: Czas na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe. W studiu już Paweł Konieczny.
16: Zgadza się. Dobry wieczór. Na początek odwiedzamy stolicę prowincji Sichuan. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6-6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 serboli. Powody do radości miał więc nieco wyżej notowany Hiszpan. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, a zwłaszcza tym z Chin, którzy wspierają mnie od samego początku. Czułem płynące od was ciepło. Dziękuję wam wszystkim, a także także chłopcom i dziewczętom do podawania piłek, którzy okazywali tyle radości, gdy schodziłem z kortu, oraz całemu personelowi. Wszyscy byli dla mnie niezwykle życzliwi, mówił odbierając trofeum Dawidowicz Fokina. Hubert Hurkacz dzięki dojściu do finału w Chengdu awansował na 39. pozycję w światowym rankingu. Po obronie tytułu mistrzowskiego na starym kontynencie kibice siatkówki oczekują na nowy sezon ligowy. W piątek zmagania rozpoczną panowie mają jeszcze chwilę odpoczynku.
5: Te 6 dni takie pełne, myślę, że dadzą oddech i powinny wystarczyć, żeby być gotowym, żeby mieć tą energię, bo jedno to jest takie zdrowie fizyczne, ale też ta psychika musi trochę odpocząć, bo graliśmy dużo meczów pod presją.
16: Przyznaje rozgrywający kadry Marcin Komenda. Nowy sezon Tauron Ligi rozpocznie się 16 października. A w Superlidze piłkarzy ręcznych jutro nietypowo jedno spotkanie 7 serii. Industria Kielce podejmie WKS Śląsk Wrocław. Wojskowi ostatnio po karnych ulegli Gwardii Opole, na co zwraca uwagę Adam Morawski, bramkarz kieleckiej ekipy.
1: Śląsk to Beniaminek, ale już pokazał w tym sezonie, chociażby u siebie z Piotrkowem czy ostatnim meczu z Opolem, że oni się nie poddadzą i będą walczyć do samego końca, więc my się przygotujemy jak najlepiej do tego spotkania i będziemy walczyć o 3 punkty.
16: Spotkanie Industrii ze Śląskiem jutro o 18:00.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

wszystkie te pusty, spustoszenie siały w głowie. Wszystkie te smutki odkładałem je na potem. Ile już minęło wiosen, odkąd powiedziała mi, żebym już poszedł. Ludzie powtarzają, idź za serca głosem.

Ej, yo, człowieku, mordo. To jest cały czas NWJ, to jest cały czas wielki J, to jestem cały czas ja, Tede. Ten sam, gościu, ten sam. Po 23 latach ten sam. Powracam z płytą Hype, High, Hate, 3H. Ej, ta.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: okłamuję.
1: Może to nie jestem ja. Odpowiedzi brak, chociaż lubię poudawać, że sam dobrze siebie znam, ej. Stawka zawsze jest wabank. Zaufałem sobie, żeby zgubić strach. W moim gabinecie luster, widzę całkiem dobrze, co mam nazwać samoszustwem, hej. Nie ukryję tu niczego, więc już możesz mi zaufać, zamiast znowu wybrać kłótnię.

ze mnie szydzić, gdy byłem no name'em. A teraz jak mnie widzisz, liczysz na to, że podejdę. Nie wierzyłaś, że się mogę wybić i to było błędem. A teraz się przed sobą wstydzę.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

przyjaciel czy wróg z tych lat. Niech luśnie co tam za mnie ma. Za te słowa nic nie kupisz, a jeszcze tracisz część.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie. Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja,
1: Anastazja,
0: Anastazja.

seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

prostu, ale mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu pojawiła się już Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Patrioty w Polsce niepokoją Rosję. Szef kremlowskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zabrał głos. Brazylijski drób z szansą na powrót do Unii Europejskiej. Tymczasem polska branża pełna obaw. Kierowcy, przygotujcie się na utrudnienia po wypadku w Gdańsku i na jutrzejsze problemy z jazdą po warmińsko-mazurskiem. Szef rosyjskiej dyplomacji straszy Polskę. Siergiej Ławrow oświadczył, że w związku z ewentualnymi planami produkowania w Polsce rakiet Patriot warto przeanalizować doktrynę wojenną Rosji. Jeśli przyznajecie, że jesteśmy atakowani waszą bronią, a my tę broń strącamy, nazywajcie to jak chcecie. Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że jest to wojna, którą Europa prowadzi przeciwko nam, oświadczył Ławrow. Rosyjska doktryna zakłada możliwość użycia broni jądrowej nawet w sytuacji, gdy duża liczba systemów rakietowych i przeciwrakietowych rozmieszczana jest w pobliżu granic federacji. Brazylijski drób może wrócić na unijny rynek. Komisja Europejska pozytywnie oceniła system kontroli stosowania antybiotyków w produkcji drobiu w Brazylii. Jak jednak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli, zarówno polska branża drobiarska, jak i europejska są sceptyczne. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, z czego wynika ta ostrożność?
3: Chodzi o to, że nowe zasady w Brazylii zostały wprowadzone niedawno i europejscy producenci chcą mieć pewność, że będą one stosowane na co dzień, a nie tylko na papierze na potrzeby unijnej kontroli. Jak powiedział mi Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa, aż trudno uwierzyć w to, że nagle potężny sektor zmieni swoje dotychczasowe praktyki. Rozmawiałam też z Europejską Organizacją Producentów Drobiu, AWEC. Jej przedstawiciel żąda od Komisji Europejskiej regularnych, a nie jednorazowych kontroli ferm i produkcji pasz, żeby sprawdzić, czy zmiany są rzeczywiście trwałe.
4: Istotne informacje dla kierowców.
2: Wypadek w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Do szpitala trafiła kierująca motocyklem po zderzeniu z samochodem osobowym. Policjanci ustalają, co tam się dokładnie wydarzyło. Nitka prowadząca od trasy S7 w kierunku Letnicy jest teraz zablokowana. Jutro również na S7 niedaleko Ostródy w warmińsko-mazurskim odbędą się ćwiczenia Zator. Na miejscu będą służby. Kierowcy jadące z Gdańska w kierunku Warszawy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami.
5: Na trasie w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Grabin dojdzie do zatoru spowodowanego nagłą awarią samochodu ciężarowego, który zablokuje ruch w kierunku Warszawy. Te dwa pasy będą wyłączone z ruchu z tego powodu i to spowoduje konieczność reakcji służb i zarządcy drogi w tym miejscu po to, aby ten zator jak najszybciej, jak najskuteczniej udrożnić. W tym miejscu policjanci będą kierować podróżujących na objazdy.
2: Mówił podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Ćwiczenia będą prowadzone od 10 do 15. W Ustce turyści muszą zmienić swoje plany po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki, prawdopodobnie substancji ropopochodnej. Plaże na czas sprzątania zostały zamknięte.
6: Miałem coś takiego na butach właśnie i nie mogłem tego w łazience wymyć. Do tej pory mam gdzieś w hotelu, nie wiem czym to się wyszoruje właśnie.
7: A to szkoda, że zamknięto?
8: Pewnie, że szkoda, no taka pogoda.
7: Panie się tutaj opalają na promenadzie.
9: No trzeba na promenadzie, bo zamknięta plaża dzisiaj.
10: Tu jest przepięknie, już żeśmy wrócili po tygodniu drugi raz.
7: Do Ustki. Byliśmy,
10: tak.
7: Czyli dzisiaj nie na plaży, a na promenadzie.
10: Dzisiaj na promenadzie.
9: Też bardzo przyjemnie, no i dolatuje jednak ten wiew powietrza tam z nadmorza. Przyjemnie.
2: Usłyszał na usteckiej promenadzie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Próbki zostały wysłane do laboratorium na badania. A więcej o akcji oczyszczania tamtejszych plaż przeczytacie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na wieczorne fakty sportowe RMF FM zaprasza Paweł Konieczny.
12: Dobry wieczór. W piłkarskiej Lidze Narodów UEFA dzisiaj dwa ciekawe spotkania w grupie A3. W Sewilli Hiszpania podejmuje Chorwację i od drugiej minuty gospodarze prowadzą dzięki trafieniu Jamala. Natomiast w 10. dzielnicy Pragi Czesi mierzą się z Anglikami. W tym wypadku 17. minuta i na razie bez bramek. Nieudany początek rajdu Maroka dla polskich załóg. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk na trasie od Agadiru do Zagory zajęli 14. miejsce w kategorii samochodów, tracąc ponad 8 minut do lidera Lukasa Moresa.
13: Jechaliśmy, myślę, że dobrym tempem, wszystko było w porządku. W jednym miejscu gdzieś tam na chwilę się zakopaliśmy, myślę, że tam trochę straciliśmy, a tak to jestem zadowolony, zero kapci, zero przygód. Eryk świetnie dawał radę, w tym aucie jest dużo bardziej gorąco, więc na to się trzeba przygotować.
12: Podsumował Szymon Gospodarczyk. Druga załoga Energylandii, Marek Goczał i Maciej Marton, uklasowało się na 23. pozycji. Justyna Kowalczyk-Tekieli, Adam Małysz oraz Kamil Stoch zostali wyróżnieni pieczęcią przyznawaną przez społeczność regionu Val di Fiemme. Włosi w ten sposób docenili polskich sportowców, którzy zdobywali tam medale mistrzowskich imprez.
14: Traktuję tą nagrodę jako duże wyróżnienie i to zaszczyt, że ktoś docenił nie tylko jakby moje sukcesy sportowe, ale też osobowość. Dlatego jest mi bardzo miło, że miejsce, które no, jest mi bardzo bliskie, teraz będzie mi jeszcze bliższe.
12: Mówił Kamil Stoch, który w Val di Fiemme zdobył podczas mistrzostw świata w 2013 roku złoto i brąz. A skoro już do sportów zimowych dotarliśmy, zajrzyjmy jeszcze na taflę. Dziś rozegrano dwa spotkania Ekstraligi Hokejowej. STS uległ Zagłębiu 1-5, a GKS Katowice przegrał z Krakowią 2-3.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

dziewczyn na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy wszystko.
2: Wisła, czysta disco, miałem pisać, dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość. Ej, wszystko.

0: przychodź do mnie dresiaro.
1: Najpierw napisałem tekst, głupia gruba dresiara. Zapomniałem o suchych dresiarach, co robiłam baras. Jedne cedzą przez zęby, inne głośno się śmieją. Takie twarze, które już dziś wiesz jak się zestarzeją. Sorry, nie będę się do nich wdzięczył. Tyle głupich dresiar krzywdziło legiony świetnych dziewczyn. Sklepik z miłością pod ich domem był nieczynny. Ale a wróg,

Ej, z brudnej ulicy nie wyniosłem nic, tylko lojalność jak Arthur Morgan. Nawet gdyby wszystko zabrali mi, z głową do góry będę szedł do końca. Zrozumiesz, młody, nie liczy się kwit, kiedy będziesz musiał się z bliskimi rozstać. Nie wszystko da się naprawić, lepiej zostawić na spalonych mostach. Nie wszystko zagoi czas.

szatańskim głosem podpowiadał diabeł. Skąd miałem wiedzieć, że ja nie kłamie? Kumałem, że fardzo no mnie idzie w parze. Dopiero wtedy jak go przedawkowałem. Nie wszystko zagoi czas, nie wszystko zaboli raz. A jeżeli spojrzy śmierci w oczy, ważne by zachować twarz.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kiedy nasz auto, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ja im jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem w samarach. Grałem średnie bity, robiłem średnie bity. Zbierałem lewe kwity, by

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki kołby. Każdy mądry. Hondy, które nie wiedzą od lat, co to przed

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: To będzie pierdolony hit, człowieku.
2: Raz.
1: Niezły rodeo. Tak.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Opia, turn up the beat, my guy.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszamy na najnowsze fakty o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Stałe bazy USA w Polsce. Pentagon analizuje taki scenariusz. Na początku połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Projekt reformy PIT przyjęty przez rząd. Posłuchajcie, co mogą przynieść zmiany. A w faktach sportowych, piłkarska Liga Narodów. Najpierw zajrzymy do Pragi. Do Kongresu Stanów Zjednoczonych trafiło oświadczenie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. W dokumencie Colby, który odpowiada za przygotowanie nowej strategii rozmieszczenia sił USA w Europie, potwierdza, że badana jest możliwość stałego stacjonowania sił USA w Polsce. Ze oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, w tym dokumencie Colby napisał o badaniu potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Choć Donald Trump oświadczył ostatnio, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce, to wiemy, że przynajmniej do 1 grudnia potrwa analiza stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie w ramach nowej amerykańskiej strategii. W myśl strategii zakładającej przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, ministerstwo jest obecnie skupione na pokazywaniu i pomocy sojusznikom, jak sprostać temu zadaniu, napisał wiceszef Pentagonu w dokumencie przesłanym Kongresowi. Jednocześnie potwierdził, że liczba brygad wojsk amerykańskich w Europie spadła z 5 do 3 w ramach realizacji strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Nowa strategia zdecyduje o długotrwałym rozmieszczeniu wojsk. Decyzje mają zostać oparte na analizach dowództwa europejskiego, a także na konsultacjach z Kongresem, NATO i sojusznikami. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Odwołanie od decyzji wiceprezesa TSUE, dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli. Chodzi o polski wniosek o zawieszenie tymczasowego stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie jest uzasadnienie wiceprezesa TSUE?
4: Wiceprezes TSUE uzasadnia swoje postanowienie tym, że polski wniosek jest zbyt ogólny i abstrakcyjny. Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkoda. Odrzucony został argument, że Unię może zalać żywność z krajów Mercosuru niespełniająca unijnych norm. Wiceprezes TSUE wskazał, że sama umowa nie zmienia unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, a Polska nie pokazała konkretnie, ilu rolników poniesie straty, ani jak bardzo umowa zaburzy unijny rynek. Dzisiejsze postanowienie nie przesądza o wyroku w głównej sprawie. Ten zapadnie prawdopodobnie dopiero za 2 lata.
5: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
2: Miała być szeroka obniżka podatków dla wszystkich. Będzie częściowa obniżka dla klasy średniej. Rząd przejął projekt reformy PIT, który ma dać jej nawet 3600 zł oszczędności rocznie. Razem z nami Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, jak te zmiany mogą wpłynąć na nasze kieszenie?
6: Żeby to lepiej zrozumieć, to przez chwilę pomyślmy o naszych zarobkach nie w skali miesięcznej, jak to zwykle robimy, tylko pomyślmy w skali całorocznej, czyli tak jak myśli skarbówka. No i teraz, za każdą złotówkę zarabianą od 0 do 30 tysięcy złotych nie płacimy podatku wcale, no bo tu, jak zawsze, jest kwota wolna od podatku. Za to, co zarobimy od 30 do 130 tysięcy złotych rocznie, zapłacimy 12% podatków. Za każdą złotówkę zarobioną między pułapem 130 a 150 tysięcy złotych potrącone nam zostaną 24% podatku PIT, a za wszystko, co zarobimy powyżej 150 tysięcy złotych, zapłacimy 32% podatku. Tam dodatkowo będzie jeszcze lekki podatek dla tych, co zarabiają powyżej miliona, ale to już też stara historia.
2: O poranku zapraszamy Was do słuchania naszych publicystycznych rozmów w RMF FM i Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka o 7 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA. Z kolei 2 minuty po 8 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Rafała Leśkiewicza, rzecznika prasowego prezydenta. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Polecamy!
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Czas na ostatnie dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
8: Zapraszam. I najpierw spoglądamy do Pragi. Czesi mierzą się w osłabieniu z Anglikami w grupie A3 Ligi Narodów UEFA. W 25 minucie czerwoną kartkę ujrzał Paweł Schulz. Goście z Wysp zdołali wykorzystać to już po przerwie, gdy na prowadzenie wyprowadził ich Gordon. Sporo emocji i bramek w Sewilli. Hiszpanie w 59 minucie prowadzą z Chorwacją 2-1, ale przyjezdni wciąż pokazują, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Polscy piłkarze U21, którzy mają na koncie komplet zwycięstw w eliminacjach Mistrzostw Europy, w środę zmierzą się w Katowicach ze Szwecją.
9: No myślę, że każdy z nas, jeżeli przegrałby pierwszy mecz u siebie 6-0, będzie pałał siłą rzeczy, taką chęcią rewanżu, dlatego też zdajemy sobie sprawę, że to jest dla nas następny trudny przeciwnik.
8: Zapowiadał Jerzy Brzęczek, selekcjoner naszych młodzieżowców. Początek spotkania o 18:00, do końca eliminacji Polakom pozostały jeszcze 2 mecze. Siatkarskie Mistrzostwa Europy, najpierw kobiet, a później mężczyzn, wzbudziły apetyty kibiców tej dyscypliny sportu. W piątek rozpoczyna zmagania Tauron Liga Kobiet. Będzie to historyczny występ m.in. dla zawodniczek Unii Opole. Przed rokiem wywalczyły pierwszy w historii medal dla klubu, który otwiera im drogę do Europy.
10: Wymaga się od nas więcej. Jesteśmy już teraz bardziej traktowane, nawet w sparingach teraz przedsezonowych, jako faworyt. Natomiast dla mnie to jest zawsze fajna presja. Fajnie być stawianym w takim świetle. Myślę, że ten sezon będzie dla nas bardzo, bardzo wymagający. Mamy też Ligę Mistrzyń.
8: Zapowiada kapitan Unii Opole Katarzyna Zarośnińska-Król. Nowy sezon otworzy piątkowe spotkanie MKS-u Kalisz z Budowlanymi Łódź. Jeszcze tego samego wieczoru Opolanki zagrają z Chemikiem Police.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

mikrofonu. Może po nic, może by rozbić mury Hebronu. Świadomi tak bardzo, znów miniemy tłumy, ale stare osiedle ma nowy powód do dumy. I jak zawsze za styl da pełne wsparcie, bogatka nam się klei jak włodniemu palce. Dwie dekady pełne blasku, droga prób i błędów, nie chowałem głowy w piasku. Za mną świat oczekiwań i ocen, muszę zostać sobą, żeby żyć na 100%. Zdzierałem gardło, przecierając tu szlaki, wyszło na moje, przeszłość znów daje znaki. Mega się jaram, bo wracają czasy, kiedy ludzie znów dają szacunek za klasy.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

pani bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany. Pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze nigdy nie odwracałem się za siebie. Sporo będzie legend, co się wydarzyło pod hotelem. Pół roku nie odbyłem.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapy, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, sen i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rami już się goją, jest okej.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Nie piję samogonu w hotelowym lobby. W piątek wsiadam do samochodu, jadę do domu jak kończę koncert. Parę zdjęć z fanami nie chcę zdjąć. Tani kej, wolę by zdjęło okulary. Nie widziała twarzy mej, wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Stroję gitarę, choć nie umiem nawet grać na niej. Stoję na tej scenie, a nie umiem nawet stać na niej. Nie chcesz mnie takiego, myślisz, że się naprawię. Więzień wizerunku, zobacz, w internecie gram kamień.

Nie muszę myśleć ani mówić tak jak każdy. Mam za dużo wyobraźni, by wychodzić z mojej klatki. Jestem więźniem, swoim własnym więźniem. Wygodnie mi samemu w pierdolonym wielkim łożu. Nie chcę rozbierać tych dziewczyn, mają tyle pięknych strojów. Mogę przebierać w DM-ach jak stylista, długa lista. Nie chcę dziś

Patrzę, ja na nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Libacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają, wódko chyba nawet handlują, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski, nie wiadomo co się tam dzieje, firany się u mnie bujają, żerandol się trzęsie, a uwagi to nie...

piękny warszawski piątek, pełen przekąsek, zakąsek i ludzi, którzy gubią wątek. Leje się alkohola w lokalu dzisiaj komplet. Nasza bohaterka wodzi z jakimś wzrokiem, szuka księcia. Gwoli rymu damy mu na imię Piotrek. Pisała 7 dni, teraz się boi, że ten Piotr pękł. A dla niej on to chwilę minion w tym kraju, w którym każdy chłopiec jest jak mielony kotlet. Dla niej on to mniej więcej Jude Law w kraju, w którym każdy chłopiec to jest jełop i oblech. Teraz widzi gdzieś go w tle, więc łapie oddech. On chyba też ją zauważył, lecz zachował się podle. Zabrakło papierosów, doszła do wniosku, żeby zagadać dżentelmenów nie mówiących po polsku. Wraca w ten

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Marzena Podraza.
2: Zapraszam.
3: Ukraina wzmacnia obronę powietrzną. Kijów dostanie kolejne samoloty F-16. Przekaże je Belgia. Śledczy podejrzewają kryminalne tło. W faktach wrócimy do tragicznego wypadku pod Poznaniem. Chodzi o śmiertelne potrącenie 35-latka. O uwagę prosimy też kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Zaczniemy od problemów na Krajowej 15. Pożar auta osobowego na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim. Do zdarzenia doszło w pobliżu Kowalewa Pomorskiego. Droga jest zablokowana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o planowanych w tym tygodniu rozmowach dotyczących wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej i dalszego wsparcia dla Kijowa. Niedawno dotarł tam pakiet pocisków do systemu NASAMS. Ukraina zabiega też o amunicję do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski poinformował o belgijskim wsparciu. Belgia podjęła dziś także decyzję w sprawie samolotów F-16. W tym roku otrzymamy jeszcze 3 maszyny, co dodatkowo wzmocni nasze zdolności obrony powietrznej. Nasze samoloty bojowe są obecnie wykorzystywane do przechwytywania dronów Shahed, mówił Zełenski. Ukraiński przywódca podziękował też unijnym liderom za przygotowanie kolejnej transzy wsparcia finansowego. W ubiegłym tygodniu Kijów otrzymał 3 miliardy 300 milionów euro na broń.
1: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Znamy wyniki sekcji zwłok 35-latka potrąconego przez swojego brata w podpoznańskim Borówcu. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Według ustaleń śledczych kierujący 39-latek wjechał osobówką w grupę mężczyzn, gdzie znajdował się również jego brat. Funkcjonariusze podejrzewają, że cała sprawa ma kryminalne tło.
4: Przyczyna zgonu pozostaje w związku z potrąceniem go przez pojazd, którym kierował inny uczestnik zdarzenia, zatrzymany. Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
3: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Na jutro zaplanowano doprowadzenie do prokuratury 39-latka, który spowodował wypadek. W faktach teraz Łódź i wizyta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. To właśnie tam dzieje się magia. Tak o swojej pracy mówią kardiolodzy dziecięcy, którzy naprawiają małe serduszka, szczepiając zastawki.
5: Najbardziej cieszy nas, jak pacjent przychodzi już na kontrolę do kliniki i zauważa, że ma wyższą jakość życia, to jest najbardziej satysfakcjonujące.
6: To jest po prostu magia, tak naprawdę. 3 lata temu nie moglibyśmy tym dzieciom pomóc. Na przestrzeni 3 lat mamy 2 dodatkowe zastawki, które pokrywają ogromny profil pacjentów.
3: Mówili RMF FM Wojciech Karolak i Joanna Młodawska z Kliniki Kardiologii Łódzkiego Instytutu. Dziś w Światowym Dniu Serca przypominają, że co roku w Polsce rodzi się około 3000 dzieci z wadami serca. Studenci przygotowują się do nowego roku akademickiego. W Gdańsku chętnych na miejsce w akademiku jest blisko o połowę więcej niż przygotowywanych miejsc. Szczęśliwcy już przeprowadzili się.
7: W porządku, zobaczymy. Na razie pierwsze wrażenia, tam pani na mnie czeka.
8: Jak pokój wygląda? Byłaś już tam?
7: Jeszcze nie byłam. Jest kolejka, żeby się zameldować.
8: Pójdziemy razem?
7: Możemy pójść razem, tylko znajdę. Co czuję? Czuję stres. Nie mogę się doczekać w sumie. Mam nadzieję, że na fajną osobę trafię.
8: Serce bije, jak wchodzisz po tych schodach?
7: Bije, bije. Jest uśmiech, ale jest stres. Jest fajnie, szczerze jest fajnie. Widziałam, że tak na zdjęciach będzie, więc chciałam mieć taki pokój, jest okej. Okay. Nie wiem, czy moje 7 toreb tu zmieszczę, ale zobaczymy.
8: Czego się spodziewasz tak naprawdę po tym roku? Jak będzie?
7: Jestem przerażona, bo ja bardzo lubię swoją przestrzeń prywatną, ale tak stwierdziłam, że to jest, no wiadomo, najtańsza opcja jak na Trójmiasto. I też blisko kampusu, więc fajnie, na tym mi zależało, bo ja mogę 15 minut spacerkiem rano sobie się moje przyjaciółki z centrum muszą godzinę dojeżdżać.
3: W akademiku zameldowała się Julia z Bydgoszczy, a towarzyszył jej trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. I na koniec faktów zajrzymy jeszcze do stolicy. Po ponad 80 latach odnaleziono portret Józefa Piłsudskiego, namalowany przez Józefa Mehofera. Obraz powstał w 1921 roku na zlecenie władz państwowych, a zaginął na początku II wojny światowej. Płótno znalezione na strychu jednego z warszawskich domów było złożone, pognieciane, miało rozdarcie. Odrestaurowany portret zaprezentowano w Muzeum Historii Polski i w przyszłości będzie można go oglądać na wystawie. podstawie stałej placówki. Już nie możemy się doczekać, tak jak kolejnych faktów RMF FM. Wracamy do Was za niespełna godzinę. Bądźcie z nami.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Daję telefon na scenę, iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię Bart.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Od rana na fonie wiszę z prawnikiem. Czarna BMA opuszcza kaplicę. Ostatni raz mojego tatę widzę. Dla wszystkich to trudny czas. Nie masz pojęcia co czuję jak milczę. Nie masz pojęcia co widzę jak krzyczę. Tankuję wachę, mam obce tablice. Kluczyk, jedynka i gaz. Stara szkoła, 5-4 diesel. Jadę po trawę na obcą dzielnicę. Lecimy bokiem przez całą ulicę. Nic nie mówimy, w siedzibce. Mamy życie takie inne i dziwne.

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie BDS.
2: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
1: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i bardzo chciałem.
4: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
3: Za charyzmę.
7: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
3: Bardzo lubię twórczość BDS.
8: Zespół BDS 2115.
9: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
10: Jestem BDS-iarą.
11: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem MSB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem. Dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz. To będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to

0: dziewczynka. Borek, dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Będą pies, będą śmieć.
1: Będą pies jest skutecznie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-a na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo

0: RMF Polski Hip Hop.
1: Ty sprawdź, coś takiego zrobiłem.
2: Mordo, chyba czegoś prostszego potrzebujemy.
1: Prostszego? A to nie ma problemu.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: co jest.
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płód. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła.

0: chłopakom nie mówcie tego mojej mamie.
1: Trap line, wow. Ewa ten młody maczak. Gdyby nie
2: ten diabły,
1: czekałby mnie poprawczak. WWA, Big Boy, słyszę.

jak ma się czuć? Zwykły szary chłopak, kiedy z nieba leci pierdolony brokat. Kiedy Gosia Halbe lekką ręką porównuje go na FB do Holki Tokarczuk. Dali się ponieść fantazji, Nobla dostanę jak kupię se Marka z Westkamu do mojego składu w

Twoje chwile są ulotne, ja tu pracuję na swoje. To co kiedyś było szczytem, teraz jest tylko na dole. Dzisiaj nie staję na głowie już, a i tak robię to dobrze. Chciałeś do kogoś porównać mnie i odebrało.

0: więcej mam, coraz więcej.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Marzyna Podraza.
3: Zapraszam.
2: Na początek amerykański plan dla Rosji. Sankcje w zamian za wolność więźniów politycznych. Uwaga, przedsiębiorcy, macie ostatni dzień na rejestrację adresu do e-doręczeń. W kalendarzu 29 września, a na sklepowych półkach Boże Narodzenie.
4: Syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja.
2: Administracja USA analizuje możliwość poluzowania sankcji nałożonych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych. Według ustaleń magazynu The Atlantic taki pomysł przedstawił kilka miesięcy temu Donaldowi Trumpowi i jego wysłannik John Cole, który od ponad roku prowadzi podobne działania względem Białorusi. W wyniku negocjacji wolność odzyskało tam około 500 osób, w tym znani opozycjoniści i aktywiści, tacy jak Aleś Białacki czy Andrzej Poczobut. Magazyn twierdzi, że amerykański prezydent zgodził się, by spróbować takiego rozwiązania. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam przeczytacie więcej na ten temat.
5: To warto wiedzieć. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Uwaga, przedsiębiorcy, kończy się czas na zarejestrowanie adresu do e-doręczeń. Jeszcze dzisiaj wszyscy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przed rokiem 2024 mają czas, by dopełnić formalności. Jak informuje nasz dziennikarz Igor Skrzypek, przedsiębiorcy mogą mieć trudności, by w ogóle się zarejestrować. Posłuchajcie, na czym polega problem.
6: Portal, na którym przedsiębiorcy mogą załatwić sprawę, biznes.gov.pl, nie wytrzymuje zwiększonego zainteresowania i to od kilku dni. Teoretycznie kar za brak rejestracji nie ma, ale może być problem, jeśli zostaną wysłane do nas jakieś dokumenty, bo po 14 dniach od przesłania pisma dokument zostanie uznany za odebrany, nawet jeśli adres jest nieprawidłowy. Sam portal, na którym można zarejestrować adres, obecnie nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.
7: Część usług może troszeczkę wolniej odpowiadać ze względu na ten bardzo wysoki ruch, natomiast żadnej awarii nie ma.
6: Zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Sęk w tym, że w ostatnich godzinach strona funkcjonuje tak źle, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Na tym nie koniec kłopotów przedsiębiorców. Internauci zgłaszają też problemy w funkcjonowaniu krajowego systemu e-faktur.
2: W Unii Europejskiej obowiązuje już dyrektywa, która ma ograniczyć tak zwany greenwashing. Zgodnie z nowymi przepisami, słowa takie jak eko czy zielony na opakowaniu będą wymagały certyfikatu i potwierdzenia, wyjaśniła w radiu RMF24 profesor Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
8: Specjaliści wyróżniają tak 6 podstawowych, a niektórzy nawet 10 grzechów greenwashingu, chociażby na przykład to, że mówimy, że coś jest ekologiczne, bo na przykład ma tylko samo opakowanie ekologiczne, a sam produkt niekoniecznie. Albo na przykład mówimy, że coś jest bez freonu, chociaż i tak freonu już od wielu lat w Polsce używać nie można.
2: W Polsce nowa dyrektywa ma obowiązywać od 2027 roku. Napoje słodzone i tak zwane energetyki mają być znacznie droższe. Rząd przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. W tych słodzonych wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów w 100 ml napoju z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram. Szczegóły projektu nowych przepisów zna Krzysztof Berenda. Posłuchajcie, co jeszcze i dlaczego wzrośnie.
9: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę. Po co to wszystko? Po to, żeby te napoje, które przez rząd i lekarzy uznawane są za napoje niezdrowe, były zauważalnie droższe. Tak, żeby każda puszka albo butelka kosztowała kilka złotych więcej. To wszystko ma nas zniechęcić po prostu do kupowania tego. Właśnie dlatego te podwyżki opłat zapisano w projekcie ustawy o zdrowiu publicznym, bo zdrowiem politycy to uzasadniają. Cały ten projekt ustawy powędruje teraz do parlamentu, a potem oczywiście do prezydenta.
2: W kalendarzu 29 września, Złota Polska Jesień, a w niektórych sklepach już pojawiły się bożonarodzeniowe dekoracje.
10: Pani już myśli o świętach?
11: Jeszcze niekoniecznie, jeszcze chciałabym się nacieszyć najpierw jesienią. No i jeszcze miesiąc, ale czas szybko leci.
10: No a pani też już jakąś świąteczną tutaj czekoladki
11: ale
10: ma?
11: Nie, to syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja. Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
10: Rozumiem.
11: Jesteśmy jeszcze w konwencji lata.
10: A kiedy pani zwykle zaczyna myśleć o świętach?
11: To tak naprawdę na 2 tygodnie wcześniej?
10: No, ja bym wolała, żeby jeszcze to lato z nami zostało. Ja już widzę, że zaczyna się robić złoto jesiennie, ale jeszcze jest taka przyjemna pogoda, jak jeszcze trochę z nami zostanie.
2: Klientów sklepu, na którego półkach widać już bożonarodzeniowe towary, pytała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. No cóż, świąteczne dekoracje, bombki w zestawie ze zniczami. Chyba już nic nas nie zdziwi. Jedno jest pewne, nowe fakty pojawią się punktualnie o 1:00. Już teraz zapraszam. W nich zabierzemy Was na spacer do Międzystrojów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF Polski Hip Hop.

0: wszystko mu zmienia tu czas. Nagle szumi tylko wiatr, buchnął was jak domek z kart. Proszę powiedz, że to żart.
1: Proszę powiedz, że to żart.
0: Bo kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
1: Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć.
0: A dziś nie czujecie.

już nic. Wszystko pozmieniał tu czas, nagle szumi tylko wiatr. Buchnął w was jak Tomek Skart. Proszę powiedz, że to żart. Proszę powiedz, że to żart. Bo kiedyś nie mogliście bez siebie żyć. Kiedyś nie mogliście bez siebie żyć. A dziś nie czujecie.

0: nie czujecie już nic. Nic. RMF Polski Hip Hop.
1: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie, to jakaś mityczna kraina chyba tam. Z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
2: Jednorożec.
1: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

nie siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą. Masz moje słowo.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Powtórz. Jesteś sumą noworocznych postanowień, które w lutym postanawiasz jakoś obejść. Chciałbyś kiedyś móc za kogoś skoczyć w ogień.
1: Wtedy może miałbyś o czym gadać z Panem Bogiem.
0: Chciałbyś umieć robić zdjęcia analogiem. Chciałbyś umieć robić w domu pana kotte. Chciałbyś, by Bazylia ci nie umierała, zanim chociaż jeden bienolot ryjdzie.

0: Nie jest za rogiem. 1-800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.

Nagrywaj mnie jak kitrasz zipy, jesteś nikim. Bardzo nieudana próba bycia vicious. Ty i twoja skizer rzucacie mnie na głośniki. Ciekawe gdzie mieszka ten typ co

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Yo. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Ponownie mój dzień jest jak kopiuj wklej. Wstaję z wyraj, naciskam play. Ponownie mój dzień jest jak copy paste. Tylko ja i mój tusty bass. Yo, dzisiaj raczej nie wpadniesz, więc mogę wyglądać jak bae. Rozkręcam na swoim soundzie gain. Lofi vibes, a nie house of pain. Wczoraj z ziomalem łapaliśmy buch Mary Jane.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Także tak od góry może. Skimask Wilona 500, Bagdiora 11 000.

0: Obec.
1: Encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: się powoli.
1: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszam, Katarzyna Podraza. To potępia nuklearne groźby Rosji. Chodzi o obwód królewiecki. Superinteligencja zamiast sztucznej inteligencji. Trump ogłosił porozumienie z firmami AI. Benjamin Netanyahu chce rządzić krajem po raz siódmy. W faktach także spacer po Międzyzdrojach. Kwatera główna NATO stanowczo potępiła nieodpowiedzialną retorykę nuklearną Rosji. Moskwa zagroziła użyciem całego arsenału w obronie obwodu królewieckiego, jeśli sojusz próbowałby odizolować region od reszty kraju. NATO potwierdziło otrzymanie rosyjskiego dokumentu i odpowiedziało, że groźby użycia siły nie powstrzymają go przed dalszym wspieraniem Kijowa. Donald Trump chce superinteligencji zamiast sztucznej inteligencji. Prezydent USA ogłosił podpisanie z szefami największych firm technologicznych coś w rodzaju konstytucji AI. To dobrowolne porozumienie dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Będą audyty i samokontrola, mówi Elon Musk.
3: We signed a joint declaration.
2: Podpisaliśmy wspólną deklarację dotyczącą bezpieczeństwa SI, czyli superinteligencji. Myślę, że wkrótce zostanie ona opublikowana przez Biały Dom, o ile już do tego nie doszło. Uzgodniliśmy szereg działań, w tym wspólny monitoring i powołanie specjalnych komitetów, a także ogólnie rzecz biorąc wzajemne ocenianie swojej pracy, powiedział Elon Musk. On nie ugnie kolan przed nikim. Tak o Benjaminie Netanyahu mówiła w Radiu RMF24 dr Zofia Sawicka, arabistka i politolog. Za niespełna miesiąc w Izraelu wybory, a obecny premier chce rządzić krajem po raz siódmy.
4: To jest polityk bardzo zręczny. To jest polityk, który te szlify takie medialne, polityczne zdobywał w Stanach Zjednoczonych, który tam się kształcił, który opowiadał o Izraelu Amerykanom w wielu stacjach telewizyjnych i radiowych i jakby te wszystkie umiejętności mówienia w ten sposób, przekazywania tego, co chce, kupienia sobie publiczności, on nie posiada. Poza tym on bardzo też jest przez wielu Izraelczyków cały czas postrzegany mimo wszystko jako gwarant tego bezpieczeństwa.
2: Wybory w Izraelu odbędą się 27 października. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u zdjęto ten punkt porządku obrad. Więcej szczegółów reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
5: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie.
6: Może pan zadeklarować, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będziecie głosować ustawę antyalkoholową?
7: Mogę.
5: Ucina krótko wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u. Z kolei współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
8: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
5: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy. Jednocześnie, jak usłyszałem nieoficjalnie, rozmów koalicyjnych na temat rozwiązania sporu jeszcze nie było.
2: Interes jeszcze się kręci, przyznają sprzedawcy w Międzyzdrojach. I choć to już jesień, nie narzekają na brak turystów.
9: Całkiem okej, sporo ludzi się kręci.
10: Co tutaj można dostać u pana?
9: Krewetki, oszczurniczki, owoce morza, węgorze, mamy różnego rodzaju rybki. Maszlanum, halibuta, karmazyna, tak naprawdę od wyboru do koloru mamy tutaj rybny paradajs.
10: A co najchętniej ludzie kupują?
9: Węgorze, łososie, krewetki, oszczurniczki, nasze najbardziej popularne, również też szaszłyki z łososia.
2: Wyliczał sprzedawca w wędzarni ryb, a rozmawiała z nim reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak miedziaka zamienić w złotego dukata? Wiedzą to już uczestnicy Akademii Eksperymentów na Politechnice Łódzkiej. Projekt stworzony dla uczniów podstawowych i szkół średnich, a także nauczycieli chemii, ma rozwijać wiedzę, kreatywność i praktyczne umiejętności.
11: Będziemy sobie najpierw działać z pyłem cynkowym, a później sobie jeszcze wypalimy ten pieniążek i będziemy mieli złoty dukacik.
12: Prawdziwego złota nie zrobimy, ale że no dukat będzie złoty, tylko nie będzie to złoto.
11: Stop, który nazywa się Mosiądzem.
13: Mamy nadzieję, że właśnie taka aktywna forma bardzo będzie sprzyjała rozwojowi tych predyspozycji dzieci do nauczania właśnie nauk ścisłych.
2: Mówiły nam uczestniczki eksperymentu oraz profesor Izabela Witońska, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.
0: fakty, opinie, komentarze.
2: Wracamy teraz do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Paweł Ślis z Polski 2050 był gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Kraków jest przygotowany, nawiązując do tego pytania o Lublin, na ewentualny atak dronowy, na ewentualne takie alarmy?
14: Znaczy, najważniejsze jest to i bardzo się cieszę, że u Państwa w radiu padła ta informacja, jak wyglądają te alarmy, co one oznaczają, że alarm, który mówi o zagrożeniu, to jest narastający modulowany dźwięk odwołujący jeden
7: jednostajny. A pan to wiedział?
14: Oczywiście, że tak. No, to są rzeczy, które uważam, że powinniśmy wiedzieć i powinniśmy obywatelom.
7: A wie pan, gdzie się udać, jeżeli będzie alarm? Gdzie pan powinien się udać?
14: Ja akurat mieszkam w samym centrum Krakowa. Koło mnie są historyczne dwa schrony pod Parkiem Krakowskim, więc no, wiem, gdzie one są.
7: Ma pan zapasy? Ewentualnie, jakby było trzeba?
14: Regularnie robione co tydzień, ale to są zapasy zwykłe dla domowników.
7: A powerbanki naładowane?
14: Mam małe dzieci, które akurat o to dbają.
7: To jeszcze pytanie, czy chciałby pan powszechnej obowiązkowej służby wojskowej? Czy to jest moment, w którym powinniśmy to rozważyć? Taka propozycja się pojawiła?
14: Nie wydaje mi się, że teraz jest to potrzebne. Wydaje mi się, że powinniśmy wzmacniać sprzętowo naszą armię. Myślę, że wojsko zawodowe jest wojskiem znacznie lepszym. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby robić powszechne przeszkolenie.
7: Przeszkolenie po maturze od razu? Każdy maturzysta i maturzystka na szkolenie wojskowe?
14: Uważam, że tutaj akurat ten wiek początkowy byłby właściwy, natomiast myślę, że każdy wiek jest ważny, żebyśmy na wypadek jakiegoś zagrożenia umieli udzielić pierwszej pomocy.
7: Szkolenie? Jeżeli każdy wiek jest właściwy, to pytanie, czy pan odbył takie szkolenie?
14: Nie odbyłem takiego szkolenia, ale byłbym gotowy do tego, żeby poznać czy obsługę broni, czy umiejętności takiej pierwszej pomocy, która powinna być utrwalana.
7: Ja zresztą pan jest gotowy, to dlaczego pan nie odbył? To znaczy, nawet wiceszef MONU mówił, że przecież dla parlamentarzystów są specjalne kursy.
14: Powiem, że nie słyszałem, żeby były specjalne kursy dla parlamentarzystów. Uważam, że nie powinny być dla nikogo specjalne kursy. Kursy powinny być powszechne, tak żeby każdy obywatel, który chce, mógł te kursy odbyć.
7: Dobrze, wróćmy do Krakowa. Jest pan w Krakowie i zaczęliśmy od Krakowa. Wszystkie ręce na pokład. Teraz będziecie ratować kandydatkę Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, to znaczy Polska 2050.
14: Znaczy, nikt nie zwrócił się do Polski 2050 ze strony Koalicji Obywatelskiej o pomoc tej kandydatce. Tak samo nie zwrócili się w trakcie wyborów do Senatu. Bardzo ciężka praca przed panią Moniką Piątkowską.
7: Może pomożecie, jak się zwrócą na przykład. Ktoś by do pana zadzwonił i powiedział, pomożecie, a pan odpowie, jak Zagierka, pomożemy, czy nie?
14: Znaczy, ja się bardzo cieszę z jednej rzeczy, że oboje kandydaci zaczęli mówić o ustawie Polskiej 2050, o opłacie turystycznej, którą
7: nawet
14: my
7: wczoraj włożyliśmy w tym studiu krakowskim, w którym pan jest, Łukasz Gibała powiedział, że podniesie do 20 zł.
14: Myślę, że aż tak drastyczna kwota nie jest potrzebna, bo pamiętajmy o tym, to jest bardzo dużo. Natomiast zacznijmy od czegoś. Te 5 zł, które jest w tej ustawie, może to nie jest wiele. Natomiast przy 12 milionach turystów, które w zeszłym roku odwiedziło Kraków, to zasili
7: nasz budżet. Ale uciekł pan od pytania. To znaczy, czy jeżeli zadzwoni do pana Donald Tusk albo ktoś z Krakowa i powie, pomożecie?
14: Niech spróbuję. Ja czekam na telefon. Nie ma problemu. Zobaczymy.
7: Ale to pan się to odpowie, pomożemy?
14: Będziemy rozmawiać na ten temat. My mówiliśmy, że nie wystawiliśmy swojego kandydata, ale będziemy mówili o sprawach. Jeszcze raz podkreślam, ja się bardzo cieszę, że oboje kandydaci mówią o tej opłacie turystycznej. Żaden rząd tej opłaty nie wprowadził, dopiero Polska 2050 jako pierwsza złożyła ten projekt opłaty turystycznej i cieszę się, że o tym rozmawiamy.
7: A pan kogo poprze w tych wyborach?
14: Ja oddam swój głos, bo ja uważam, że na każdy wybór trzeba chodzić i zagłosuję zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z tym, jakie uważam, że tak dany kandydat będzie lepszy dla Krakowa.
7: No dobrze, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Odpowie pan zgodnie ze swoim sumieniem. To znaczy, pana sumienie wskazuje na Monikę Piątkowską czy Łukasza Gibałę?
14: Jeden z atrybutów tego głosowania to, że te wybory są tajne, więc
7: pan... Ale pan jest politykiem. Pan jest politykiem, który jest w koalicji rządowej, której jeden z dwa podmioty wystawiły Monikę Piątkowską.
14: Jak pan redaktor trafnie zauważył, Polska 2050 nie wystawia Moniki Piątkowskiej.
7: Czyli może Łukasz Gibała?
14: Może Łukasz Gibała.
7: Może, czy na pewno?
14: A to już zakreślając krzyżyk przy odpowiednim kandydacie podejmę taką decyzję.
7: Ale ma pan pewność, że Monika Piątkowska ma szansę w tych wyborach? Bo wygląda na to, że to jest klęska koalicji. Nie chodzi tylko o Monikę Piątkowską, ale również o Darię Gosek-Popiołek. To znaczy oboje kandydaci czy kandydatki koalicji rządowej przegrały z nie rządowymi czy antyrządowymi kandydatkami.
14: Znaczy, ja słyszałem taką opinię, że wracając, przychodząc z dużej polityki wprost do samorządowej polityki, to zawsze jest skazane na porażkę. Pan profesor Flis o tym mówił ostatnio i myślę, że ten kazus Darii, no, przyjście z polityki warszawskiej, z pozycji posła do polityki samorządowej, nie mając tą polityką za wiele wspólnego, był to duży błąd skazany niestety na porażkę, aczkolwiek powiem szczerze, że wynik koleżanki Darii bardzo mnie zdziwił jako dość niski. Jak widzimy także, te wybory samorządowe nie są tożsame z tymi, które mówią, jak będą wyglądały wybory ogólnokrajowe. Przecież Koalicja Obywatelska
7: nie są tożsame, ale widzieliśmy, że przyjazd Donalda Tuska nie pomógł Monice Piątkowskiej.
14: To ale znaczy, to także jest, panie redaktorze, taka zasada, że liderzy przyjeżdżający i popierający kandydatów w wyborach samorządowych nie przynoszą bagażu punktów procentowych, a nawet pewne wątpliwości i pewne uwagi, myślę, wydaje się, wyborców.
7: Panie właśnie, chciał pan powiedzieć, na kogo pan zagłosuje, to może pan powie, kto wygra te wybory, pana zdaniem?
14: Znaczy, wszelkie znaki na niebie wskazują, że koszulkę żółtą, niczym tutaj ten mikrofon, koszulkę lidera ma Łukasz Gibała i myślę, że on ma największe szanse. No, ciężko będzie koleżance Monice Piątkowskiej przyciągnąć swoich wyborców. Myślę, że ci wyborcy, którzy głosowali zarówno na Prawo i Sprawiedliwość, jak myślę także i częściowo na Owce, będą skłaniać się w kierunku Łukasza Gibały.
7: To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Wejdzie policja do Trybunału Konstytucyjnego, pana zdaniem?
14: Będzie mnie to bardzo bolało.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Pawła Śliza z Polski 2050. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl, a jej kolejną część będziecie mogli odsłuchać w Faktach o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobranocka w RMF FM. Słuchacie stacji RMF Polski Hip.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Polski Hip Hop.
1: Zimna matcha latte, robię jogę, leci gangsta rapy. Miałem całe lato skakać w trasie, no a siedzę w chacie, robię

tornado. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy też i rado. Jak to świry, świry, świry.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jak zwykle togę. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś nagrodę wręczali znowu.

zmiany. Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach samo.

słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu wszawym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości, gdyby to było przedszkole przyszłości.

mówić. Tak ochoczo już zaczęli przypuszczać, że zastygają nieruchomo, gdyby na usta, gdzie dwóch Polaków, trzy poglądy, a włos jeden. I dzielą go na cztery, pięć, sześć, siedem. Czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma więcej pulsu.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Polski Hip Hop. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Umowa z Mercosur pod lupą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wniosek Polski o zawieszenie odrzucony. Atak nożownika w słowackiej szkole. Nie żyje nauczycielka, uczennica w stanie krytycznym. Warszawskie zoo zbiera żołędzie i orzechy. Jak co roku trafią one do podopiecznych ogrodu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie umowy z krajami Mercosur. W stanowisku TSUE zaznacza, że Polska nie przedstawiła, tu cytat, najmniejszej konkretnej wskazówki, by udowodnić, że umowa o handlu z krajami Ameryki Południowej szkodzi polskim rolnikom. Jak na decyzję Trybunału reaguje rząd? Potem dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Mercosur to wina poprzedników, czyli rządów Prawa i Sprawiedliwości, które negocjowały umowę. Tak uważa rzecznik obecnego rządu Adam Szłapka.
3: Rząd Morawieckiego nie zabezpieczył polskich interesów w żaden sposób. Nam się udało szereg bezpieczników w tej umowie wprowadzić.
2: Z drugiej strony rzecznik przekonuje, że rolnicy korzystają na umowie Mercosur.
3: Eksport polskich produktów do państw Mercosur w porównaniu z zeszłym rokiem wzrósł, a import zmalał w tym czasie.
2: TSUE, odrzucając polski wniosek, skupił się jednak nie na samej umowie z Mercosurem, lecz na tym, jak Polska zgłosiła sprzeciw, nie wykazując dostatecznie szkody stosowania przepisów.
1: Teraz w faktach wracamy do tragicznego zdarzenia na Słowacji. W jednej z tamtejszych szkół zaatakował nożownik. Nie żyje nauczycielka, a jedna z uczennic jest w stanie krytycznym. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: Do ataku doszło w szkole w Staszowie, niedaleko Czatczy, kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy. Uczeń 8 klasy zaatakował nożem swoje koleżanki. Na pomoc im ruszyły dwie nauczycielki. Obie zostały ranne. 61-latka nie przeżyła tego ataku. 44-latka została przewieziona do szpitala. Ranna też jest jedna z uczennic, która została przewieziona śmigłowcem do szpitala w Martinie w ciężkim stanie. 13-latek został zatrzymany przez słowacką policję. Do podobnego zdarzenia doszło na Słowacji także półtora roku temu, kiedy 18-letni uczeń zabił w szkole w spiskiej Starej Wsi dwie osoby.
5: To są fakty RMF FM.
1: Waszyngton przekonuje, że to była próba zamachu inspirowana przez wrogie państwo. Londyn tymczasem przekazał, że podejrzani zwolnieni zostali.